0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: Ora chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Kraków. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Kraków.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Dzieci zaczną naukę w przedszkolu przy ulicy Bukowskiej od lutego przyszłego roku, zapowiada zastępca burmistrza Skawiny Tomasz Orzuk. Oczekiwana przez rodziców inwestycja weszła w decydującą fazę. Prace budowlane mają potrwać do lipca, a kolejnym punktem w realizacji będzie wyposażenie nowego budynku przedszkola i żłobka. A to nie koniec zadań na liście rozwoju infrastruktury edukacyjnej w gminie Skawina, dodaje Tomasz Orzuk.
3: Planujemy, żeby dzieci pojawiły się w żłobku i w przedszkolu w lutym przyszłego roku, czyli od tak zwanego drugiego semestru. Trochę od środka, no ale prace inwestycyjne musimy w tym roku zakończyć. Mamy pozyskane środki. Można powiedzieć, że część żłobkowa już stoi. Przedszkole jest, jakby rozpoczynamy tak naprawdę prace budowlane przy piętrze, czyli przy przedszkolu, bo na dole będzie żłobek, u góry będzie przedszkole. No więc te prace inwestycyjne będą się działy, dzieją się i będą się działy w tym roku. Natomiast przed nami później w drugim etapie jeszcze kwestie związane z wyposażeniem obiektu, przygotowaniem go do użytkowania, wszystkie kwestie związane z odbiorami, wpisami do odpowiednich rejestrów, no i to wszystko chwilę jednak trwa.
4: Zima mogła trochę pokrzyżować plany, jeżeli chodzi o terminy, prawda?
3: Troszkę tak, rzeczywiście zbyt optymistycznie zakładaliśmy, że będzie podobna zima jak w zeszłym roku. Niestety była bardziej polska.
4: Którzy się cieszyli.
3: Tak, no wiadomo, ci co lubią śnieg, lubią jeździć na nartach czy na deskach, to rzeczywiście mieli ku temu okazję. Myślę, że dzieci też się cieszyły.
4: No gorzej z budowlańcami pewnie, no i z państwem jakby nie było.
3: Tak, gorzej z budowlańcami, gorzej z nami. Rzeczywiście trochę nam tam kilka tygodni uciekło. Fakt jest taki, że co do zasady prace na budowie w większości tego okresu się toczyły, no ale już nie na taką skalę, jak myśleliśmy się, że będą toczyć. Co do terminów końcowych, ma to wpływ, ale tak naprawdę niewielki. Planujemy, że te główne prace budowlane powinniśmy gdzieś w okolicach lipca tego roku zakończyć. No, kwestia prac wyposażeniowych, takich wykończeniowych, no to kolejne miesiące.
4: Czyli rozumiem, że stan surowy budynku zostanie zamknięty w lipcu.
3: Taki mamy plan.
4: I co do wyposażenia, no to wiadomo, trzeba ogłosić przetarg, więc pewnie też trzeba się spodziewać, że gdzieś w tym okresie wakacyjnym już państwo będą myśleć o tym, kto to wyposażenie budynkowi przy Bukowskiej zapewni.
3: Nawet pewnie wcześniej. Teraz mamy tak, że dzieją się w ogóle jakby dwie równoległe duże budowy, bo oprócz przedszkola i żłobka na Bukowskiej równocześnie mamy pracę w Centrum Edukacyjnym Wielkie Drogi, czyli żłobek, przedszkole, szkoła i sala gimnastyczna. No i tam mamy plan troszeczkę wcześniejszy, bo chcemy już 1 września tego roku zaprosić dzieci do szkoły.
4: No, szczególnie, że Pozowice już wiedzą, że kolejnego roku nie rozpoczną.
3: Tak, dokładnie. No i teraz jesteśmy tam między innymi na etapie prac wykończeniowych i właśnie kwestii związanych z wyposażeniem. No i tak naprawdę po zakończeniu tego etapu, po zakończeniu kwestii przetargowych związanych z wyposażeniem, po zamontowaniu tych zabawek, przedmiotów pomocy dydaktycznych, całego tego osprzętu związanego z funkcjonowaniem tej placówki. No, płynnie przejdziemy na Bukowską i wtedy zostaną ogłoszone przetargi na właśnie wyposażenie, pomocy dydaktyczne, kwestie niezbędne do funkcjonowania tych placówek.
4: Zakończenie budowy, wyposażenie budynku to jest jedno, no ale druga kwestia, że ktoś tam będzie pracował, jakby nie było. Kiedy można się spodziewać tego, że wybiorą państwo już osoby, które będą uczyły przy Bukowskiej? To jest tak, że na początku chcą państwo zamknąć sprawy budowlane i dopiero potem przystąpić już do poszukiwania chętnych do pracy?
3: Znaczy w dużej mierze kadra, która była, bo przecież przedszkole na Bukowskiej funkcjonowano wcześniej, więc trzon tej, nazwijmy to, nowego zespołu żłobka i przedszkola na Bukowskiej to będzie ta kadra, która do tej pory tam była. Wszystkie osoby, które tam wcześniej pracowały, tą pracę tam będą miały. Natomiast co do ewentualnych dodatkowych naborów, to już odsyłam do dyrekcji Centrum Usług Wspólnych i dyrekcji żłobka i przedszkola. Pewnie będą ogłaszane nabory, ale myślę, że to tak będzie w okolicach najwcześniej powakacyjnych.
4: Ten budynek, to wszystko wokół będzie większe, no i też siłą rzeczy więcej pracowników będzie tam zatrudnionych.
3: Tak, to na pewno. No tutaj mówimy o placówce, która będzie liczyła 7 oddziałów żłobkowych i 7 oddziałów przedszkolnych, więc to jest no, bardzo duża placówka, de facto w znaczący sposób zwiększająca też ilość miejsc przedszkolnych, a zwłaszcza z żłobkowych na terenie naszej gminy, bo tego do tej pory w dużej mierze nam brakowało i tu było najwięcej takich zapytań i i próśb ze strony mieszkańców, rodziców, że tych miejsc żłobkowych brakuje. Rzeczywiście będzie to znaczący przyrost.
4: I faktycznie coś w tym jest, że mimo tego, że mamy ujemny przyrost naturalny, ale mamy dużo ludności napływowej. Do Skawiny ludzie się wprowadzają i też siłą rzeczy, jeżeli ktoś ma dziecko w wieku przedszkolnym, to też je tutaj posyła do przedszkola. I chyba to tak jest, że budowa żłobka przedszkola przy Bukowskiej też może pomóc troszeczkę odciążyć te placówki, które chociażby mają miejsce, ale jednak z drugiej strony to życie by się zmieniło, gdyby tych dzieci było trochę mniej do ogarnięcia.
3: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką statystykę czy ewidencje publiczne, którymi my dysponujemy, one pokazują, że mieszkańców Skawiny ubywa. Z drugiej strony, jak sobie właśnie popatrzymy chociażby na kwestie przyjęć do żłobków, przedszkoli, pierwszych klas szkół podstawowych, to obserwujemy trend zupełnie odwrotny, że z roku na rok coraz tych więcej dzieci mamy, co oznacza, że mamy sporą migrację taką wewnętrzną, w sensie, że ludzie się do gminy sprowadzają. Problemem czy wyzwaniem, który mamy, to jest to, że nie odnotowują się w naszych statystykach, czyli my po prostu ich nie widzimy. Mówiąc krótko, nie meldują się w gminie Skawina. Pracujemy nad rozwiązaniem karty mieszkańca, który myślę, że będzie zachęcał, tak, 30 marca startujemy, będzie zachęcał mieszkańców do tego, żeby jednak tą kartę posiadać, bo będzie z tego tytułu wiele przywilejów, a ci, którzy ich nie będą mieć, będą mieć sporo takich, nazwijmy to, trudności w życiu codziennym w naszej gminie.
4: No będzie po prostu drożej.
3: Tak, będzie drożej. Tak, mówiąc wprost, będzie drożej, a w niektórych obszarach, jak chociażby dotacje, czy wsparcie finansowe, piece, deszczówki, inne takie rzeczy, po prostu one będą niedostępne dla osób, które są niezameldowane w naszej gminie i które tutaj nie płacą podatków, to prawda. Wracając jeszcze do kwestii szkolno-przedszkolno-żłobkowych, tak, to też jest taki jasny sygnał dla mieszkańców i tych nowych, i tych, którzy u nas są, że gmina widzi te potrzeby, chcemy je realizować. No i tego typu inwestycjami też proszę to traktować jako taką formę zaproszenia dla nowych mieszkańców do naszej gminy, że chcemy się w ten sposób rozwijać, chcemy, żeby tutaj ludzi przybywało. Są miejsca pracy, ale żeby nowi mieszkańcy mogli się u nas pojawić, potrzebują mieszkań. Z tym akurat większego problemu też w Skawinie nie ma. Tych mieszkań sporo powstaje, ale też potrzebują takiej infrastruktury społecznej i publicznej. No i jedną z tych pierwszych potrzeb jest właśnie kwestia żłobka, przedszkola, placów zabaw i tego typu infrastruktury.
4: Jeśli chodzi o nadchodzące plany w sferze edukacyjnej, no to już co sobie wspomnieliśmy, czyli czekamy na 1 września w Wielkich Drogach, czekamy na luty przyszłego roku, jeśli chodzi o budynek przy Bukowskiej. To już są dwie duże inwestycje, które po zrealizowaniu, co się potem będzie działo? Czy Państwo mają dalej w planach kolejną rozbudowę tej infrastruktury, chociażby przedszkolnej, bo głównie tutaj o niej rozmawiamy w kontekście tego, że tych miejsc z roku na rok tak naprawdę no jest ich coraz mniej ze względu

0: Druga inwestycja duża przed nami w obszarze tym razem bardziej szkolnym, czyli sala gimnastyczna przy szkole podstawowej numer 3. Też jest to inwestycja ważna, bardzo potrzebna i też inwestycja, którą od przynajmniej kilku lat i dyrekcja, i rodzice z tej szkoły zabiegają.
1: Wiadomo, że zawsze coś musi kosztować, nawet jeżeli mówimy o różnego rodzaju dofinansowaniach i dotacjach, bo wiemy, że miejscowy magistrat po prostu z tego korzysta. Też odwołując się do tematu budżetu, bo zawsze gdzieś to co roku wraca, że tak naprawdę gmina to się zadłuża z roku na rok, że ten deficyt jest coraz większy, że planują kolejne inwestycje, ale tak naprawdę ze skrawca ciągle ubywa, albo te liczby na minusie są coraz większe. Czy też Państwo w tym kontekście tych dwóch inwestycji, o których Pan wspomniał, czyli Radziszów i szkoła podstawowa numer 3, sala gimnastyczna, też gdzieś liczycie te złotówki, czy na pewno się uda to zrealizować, bo budżet nie jest z gumy, to jest jedno, a dwa, że im więcej zadań sobie nakładamy i je realizujemy, tym wiadomo, że potem niestety księgowi muszą się potem dwoić i troić, żeby to gdzieś wszystko załatać.
0: Tak, to wszystko prawda. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie kredytów i pożyczek, które bierzemy, to one są wyłącznie na kwestie związane z powstawaniem nowej infrastruktury, czyli tak zwane inwestycyjne. Inwestujemy w majątek i rzeczywiście budżet na inwestycje w 2026 roku jest największy w historii, bo to jest 100 milionów. Częściowo jest to rzeczywiście finansowane z dotacji, z grantów, częściowo ze środków własnych, a częściowo właśnie z pożyczek. Taki montaż finansowy pozwala jakby przyspieszyć realizację tych inwestycji, bo inaczej pewnie byśmy nie byli w stanie dwóch tak ogromnych inwestycji oświatowych realizować równocześnie. Proszę też pamiętać, że równocześnie mamy cztery inwestycje potężne drogowe. Zaczęła się Łanowa między innymi, więc to są dość duże środki, duże pieniądze. Możemy to kumulować, tak naprawdę dzięki temu, że mamy ten montaż trzech źródeł finansowania, czyli kredyty, dotacje i środki własne z budżetu. Co do kwestii rozwoju infrastruktury, to też jest tak, że jedną z takich głównych pozycji w budżecie, po stronie dochodowej w budżecie gminy są podatki od nieruchomości, podatki, czyli procent od PIT-u, ale on się pojawia wtedy, jak mamy mieszkańców. Rozwój infrastruktury, pojawianie się infrastruktury społecznej typu lepsze drogi, ciągi pieszo-rowerowe, żłobki, przedszkola itd. jest elementem też przyciągającym mieszkańców do naszej gminy, a nie do innych gmin. No a to znowuż powoduje, że środki w budżecie się pojawiają nowe po stronie dochodowej. To nie są małe pieniądze, wręcz przeciwnie, dość łatwo tutaj jest, że tak powiem, generować spore kwoty, pod warunkiem, że mieszkańcy są u nas i pod warunkiem, że pojawiają się w naszych rejestrach. Stąd między innymi pomysł karty mieszkańca, która będzie promować tych, którzy u nas się meldują, którzy u nas płacą podatki. Co do tych kolejnych inwestycji, o których wspomnieliśmy, czyli sala gimnastyczna przy szkole numer 3 w Skawinie i żłobek i przedszkole w Radziszowie. To inwestycje, które są planowane w kolejnych latach. Szukamy też możliwości finansowych, wsparcia finansowego tych inwestycji ze środków zewnętrznych. Szukamy też innych instrumentów, które dotąd nasza gmina nie wykorzystywała, a które mogą być kolejnym filarem poszukiwania finansowania dla naszej gminy na tego typu rzeczy, a konkretnie mówię o instrumencie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jesteśmy w ministerialnym projekcie takiego wsparcia na przygotowanie tego typu projektów. To się powinno w tym roku, ten projekt ministerialny, udział w tym projekcie zakończyć. No zobaczymy, z jakim skutkiem. Myślę, że to może być też kolejny instrument, który oprócz tych środków własnych, środków dotacyjnych i środków pożyczkowych będzie kolejnym właśnie takim filarem pozyskiwania środków na inwestycje w infrastrukturę gminną.
1: A propos tych inwestycji, jeżeli chodzi o żłobek i przedszkole w Radziszowie oraz sali gimnastycznej przy szkole numer 3, kiedy można się spodziewać ich realizacji? Na kiedy to Państwo datują?
0: Jeżeli chodzi o żłobek w Radziszowie, przedszkole i żłobek w Radziszowie, chciałbym, żebyśmy w tym roku rozstrzygnęli sobie właśnie kwestie te związane z finansowaniem. Jeżeli one by się powiodły, to realna szansa na to, że ta inwestycja rozpocznie się, będzie, myślę, że w roku 2028. I myślę, że podobnie możemy rozmawiać o kwestiach sali gimnastycznej. W Skawinie tu jesteśmy o krok wstecz, ponieważ nie mamy jeszcze dokumentacji projektowej. Tam jesteśmy na etapie dopiero zmiany planu, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tej inwestycji wykonać. No ale zakładam, że to też będzie mniej więcej rok 2028-2029.
1: Znane komedie, filmy familijne i animacje pod chmurką. W wakacje w Skawinie rusza kolejna edycja kina plenerowego. Jak zapowiada Karolina Kozanecka z Centrum Kultury i Sportu, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Dokładnie tutaj w tym malowniczym amfiteatrze w Parku Miejskim przy Pałacyku Sokół. Po raz kolejny, to już jest taka tradycja i wydaje nam się, że nasi mieszkańcy czekają już na ten magiczny moment, kiedy zaczynają się wakacje, kiedy kończy się rok szkolny i tutaj właśnie o tej porze roku w takie letnie

0: wieczory możemy się spotkać i chyba nie po to, żeby koniecznie zobaczyć dany film, bo przecież teraz mamy tak wszyscy na wyciągnięcie ręki dostępne wszelkie tytuły, że nie chodzi o konkretny tytuł, ale o to, żeby się właśnie tutaj w parku miejskim spotkać i na dużym ekranie, na leżaczkach, blisko sąsiadów, znajomych, z rodzinką swoją przyjść i pooglądać dany tytuł. Co nas będzie czekało? No, tak naprawdę w tym roku przygotowaliśmy sporą dawkę filmowych emocji, humoru, ale także rodzinnej rozrywki. Przygotowaliśmy repertuar, który, miejmy nadzieję, odpowie na wszelkie potrzeby, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, od kultowych komedii i romantycznych historii po przygody familijne. No i oczywiście nie zabraknie animacji dla najmłodszych widzów. To zawsze się sprawdza. Wszyscy lubimy filmy animowane, a zwłaszcza kiedy one są śmieszne, pełne dobrej muzyki, to już absolutne hity. Zaczniemy 3 lipca wakacjami Jasia Fasoli, uroczego, ulubionego komedianta kultowego, który właśnie jako Jaś Fasola wybierze się na takie wymarzone wakacje na południe Francji. Co go czeka? Myślę, że niektórzy doskonale pamiętają. Kto chce sobie przypomnieć, zapraszamy już 3 lipca o godzinie 21:00, wakacje Jasia Fasoli. Jeszcze w lipcu przygotowaliśmy Ralfa de Molke, czyli animowany, familijny film dla całej rodziny. To oczywiście sympatyczny również bohater gry komputerowej Ralf, który ma dość bycia czarnym charakterem i postanawia udowodnić wszystkim, że również może zostać tym pozytywnym bohaterem, więc też będzie nas czekało dużo emocji i przygód. Później coś dla nieco starszych. Bardzo fajna komedia romantyczna Narzeczony mimowoli. Będziemy mieć okazję oglądać na dużym ekranie Sandrę Bullock i Margaret Tate. To są sukcesy oczywiście, które zapewnią nam ogromną dawkę humoru i ciepła, takiej ciepłej historii o relacjach i w różnych nie najmniej spodziewanych okolicznościach, sytuacjach, które rozbawią nas do łez. Komedia romantyczna, przypominam. I zakończymy ten lipiec animowanym filmem Raja i ostatni smok. Tutaj też propozycja dla całej rodziny miłośników animowanych przygód. To jest o akcji, która rozgrywa się w magicznej krainie Kumandry, gdzie ludzie i smoki żyli niegdyś w zgodzie. Po wielu latach właśnie księżniczka Raja wyrusza w niebezpieczną podróż, by odnaleźć ostatniego smoka, uratować świat przed nadciągającym złem. To jest produkcja disneyowska, która zachwyci Państwa piękną animacją, dynamiczną i przesłaniem oczywiście o zaufaniu oraz relacjach między ludźmi a zwierzętami. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny. Raja i ostatni smok już 18 lipca o godzinie 21:00 oczywiście w amfiteatrze przy Pacyku Soku. A sierpień zaczniemy od kultowej komedii sensacyjnej, czyli Gliniarz z Beverly Hills. Myślę, że tutaj ta komedia z lat 80. troszkę przypomni nam, ci, którzy pamiętają oczywiście kultowy film z Eddie Murphym oraz Axel Foley. To oczywiście błyskotliwy policjant z Detroit. Będziemy obserwować jego fantastyczne przygody. Pełna humoru i dobre, i tak naprawdę dawki, komedia sensacyjna. Więc Gliniarz z Beverly Hills. Co nas jeszcze czeka? Czeka nas, wyobraź sobie, komedia familijna, również fantastyczna, pełna humoru opowieść familijna o sile dziecięcej wyobraźni. Dzień Dobry TV to również komedia, która jeszcze w sierpniu będzie witać nas na dużym ekranie. Oraz fantastyczny film animowany Zwierzogród. To chyba wszyscy, którzy mają dzieci, doskonale znają najmilszą, króliczą, ambitną policjantkę, czyli Judy Hopps. To jest pierwszy Zwierzogród 1. To jest tak naprawdę ten początek historii Judy, która zaczyna karierę policjantki i aby udowodnić swoją wartość, podejmuje bardzo ryzykowne, tajemnicze sprawy kryminalne i wchodzi w relacje oczywiście ze sprytnym lisem. Ten duet jest nie do podrobienia, przygoda dla całej rodziny, serdecznie polecam. To jest tak naprawdę również chyba jedna z najlepszych bajek, no i oczywiście ulubiona Judy Hopps, która towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Więc tak pokrótce tegoroczny repertuar. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czekamy, zapraszamy Państwa, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nie chodzi tylko o dany tytuł, ale chodzi, żebyśmy się spotkali tutaj właśnie w tych okolicznościach przyrody, bo na pewno będziemy mieć co wspominać.
1: Musieliśmy trochę zmienić przestrzeń, dlatego że właśnie się okazało, że zaczęła zbierać się burza. I a propos tej burzy też chciałem zapytać, bo kino plenerowe ma to do siebie, że jest w otwartej przestrzeni, ta przyroda potrafi być gnuśna, potrafi być nieco zmienna i pokrzyżować plany. Czy są Państwo na to pokrzyżowanie planów gotowi?
0: Jak sama nazwa mówi, kino plenerowe to tylko w plenerze, więc działamy na tyle, na ile będzie to możliwe. Czyli jeśli rzeczywiście zaczyna mocno padać, wiać przede wszystkim, to w takich okolicznościach przerywamy lub w ogóle nie rozpoczynamy seansu. Przenosimy go po prostu na inny termin, informujemy naszych mieszkańców o zmianie terminu, ale nie przenosimy nigdzie do wewnątrz. Kiedyś tak rzeczywiście robiliśmy, w sensie trochę po prostu to była taka hybryda, że chcieliśmy, żeby to kino wspólne się odbyło. Przenosiliśmy do sali teatralnej Pałacyku Sokół, aczkolwiek po takich doświadczeniach uważamy, że nie ma to do końca sensu, ponieważ właśnie te okoliczności, że możemy siedzieć w środku parku i oglądać wspólnie film, jest chyba największą wartością i najbardziej ją doceniamy we wszystkich, w ogóle w programie kina plenerowego, a nie sam film. Więc myślę, że pozostaniemy przy tym kino plenerowe tylko w plenerze.
1: Co do doboru repertuaru, to już mogliśmy usłyszeć, że będzie wiele propozycji dla wszystkich, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Z drugiej strony jesteśmy już po tym okresie oscarowym. Wiadomo, że przed wakacjami kino w ogóle przeżywa największy boom, bo wtedy te najważniejsze tytuły, które powstawały w przeciągu ostatnich lat, pojawiają się jako premiery w kinach. Rozumiem, że to też ma wpływ na to, co chcemy pokazać, nie tylko przez pryzmat możliwości spotkania, bo to jest jak najbardziej też ważne, ale jeżeli ktoś chce wybrać się na seans kina plenerowego, to na premiery lepiej poczekać sobie do sezonu, a tutaj potraktować to kino jako stricte rozrywkę.
0: Absolutnie tak. Muszę podkreślić też, że tak naprawdę wybór tytułów, które mogą być realizowane, nie jest do końca taka oczywista, bo nie wszystkie tytuły są dostępne i nie na wszystkie możemy uzyskać licencje. Są to zawsze filmy starsze. Nawet ciężko jest 2025. Pewnie dystrybutorzy też mają swoje ograniczenia. Więc jakby tutaj bardzo skomplikowana jest cała procedura tego, jakie filmy możemy puszczać. To oczywiście wymagałoby zagłębienia się bardziej w temat. Staramy się wybierać filmy, które są lekkie, przyjemne, które są integracyjne, na które możemy przyjść z całymi rodzinami. Przez te kilka lat próbowaliśmy różnych tytułów i były filmy nagradzane i oscarowe i bardzo ambitne i trochę trzeba w to wszystko wyważyć, bo okazało się niejednokrotnie, że bardzo dobry film kinowy nie do końca nadaje się w plener. Trzeba, wymaga innego skupienia, innej atmosfery, nie do końca właśnie przestrzeń parku czy przestrzeń rynku, bo tak wcześniej na Skawińskim Rynku były realizowane plenery, była sprzyjająca i to wszystko to doświadczenie też pokazuje nam pewne aspekty, które później oczywiście bierzemy pod uwagę. Filmy za długie, niektóre filmy, które są bardzo dobre, filmy nagradzane, trwały na przykład 2,5 godziny. I powiem szczerze, że obserwowaliśmy, że to pogoda się zmienia, temperatura się zmienia, leżaczek jest wygodny, ale do czasu, nawet jeśli mamy kocyki do dyspozycji i pewne przekąski, po prostu po jakimś czasie już nie wystarczają, żeby komfortowo oglądać do końca film. To jest uciążliwe i to nie o to chodzi, żeby sobie coś udowadniać, tylko żeby fajnie spędzać czas, więc wybieramy filmy, które są, tak jak powiedziałam wcześniej, dosyć lekkie, przyjemne, komediowe, familijne, które możemy tak do półtorej godzinki sobie spokojnie oglądnąć, zobaczyć, pośmiać się wspólnie i wracać do domu, bo to i tak już jest taka pora, koło 23, kiedy kończymy kino plenerowe, więc to jest taka rzeczywiście najfajniejszy już okres na powrót. Każde przedłużenie, a zacząć też nie mamy możliwości wcześniej ze względu na wysoko słońce i okres letni, to też nie sprzyja, żeby mieć dobry komfort na kino plenerowe, więc ta 21 w sierpniu, 20:30 to jest taki czas minimalny, nie możemy zacząć wcześniej, więc z automatu kończymy koło 22:30. Więc tak jak mówię, to są taka trochę kuchnia odkrywana, jak to w ogóle się dzieje, że akurat takie tytuły, jak ten repertuar, troszkę właśnie naszych obserwacji już z poprzednich lat i też pewne, ale ograniczenia i możliwości co do samego zakupu licencji.
1: I patrząc na te ostatnie lata, warto to organizować?
0: Oczywiście, absolutnie warto i to jest naprawdę fajna propozycja, która integruje mieszkańców, która jest też taka bardzo dostępna w sensie właśnie, że możemy mieć różne plany przez dzień, możemy wyjechać na wycieczkę, możemy mieć oczywiście pewne obowiązki domowe, rodzinne, a wieczorową porą możemy przyjść na seans kina plenerowego już, żeby sobie odpocząć. Nie wymaga od nas dyspozycyjności tak, że o godzinie 16, czy o godzinie 15, czy o godzinie 12, więc ta wieczorowa pora plus forma nie wymaga niczego, tak? Nie musimy się angażować, wystarczy, że przyjdziemy i po prostu będziemy sobie wygodnie leżeć na leżaczkach i oglądać wspólnie film. Naprawdę się to sprawdza. Mamy zawsze od wielu sezonów ogromną frekwencję na tych seansach. To bardzo cieszy i tylko udowadnia, że po prostu mieszkańcy lubią taką formę spędzenia letniego czasu.
1: Repertuar kina plenerowego w Skawinie znajdziecie na stronie internetowej cki.pl. Przypomnę, seanse będą odbywać się w amfiteatrze przy Pałacyku Soku. A na koniec propozycja dla par, które planują w tym roku zawrzeć związek małżeński. Taka możliwość, jeśli chodzi o ślub cywilny, istnieje nie tylko w murach Urzędu Stanu Cywilnego. Taki ślub można wziąć na przykład w przestrzeni parku miejskiego, takiego jak w Skawinie. O szczegółach więcej opowie kierowniczka Miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Pazdan.
2: Przepisy ustawy, prawo o aktach stanu cywilnego rzeczywiście umożliwiają zawarcie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli Państwo decydują się na ślub poza lokalem, zapraszamy do Skawiny. Mamy tutaj piękny park i również inne lokalizacje, które myślę, że spodobają się Państwo i wybiorą Państwo te lokalizacje na miejsce swojego ślubu.
1: I co trzeba zrobić, żeby właśnie w ten sposób ślub się odbył? Czy to są jakieś specjalne wytyczne, żeby spełnić taki warunek i móc pobrać się w takiej pięknej scenerii parkowej?
2: Tak, oczywiście trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć w tej sprawie wniosek. Oczywiście wniosek zawiera jeszcze takie obostrzenie, ponieważ miejsce wybrane do zawarcia ślubu poza lokalem musi być to miejsce, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Ponadto wymagana jest opłata dodatkowa, wynosi ona 1000 zł.
1: Jeżeli chodzi o te względy bezpieczeństwa, czy jeżeli jesteśmy w takim układzie w przestrzeni otwartej, to musi być na przykład, nie wiem, asysta policji w tej sytuacji, czy jak to jest?
2: Nie, absolutnie nie, tylko chodzi o takie miejsce, żeby rzeczywiście było ono przygotowane, zapewniało uroczystą formę i zapewniało, no i żeby ta liczba uczestników miała też zagwarantowaną taką swobodę dojścia i uczestniczenia w tej uroczystości w sposób taki należyty.
1: Skoro już powiedzieliśmy sobie o bezpieczeństwie, to jeżeli chodzi o przebieg takiej ceremonii, jest ona dokładnie taka sama jak w przestrzeni zamkniętej, czyli w takim lokale jak Urząd Stanu Cywilnego.
2: Tak, dokładnie tak. Oczywiście scenariusz takiej uroczystości to już jest w gestii nowożeńców, my tutaj nie ingerujemy. Natomiast wszystkie te najważniejsze elementy tej uroczystości są takie jak w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego zachowane. Powinna być oprawa muzyczna, stół prezydialny, dokumenty, godło, także musi to być gdzieś to miejsce przygotowane w taki sposób, aby miejsca siedzące dla nowożeńców mogą być, mikrofon po to, żeby wspomagał ewentualnie głośność, żeby uczestnicy słyszeli. Wszystko, różne są pomysły, tutaj jesteśmy na to otwarci oczywiście i tak jak mówię, taki scenariusz, jak sobie Państwo nowożeńcy tutaj zaproponują, oczywiście jest przez nas akceptowany.
1: Jeżeli chodzi o przygotowanie, to na czyich to barkach leży? Te wszystkie możliwości, o których Pani wcześniej wspomniała, ta logistyka, powiedziałbym tak ogólnie, należy dla tych Państwa młodych organizatorów, czy jednak to Państwo stoją po tej stronie, że jeżeli ja chcę, powiedzmy, wziąć ślub właśnie w przestrzeni otwartej, w przestrzeni
3: pani parku, to ja się muszę o te wszystkie elementy troszczyć, czyli zapewnić właśnie nagłośnienie, zapewnić te wszystkie rzeczy, czy jednak to państwo wszystko zapewniają?
2: Nie, oczywiście to jest po stronie nowożeńców. Cała organizacja miejsca i uroczystości jest po stronie nowożeńców. Obecność urzędnika polega właśnie na przyjęciu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
3: To załóżmy, że przygotowuję sobie taką uroczystość i zapomniałem godła i co wtedy?
2: Jeżeli chodzi o godło, to my zapewniamy. Tak jak godło zawsze jest elementem naszego wyposażenia.
3: To będę drążył, zepsuł mi się mikrofon. I co wtedy?
2: On już tak dociekliwie. No powiem szczerze, że nie miałam takich przypadków, żeby się zepsuł mikrofon. Nieraz rzeczywiście taka uroczystość jest bez nagłośnienia. To już mówię, jak sobie państwo młodzi przygotują nowożeńcy pod kątem nagłośnienia, fotografa, kamery. Tak my po prostu prowadzimy tą uroczystość.
3: A były sytuacje, że trzeba było komuś na przykład odmówić albo w ostatniej chwili odwołać wszystko, dlatego że pewne kryteria nie zostały spełnione, powiedzmy te najważniejsze?
2: Nie, nie miałam do czynienia z taką sytuacją. Z reguły wnioski do nas składane są rozpatrywane pozytywnie, ponieważ lokalizacja zawsze jest odpowiadająca właśnie przepisom ustawy, więc nigdy nie odmówiliśmy przyjęcia takiego ślubu w naszym urzędzie.
3: A kto może wziąć ślub? Czy jest to wyłącznie mieszkaniec, płatnik, podatnik w Skawinie, czy może to być ktoś z zewnątrz?
2: Ślub cywilny można zawrzeć w każdym urzędzie na terenie całego kraju. Jest to czynność odmiejscowiona i powiem szczerze, że zawsze tak przepisy mówiły. Nie jest to żadne nowum. W każdym urzędzie można zawrzeć ślub. Tam, gdzie państwu się wybrali dany urząd, dane miejsce, tam, gdzie im się podoba, to jest ich decyzja, gdzie chcą zawrzeć ten związek małżeński.
3: To skoro jest taka możliwość, to jaka jest mniej więcej popularność tego wśród, nie wiem, mieszkańców czy spoza osób, które w ogóle chcą u państwa właśnie taki ślub w plenerze zrobić?
2: Jest to, powiem szczerze, popularne. Zdarza się nam w roku kilka takich związków małżeńskich, takich wniosków. Natomiast klienci o tym wiedzą, ale powiem tak, że rodzaj zawarcia związku małżeńskiego, o którym klienci wiedzą i jeżeli chcą, no to oczywiście uzgadniają to z wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
1: Małe podkrakowskie miasto ma swojego przedstawiciela w polskiej elicie brydża. MTS Piast Skawina na co dzień mierzy się z najlepszymi w ekstraklasie. Skawina to wylęgarnia brydżowych talentów, ale gra na najwyższym poziomie wymaga wiele wyrzeczeń, a przede wszystkim odpowiednich finansów. O Piaście Skawina i brydżowych realiach więcej opowie Marcin Kuflowski.
4: Klub jako taki powstał w 2011 roku. Samym jakby takim źródłem tej inicjatywy było stworzenie szkółki piłkarskiej, ale z założenia ta grupa, która planowała powstanie nowego klubu, nie chciała, żeby to było tylko i wyłącznie kolejne szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej, bo tutaj ta oferta jest dość bogata, tylko chcieliśmy się czymś wyróżniać i to czymś wyróżniać to były dwie równolegle działające sekcje. Przez pierwszych kilka lat była to sekcja piłki ręcznej. No niestety okazało się po paru latach, uważam, że bardzo dobrego rozwoju, że przywróciliśmy tej piłce ręcznej gdzieś tam historycznie zakorzenionej w tradycji Skawiny no miejsce na scenie tych sportów, które tutaj można uprawiać, które są teraz świetnie kontynuowane przez Leszka Kępę w ramach UKS Szóstka. Natomiast okazało się, że po prostu rachunek ekonomiczny nie pozwala na prowadzenie tego typu dyscypliny. Wsparcie tutaj samorządowe było zdecydowanie za małe, a sponsorzy do początkującego stowarzyszenia, które nie jest aż tak, że tak powiem, widoczne jak piłka nożna, no nie pchali się drzwiami i oknami, stąd ta historia trwała tylko bodaj 6 czy 7 lat, już teraz dokładnie nie pamiętam, może 8 nawet. Natomiast drugim sportem, i który zaczął wtedy funkcjonować przy MTS Piast Skawina i który trwa do dzisiaj z dużymi zresztą osiągnięciami, to sekcja brydża sportowego. I sekcja brydża sportowego, która pierwotnie miała za zadanie jakby odciążanie Centrum Kultury Sportu, które wiadomo jest kuźnią talentów brydżowych, młodzieżowych, w zakresie tego właśnie brydża bardziej profesjonalnego, no ponieważ, no krótko mówiąc, nawet ten brydż na poziomie już takim wysokim ligowym generuje pewnego rodzaju koszty, których samorządowa instytucja kultury, jaką było CKIS, no wtedy nie było w stanie dźwigać, żeby nie działo się to kosztem dzieci i młodzieży, więc no był taki projekt, żeby właśnie tą bardziej profesjonalną odnogę brydża przenieść do innego stowarzyszenia. No i tak to się dzieje te kilkanaście już właśnie lat, z czego mniej więcej, ja wiem, 6-7 ostatnich lat ta nasza sekcja brydża sportowego balansowała na granicy pierwszej ligi i ekstraklasy, a ostatnie kilka sezonów to już jest drużyna w ekstraklasie, można powiedzieć, pełną gębą, bo po dwa ostatnie sezony zupełnie bezpieczne miejsca w tabeli ligowej drużyna zajmowała, ogrywając bardzo często dużo mocniejszych na papierze rywali.
1: I tu podkreślmy, system rozgrywek, z tego co słyszę, jest chyba tożsamy z tego, co znamy chociażby z piłkarskiej ekstraklasy, rozumiem, czyli jest ekstraklasa, pierwsza liga i kolejne niższe etapy i szczeble rozgrywkowe.
4: Tak, jest ekstraklasa, pierwsza, druga, trzecia liga, trzecia jest taką bardziej ligą regionalną i mocniejsze województwa mają też tak zwane swoje ligi okręgowe, popularne, jak zwał, tak zwał, czyli jest pięć szczebli rozgrywkowych. To bardzo rozbudowany system rozgrywek ligowych, jak na w zasadzie poza piłką nożną, jeden z najbardziej rozbudowanych w kraju, więc to tutaj trochę zadaje kłam teorii, że brydż jest bardzo mocno niszowym sportem. A same rozgrywki ekstraklasy, w których występuje 16 drużyn, to też jest faza zasadnicza, czyli tak zwane mecze każdy z każdym, a następnie faza play-off, w której dzielone są miejsca, czy to na podium, czy z drugiej strony te miejsca, które żegnają się z ligą i zastępują spadkowiczów ekstraklasy z drużyny pierwszoligowe, więc jest to rzeczywiście system ligowy znany z innych sportów. Jedyną różnicą jest to, że mecze nie są rozgrywane co tydzień, jak na przykład w piłce nożnej, tylko są to tak zwane zjazdy, zazwyczaj w odstępach około miesięcznych od siebie. W ramach tych zjazdów odbywa się kilka meczów, jest to zjazd weekendowy od piątku do niedzieli.
1: Czyli jeżeli mówimy o tak profesjonalnym podejściu do tej dyscypliny w Polsce, to jak wygląda życie zawodników Piasta, skoro rozgrywki toczą się w przeciągu sezonu? Pewnie to jest spokojnie kilka, jeżeli nie już kilkanaście miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. To rozumiem, że to jest też dużo pracy poświęconej na treningach, na wspólnych spotkaniach, na dopracowywaniu się też pewnie w parach i w drużynach. Brycz też mimo wszystko to jest kooperacja, to nie jest wyłącznie sport indywidualny.
4: No tak jest. Może to nie do końca odpowiada rzeczywistości innych sportów zespołowych, gdzie codziennie się zawodnicy spotykają na boiskach różnego rodzaju i wspólnie wykonują pewne elementy, pewne ćwiczenia. Tutaj spora część treningów to może być praca samodzielna, indywidualna, no ale główną osią rozwoju każdej drużyny jest właśnie praca w parach i partnerstwo w parze. I tutaj zazwyczaj mówimy o treningach, które na szczęście w Brydżu można odbywać w przestrzeni internetowej, czyli możemy na platformach brydżowych toczyć różnego rodzaju rozgrywki, mecze testowe, można sobie zaaranżować pewne specyficzne układy kart, które pomagają ćwiczyć te elementy, które sprawiają najwięcej problemów lub które identyfikujemy jako najważniejsze. Więc no, jest tutaj bardzo duża specyfika tej dyscypliny, ale możliwości treningu są w zasadzie codziennie i niemalże nie wstając, że tak powiem, z własnego krzesła, czy to w domu, czy w miejscu, w którym jest to wygodne po prostu.
1: Czyli można w piżamie.
4: Można w dowolnych okolicznościach praktycznie, natomiast no oczywiście chcąc, żeby ten trening był dobry, żeby był jakościowy, to trzeba no, nie mieć, że tak powiem, innych bodźców, czyli trzeba to tak przestrzeń i tak czas i miejsce zaaranżować, żeby po prostu nie rozpraszać się, żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi, to obaj zawodnicy, czy tam większa ilość zawodników, ilość par w drużynie powinna tak ten czas sobie organizować, aby nic nie zakłócało tego spokoju, który jest niezbędny do koncentracji, do rozmowy o poszczególnych elementach eliminowania błędów.
1: Jak określić siłę Piasta Skawina na tej scenie ogólnopolskiej, skoro udało się wam już dwa razy z rzędu utrzymać się spokojnie na poziomie ekstraklasy? Jakie jest wasze miejsce jako Piasta i też gdybyśmy mogli wymienić tych rywali, którzy są, no powiedzmy, najmocniejsi, tak? Które te ośrodki brydżowe w Polsce w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o tą scenę ekstraklasową, seniorską, są najmocniejsze?
4: To tutaj nie jest takie też wszystko proste, ponieważ zdarzyło się dwa lata temu, że drużyna naszpikowana reprezentantami różnych krajów, bo nie tylko Polski, z aktualnymi medalistami Mistrzostw Świata, spadła z ekstraklasy do pierwszej ligi, co wydawało się być po prostu na papierze niemożliwe, a w rzeczywistości się wydarzyło. Więc ta rotacja na tych najwyższych szczeblach Brydża jest czasami duża i zdarzają się niespodzianki. Na pewno Wratysławia, Wrocław, Szkoła Brydża, Szlems, Gdańska, na pewno drużyny z Warszawy. No to jest taka ścisła czołówka i stały gracz Silesia Gliwice.
1: Czyli raczej większe ośrodki miejskie.
4: Zdecydowanie większe ośrodki miejskie. Tak naprawdę biorąc pod uwagę, że w ekstraklasie są też drużyny z Poznania, z Lublina, z Kielc, to małe miasto, takie jak Skawina, no nie funkcjonuje na tym szczeblu rozgrywek, a biorąc pod uwagę fakt, że nie gramy tak zwanymi najemnikami, czyli gdzieś tam zawodnikami, którzy za określone kwoty świadczą swoje usługi, tylko od w zasadzie początku istnienia klubu jest to oparte na czterech zawodnikach, którzy się ani razu nie zmienili, a teraz dodajemy do nich tak naprawdę swoich własnych, gdzieś tutaj skawińskich, nie, młodzieżowych zawodników, wychowanków, i wspiera nas tylko jedna para zewnętrzna z Wrocławia, ale bardzo zaprzyjaźniona od wielu lat i też już od kilku lat grywa z nami, to można powiedzieć, że stworzyliśmy klub w oparciu o zawodników, którzy gdzieś są związani ze Skawiną. Ja nie mówię, że to są wszyscy mieszkańcy Skawiny, bo tak nie jest. Natomiast nie ukrywam, że moją taką ideą fix na najbliższe kilka lat jest, ja za sobie daję okres 3-4 lat, kiedy chciałbym zagrać drużyną Skawiny w ekstraklasie, w całości złożoną z wychowanków Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Czy to będzie drużyna Piasta, czy to będzie CKIS Skawina, to tutaj nie, może nie jest dla mnie najistotniejsze, ale marzy mi się taka sytuacja, w której zawodnicy, którzy byli wychowani, stawiali pierwsze swoje brydżowe kroki w Skawinie, czy to moi wychowankowie, czy jeszcze świętej pamięci Leszka Nowaka, żeby stworzyli taką drużynę, choćby to miało być na 1-2 sezony, w której będzie w 100% złożona ona z wychowanków CKIS. Ja powiem więcej, jakbyśmy byli na tyle mocni już teraz finansowo, jakość tych zawodników, którzy już teraz występują na najwyższych szczeblach, pozwalałaby taką drużynę stworzyć już i myślę, żeby to była drużyna walcząca o czołowe miejsca w Ekstraklasie niż o końcowe, bo jakbym wymienił Wojtka Strzemeckiego, czy Justynę Żmudę, Piotrka Mądrego, Adama Krysę i z tego młodszego pokolenia Kacpra Kuflowskiego, Franka Kurlita i jeszcze z najmłodszego Kubę Michalskiego, Milenę Klimiuk, to ja myślę, że drużyna w tym składzie walczyłaby o czołowe lokaty w Ekstraklasie już teraz. Jeszcze nas finansowo na to do końca nie stać, żeby zebrać tych wszystkich zawodników pod jednym szyldem. Dajemy czas trochę, żeby młodzi się ograli, nabrali pewnego doświadczenia i byli gotowi faktycznie na to wyzwanie, żeby nie być tylko uzupełnieniem składu, ale pełnowartościowymi członkami drużyny i myślę, że właśnie te 3-4 lata to jest czas potrzebny, aby oni dojrzeli. Być może ktoś jeszcze niespodziewanie z niewymienionych tutaj osób wyskoczy, bo mamy dość szerokie zaplecze to młodzieżowe i wszyscy są na zbliżonym, wysokim poziomie z doświadczeniem również międzynarodowym, ale tylko w zakresie imprez młodzieżowych, juniorskich, więc to jeszcze za wcześnie, aby mówić o rywalizacji z dorosłymi na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, ale 2-3 lata rozgrywek na poziomie drugiej, pierwszej ligi powinny wystarczyć do tego, żeby to doświadczenie zdobyć.
1: Ten juniorski poziom w Skawinie naprawdę odznacza się na świecie. Nie mówimy tu tylko o kraju, ale o tym, że przywozicie medale z różnego rodzaju czempionatów, zaczynając od turniejów międzynarodowych, takich bardziej lokalnych, poprzez właśnie Mistrzostwa Świata wspomniane. Ten proces pozyskiwania nowych zawodników. W przypadku właśnie Skawiny to jest tak, że trenujemy tutaj w Centrum Kultury i Sportu, ale to nie jest jedyne możliwe miejsce, bo jak jeszcze rozmawialiśmy przed nagraniem, to chociażby jedna z miejscowych szkół także jest tym małym poletkiem dla pozyskiwania nowych młodych brydżystów, którzy być może potem zostaną światowej klasy seniorami.
4: No faktycznie tak jest, że od 5 lat realizujemy tak zwany program Sport Wszystkich Dzieci, który opiera się o współpracę Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Brydża Sportowego i on z założenia opiera się na tym, że po prostu współpracujemy z wybranymi szkołami w skali całego kraju. Od 4 lat ja to robię w Katolickiej Szkole Podstawowej w Skawinie, zresztą przy znakomitej współpracy z poprzednią panią dyrektor, z obecną panią dyrektor, z księdzem proboszczem Lichosytem, więc to jest jakby pierwszy poziom tego naszego szkolenia i tu jest też taki pewien paradoks, ponieważ te dzieciaki, które zaczynamy uczyć w Katolickiej Szkole Podstawowej, zazwyczaj z niższych klas szkół podstawowych, które już w pierwszych miesiącach czy latach swoich powiedzmy, swojej przygody z brydżem sięgają po medale Mistrzostw Polski, bo choćby Mistrzostwo Polski dzieci wywalczyły właśnie dzieciaczki z Katolika w kategorii do lat 10, w kategorii do lat 12, więc można powiedzieć, że to jest właśnie to nasze naturalne zaplecze. O tym paradoksie, którym chciałem powiedzieć, to jest to, że właśnie te najmłodsze dzieci reprezentują Piast Skawina. Potem, gdy przychodzi do profesjonalizacji, ale na poziomie tym młodzieżowym, wciągamy ich w szeregi Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a że Centrum Kultury i Sportu prowadzi dodatkowo oprócz tego swój własny nabór, więc to jest ta symbioza, czyli najpierw zaczynamy w szkole i wpisujemy dzieci do MTS Piast Skawina, potem w ramach nabywania przez nich doświadczenia przekierowujemy to wszystko na tą ścieżkę profesjonalną, młodzieżową w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a ci najlepsi potem ewentualnie mają szansę wrócić do rozgrywek na najwyższym szczeblu ligowym i to już znowu się dzieje pod egidą MTS Piast Skawina. Z boku się to może wydawać być dziwaczną konstrukcją, ale uważam, że ona się tak fantastycznie sprawdza w ostatnich latach, że na ten moment nie widzę powodu i sensu jej zmieniać, ponieważ po prostu przynosi efekty. A dla mnie głównym efektem nie ma być to, czy to Piast będzie błyszczał, czy CKIS, tylko po prostu, żeby w Skawinie grało się w brydża, żeby ten brydż był popularny, żeby świadomość ludzi na temat brydża była większa i myślę, że to się się po prostu w ostatnich latach dzieje.
1: Jak pan widzi przyszłość ogólnie Piasta? Wiele pewnie zależy od tego, ile uda wam się nazbierać tutaj tego młodego Narybka. Czy on na pewno będzie chciał tutaj zostać, tutaj grać, ale czy ta przyszłość w Ekstraklasie jest już na tyle umocowana, że wy możecie poczuć, że nawet jeżeli tam się gdzieś zdarzy jakiś spadek w przyszłości, to zawsze jest ta nadzieja, że można do tej Ekstraklasy jeszcze cały czas wrócić i grać z najlepszymi.
4: To na pewno tak jest, bo pierwsze chyba trzy podejścia do Ekstraklasy to było awans, spadek. Dopiero za trzecim razem się udało utrzymać na te już kilka sezonów, można powiedzieć, i to bez unikania tych gier tak zwanych barażowych o utrzymanie, tylko dość pewnie się to działo. To były miejsca piąte i dziewiąte w ostatnich dwóch sezonach, więc to była czołowa dziesiątka. Uważam, że to jest absolutnie, nawet bym powiedział, że trochę ponad miarę tego, co można by o nas było mówić na papierze, ale chyba doszliśmy do momentu takiego, w którym nie jesteśmy na początku rozgrywek murowanym kandydatem do spadku, a tak na pewno było w poprzednich latach. Nawet bym powiedział, że zdobywamy pewnego rodzaju szacunek i poważanie wśród przeciwników, którzy już widzą właśnie, że ta stabilizacja i gra dobra naszych czołowych par na dobrym poziomie od paru lat przynosi na tyle dobre efekty, że to już nie jest tylko i wyłącznie dzieło przypadku i fart, tylko to już jest właśnie pewnego rodzaju stabilizacja. I czy ten spadek się może przytrafić? Pewnie, że się może przytrafić. Nawet jeżeli nie zmienimy składu, może się okazać, że dziewiąte miejsce zamienimy na 15 i spadniemy. Natomiast szansa oczywiście powrotu będzie i zawsze taka jest, i spadek nie będzie oznaczał ani osłabień w składzie. Nawet myślę, że skład będzie stawał się mocniejszy, ponieważ będzie po prostu zwykle dojrzalszy, bo jak mówimy o młodych ludziach, którzy na razie zasilają i wchodzą trochę z drugiego szeregu do tej drużyny, to za chwilę ci z drugiego szeregu ustabilizują swoją formę i ustabilizują się na tle znacznie bardziej doświadczonych graczy na tyle, że po prostu będą grać coraz lepiej, coraz pewniej, a ich umiejętności, tych najmłodszych, będą na pewno rosnąć, więc to pozwala na ten optymizm. A czy za 5 lat będzie drużyna Piasta czy CKIS-u w Ekstraklasie, czy może się zdarzyć, że obydwie? Do tego nie potrafię powiedzieć, ale na pewno jestem prawie pewien, że właśnie za te 4-5 lat jakaś drużyna ze Skawiny w Ekstraklasie nadal będzie występować.
1: Czy nawet biorąc pod uwagę to, że to się mimo wszystko dalej rozwija, to czy gdzieś też kołacze w głowie taka myśl, że kurczę, gdyby wszystko się udało, gdyby wyszkolić tych zawodników na odpowiednim poziomie, to dlaczego by nie myśleć od razu i o Mistrzostwie Polski?
4: Można by myśleć o Mistrzostwie Polski i tak jak mówię, skład, który możemy teoretycznie ze swoich wychowanków wystawić, byłby pewnie taki, który by nawet już mógł dzisiaj o tym stanowić, natomiast no, nie czarujmy się, przegrywamy z konkurencją jeszcze zasobnością portfela, bo w Brydżu też to ma niestety znaczenie. Są drużyny, które w Ekstraklasie dość sowicie wynagradzają swoich zawodników, nas na to nie stać. A jeżeli mamy rozmawiać ze swoimi zawodnikami, którzy mają ofertę finansową bardzo porządną z innego klubu, a my mamy do zaoferowania im tylko, że reprezentują klub, który ich wychował i że spłacają pewnego rodzaju dług, to na razie nie jesteśmy na dobrej pozycji negocjacyjnej. Ale myślę, że to kwestia właśnie tych 3-4 lat i to się zmieni. Być może pierwszy raz będzie właśnie taki, że spróbujemy zebrać wszystkich pod tą naszą flagą CKIS-u w ramach tego, w cudzysłowie, odwdzięczenia się za to, co kiedyś jako klub im daliśmy na początku. Natomiast no potem na pewno trzeba będzie być przygotowanym, że jeżeli chcemy to kontynuować w takim dobrym poziomie, no to trzeba mieć też dla nich ofertę finansową, albo wewnętrznie klubową, albo trzeba te środki pozyskać z rynku sponsorskiego. To drugie jest bardzo trudne, nad tym pierwszym z kolei bardzo usilnie pracujemy i wyniki młodzieży coraz mocniej przekładają się na możliwości finansowe, ponieważ otrzymujemy dość duże dotacje z Ministerstwa Sportu. Trochę sobie wygrywamy, bo choćby akcje związane z realizacją projektów budżetu obywatelskiego, więc nasze możliwości finansowe powoli, ale dość znacząco się zmieniają. Jest na pewno dużo lepiej niż było 3-4 lata temu, więc mam wszelkie powody do tego, żeby liczyć na to, że za 3-4 lata będziemy jeszcze mocniejsi również na polu organizacyjnym i sportowym.
1: Chcemy być dostępni i ciągle się rozwijamy, mówią przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Instytucje kultury stają się coraz bardziej przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami, wdrażając kolejne udogodnienia. Wśród nich jest także przygotowanie merytoryczne pracowników.
5: Joanna Kurpiel, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. No to jest bardzo szeroki temat. W ogóle chcemy być dostępni. Jeśli chodzi o to słowo dostępność, mówimy o osobach z różnymi potrzebami, bo na dobrą sprawę nasze własne potrzeby jako ludzi poprzez wiek dziecięcy, dorosły i wreszcie starość też się zmieniają. Też napotykamy na różne bariery w życiu codziennym. Jako dzieciaki coś jest dla nas za wysokie, za niskie, gdzieś nie możemy wejść. Jako na przykład my kobiety w ciąży mamy problem w ogóle z poruszaniem się, więc jeżeli jest im więcej schodów, tym dla nas ciężej. Gdy jesteśmy osobami starszymi, w ogóle mamy problem z jakąś mobilnością, więc też wszelkie utrudnienia, o których myślimy głównie w kontekście architektonicznym, zaczynają dla nas po prostu się piętrzyć niczym góry. Ale możemy też być ograniczeni czasowo, na przykład nie daj Boże przydarzy się kontuzja i trzeba gdzieś o kulach się dostać. I tutaj jest takie myślenie właśnie w kontekście barier architektonicznych. Tymczasem potrzeby są też nieujawnione, tak? Mamy rozmaite ograniczenia, które są fizycznie niewidzialne, a na przykład przeszkadza nam hałas, przeszkadza nam błyskające światło, przeszkadza nam tłum ludzi, który jest nieunikniony w pewnych miejscach, przeszkadza nam, że coś jest za głośno, albo że jest za ciemno na przykład właśnie, albo jest za tłoczno. Tych aspektów jest tak wiele, że naprawdę myślenie o dostępności zaczyna naprawdę mocno ważyć i trzeba szerokiego spektrum ludzi z różnymi potrzebami i różnych opinii wysłuchać i różne sytuacje zaobserwować, żeby zrozumieć, co możemy zrobić, tak? Właśnie w instytucji kultury, o której mówimy, która powinna być otwarta dla każdego i na jego potrzeby, i na jego możliwości i powinna oferować ofertę, która będzie integracyjna, w której każdy znajdzie coś dla siebie, w której każdy będzie mógł zakosztować nie tylko kultury, ale w ogóle takiej socjalnej potrzeby swojej, zaspokoić swoje potrzeby bycia w kontakcie z drugim człowiekiem lub właśnie spotkania się z kulturą i sztuką lub po prostu pobycia w ciekawym miejscu.
6: Tomasz Stawowy, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Oczywiście punktem wyjścia są obowiązujące powszechnie przepisy. One nas zobowiązują do tego, żeby instytucje publiczne dostosowywały swoje siedziby, swoją ofertę, swoje media społecznościowe do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami. To oczywiście dotyczy tak oferty, infrastruktury, ale też sposobu komunikowania się z osobami ze szczególnymi potrzebami. I tak też jest u nas, to jest oczywiście długi i żmudny proces, choćby dlatego, że część naszych siedzib, obiektów, w których realizujemy swoje zadania, to są obiekty zabytkowe, które mają swoje określone uwarunkowania, przy tym ograniczenia, co nie znaczy, że nie możemy tych ograniczeń zidentyfikować i próbować zapewniać dostępu alternatywnego. I takim pierwszym etapem, który my przeszliśmy, przypuszczam, że podobnie jak wiele innych instytucji publicznych, w tym ośrodków kultury, to jest przygotowanie deklaracji dostępności, a więc identyfikowanie naszych ograniczeń, tych naszych słabych stron, no i próba znalezienia jakichś alternatywnych form dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, czy to dotyczy obiektów i dostępu do nich, czy też naszej oferty. My takich ograniczeń zidentyfikowaliśmy dosyć sporo i sukcesywnie próbujemy je likwidować, poza oczywiście tymi najtrudniejszymi barierami architektonicznymi, zwłaszcza w obrębie obiektów zabytkowych. Są też drobne elementy, które sukcesywnie usuwamy lub takie, które wymagają zakupu określonego wyposażenia. I poza oczywiście istniejącymi już rozwiązaniami typu podjazdy czy podnośniki, windy, możemy też dbać o bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami, jeśli idzie o ich ewakuację z obiektów na wypadek zagrożenia. W tym celu chociażby instalujemy materace ewakuacyjne. Takie są dostępne w naszych obiektach. Dla komfortu osób z niepełnosprawnościami zapewniamy też odpowiednie warunki, jeśli idzie o przestrzeń sanitarną. Posiadamy chociażby komfortkę dla osób z niepełnosprawnościami. Te elementy, o których mówię, w szczególności udaje nam się pozyskać i uczyć się ich obsługi, rozumiejąc też potrzeby osób z niepełnosprawnościami dzięki współpracy z wieloma podmiotami, w tym z podmiotami sektora pozarządowego, z fundacjami, które specjalizują się w tej współpracy. Tak też zresztą było w przypadku posiadanych przez nas dokumentów, jeśli idzie o dostępność. Jesteśmy w posiadaniu kolejnych audytów dostępności naszych obiektów, które pozwalają nam identyfikować te przestrzenie czy te niedostatki, których potrzebujemy jakichś dodatkowych działań. W ślad za tym oczywiście kupujemy też wyposażenie, które chociażby nasze wydarzenia czyni bardziej dostępnymi, jak pętle indukcyjne. Jesteśmy w posiadaniu dwóch tego typu urządzeń, pętli mobilnej i stałej. Wkrótce pewnie też będziemy mieli dostępną usługę tłumacza języka migowego. Stosujemy też oczywiście opisy alternatywne dla treści treści publikowanych w naszych mediach społecznościowych. I te wszystkie działania pozwalają nam na przyjęcie takiej strategii, w której fakt, że wygodnym byłoby pewnie przyjąć, że być może te działania można odłożyć w czasie, być może można je realizować z mniejszą intensywnością, ponieważ osób ze szczególnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami jest relatywnie mało, tych osób mało uczestniczy w naszej ofercie, więc jest ich mało w naszych obiektach, byłoby błędnym założeniem. Im szybciej uświadomimy sobie, że tych osób będzie więcej, będą mogły z większym komfortem korzystać z naszej oferty i z naszych obiektów, im szybciej zaczniemy zmieniać nasze obiekty i dostosowywać naszą ofertę, tym pełniej i z większą satysfakcją osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły z naszej oferty korzystać.
5: Zaczynamy to diagnozować na dobrą sprawę od ostatnich 6 lat, czyli tak naprawdę od czasu pandemii, szerzej od momentu, kiedy w Polsce weszła ustawa o dostępności dla osób z rozmaitymi potrzebami, to jest rok 2019 i wtedy dopiero zaczęto w ogóle mówić głośno o tym, że coś jest jednak nie w porządku, że budujemy bariery jako społeczeństwo, że nie dostrzegamy potrzeb innych i zaczęto przełamywać właśnie to tabu mówienia o osobach z potrzebami. Używamy też słowa niepełnosprawnościami, one mogą być czasowe, mogą być trwałe, one mogą być widzialne i niewidzialne, ale tak jak mówię, każdy z nas poprzez swoje życie, w trakcie swojego życia będzie napotykał bariery, które będą dla nas nowe, a wcześniej nie istniały i tak należy przygotować i przestrzeń, i ludzi obsługujących instytucje i pracowników, w ogóle swoje myślenie, żeby myśleć w takim kontekście uniwersalnym, co możemy zrobić, żeby było u nas jak najprzyjemniej, jak najbezpieczniej, jak najbardziej komfortowo, żeby ktoś nie bał się do nas przyjść, bo będzie się obawiał, czy znajdzie dostępną toaletę, to jest istotne szalenie w naszych czasach i w naszej rzeczywistości, czy znajdzie miejsce, w którym będzie mógł usiąść w jakimś spokoju, gdzieś sobie wyciszyć się chociażby, przeczytać w spokoju gazetę z daleka od zgiełku, czy znajdzie nie tylko ofertę kulturalną, która go zainteresuje, ale taką, w której poczuje się bezpiecznie w przestrzeni, którą mu stworzymy, czy dojedzie do nas po tych przysłowiowych nie trzech, ale już kilkunastu schodach, jeśli chodzi na przykład do Pałacyk Sokół, jak się do nas dostać, czy osoba na wózku może się tutaj dostać, mówimy od razu może. Do tego wszystkiego oczywiście są wszelkie rozwiązania techniczne, które, no nie ukrywamy, są szalenie kosztowne i wdrożenie ich będzie wymagało naprawdę kilku lat. To nie jest proces na tydzień, na dwa. To jest proces na lata, ponieważ naprawdę wiele rzeczy w obiektach tak przestarzałych, jakie na przykład ma Centrum Kultury i Sportu, ale nie tylko my, no zmagają się z tym tak naprawdę wszyscy. Od urzędów zacznijmy, od tych instytucji publicznych właśnie najważniejszego powiedzmy kontaktu, po instytucje kultury, po dużo mniejsze instytucje kultury, które też mają swoje problemy architektoniczne, ale właśnie ten brak jakichś rozwiązań sensorycznych dla osób niedowidzących, niewidzących, dla osób, których jest dyskomfortem wejście w przestrzeń, której nie mogą poczuć, nie mogą zobaczyć, nie czują się bezpiecznie, że znajdą tutaj zrozumienie i pomoc, to oprócz tych rozwiązań właśnie, które są kosztowne i techniczne, najważniejszym rozwiązaniem są ludzie zawsze. Pierwszy proces uświadomienia sobie, że tworzymy coś dla wszystkich, no to zachodzi w głowach naszych fantastycznych pracowników, którzy zawsze służą pomocą, ale oczywiście chodzi o to, żeby ktoś nie musiał się prosić też, ani też nie czuł się, że ciągle potrzebuje kogoś do pomocy, tylko mógł samodzielnie poruszać się po naszej instytucji. Więc tak jak mówię, to jest proces, który u nas trwa już od 6 lat i będzie trwał bardzo długo, prawdopodobnie wiecznie, bo dostępność się zmienia i rozmaite rozwiązania przychodzą fenomenalne, nowoczesne, które będzie można sobie wdrażać, ale jednym z tych etapów wprowadzania dostępności są oczywiście szkolenia, uczestnictwo w szkoleniach realizowanych obecnie na przykład przez Narodowe Centrum Kultury, to jest bardzo wielki program projektowania uniwersalnego kultury, stricte skierowanego do instytucji takich jak nasza. To jest ogromny program praktyk, ogromny program dofinansowania rozmaitej działalności, ale przede wszystkim ogromny program szkoleniowy, w którym mamy ogromne szczęście partycypować i uczestniczyć. Jednym z tych etapów jest właśnie tak zadanie, które się nazywa Program Przygotowania do Stażu Praktyk i Pracy i Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami. I będą to szkolenia prowadzone właśnie dla naszej instytucji, dla naszych pracowników, pracowników, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, jak stosować język włączający, jak przygotować ofertę włączającą, jak w ogóle dostarczyć informacje o tym, że jest, powiedzmy, nabór na stanowisko jakieś tam, w którym mogą odnaleźć się osoby z rozmaitymi ograniczeniami, ale i właśnie zadanie polega na tym, jak dostarczyć dostępną informację. To już jest punkt pierwszy. I okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, ponieważ trzeba zrealizować wiele, wiele rozmaitych wytycznych, żeby informacja, którą podajemy, była dostępna. Żeby przygotować tak przestrzeń pracy, aby ktoś się czuł komfortowo na tyle, że będzie czuł odwagę aplikować w ogóle na stanowisko pracy, ale także mówimy tutaj nie tylko o zatrudnianiu, ale właśnie o praktykach i wolontariacie. Chodzi nam też o to, aby osoby, które głównie młodzież, myślę, bo tutaj jakby wolontariat też jest skierowany w naszej instytucji do młodych osób, odważyły się wyjść z domu i zintegrować się z nami, tak, ze swoimi rówieśnikami, niekoniecznie z jakimiś ograniczeniami, żeby się czuli swobodnie i bezpiecznie w naszej przestrzeni, żeby się, nabywali umiejętności społecznych też, żeby znajdowali tą ofertę dla siebie i nie bali się wyjść na rynek, bo statystyki są porażające. Coraz więcej osób, nie tylko w naszym województwie, ale to jest ogólnopolski trend, myślę, że on jest i dużo szerszy. Niestety coraz więcej dzieci i młodzieży występuje o zaświadczenia o niepełnosprawności. A to oznacza, że młode społeczeństwo jest coraz bardziej dotknięte rozmaitymi ograniczeniami, które nie zawsze są widoczne, bo to nie są tylko fizyczne niepełnosprawności, ale zaczyna być bardzo mocno tutaj w tych statystykach wybijać się na przykład rozmaite spektrum autyzmu. Autyzm jest bardzo szerokim tematem, ma wiele twarzy, ma wiele rozmaitych, nie mówię ograniczeń, ale takich aspektów, które w życiu drażnią, które przeszkadzają nam uczestniczyć w takich społecznych po prostu aktywnościach. I jest to niepokojące, że właśnie nasza młodzież już idzie tą drogą, gdzie jako osoby dorosłe za chwilę będą bały się wejść na rynek pracy, bo albo nie będzie dla nich ofert, bo nie będą umiały współpracować z otoczeniem de facto, nie? I nasz program wolontariatu, zresztą fantastycznie prowadzony przez naszą wspaniałą koleżankę Agnieszkę Kupczyk, która również będzie uczestniczyć w tym szkoleniu, bardzo mocno integruje dzieciaki, młodzież, nie mówimy o dzieciakach, bo trzeba mieć minimum 13 lat, żeby być wolontariuszem, bardzo mocno integruje, buduje, bazuje właśnie na takim budowaniu zespołu, na budowaniu wspólnego projektu i cieszy nas to, że właśnie w tym sezonie też odważyły się osoby z pewnymi ograniczeniami, o których nie będziemy tu mówić głośno, zgłosiły się i chcą uczestniczyć w tym wolontariacie, nie boją się wyjść. To jest szalenie ważne, żeby właśnie integrować się już na tym poziomie i umieć działać wspólnie. I to jest właśnie miejsce Centrum Kultury i to jest ta przestrzeń, w której chcemy pracować, a szkolenie, w którym będziemy uczestniczyć, ogromny projekt Narodowego Centrum Kultury, tylko nam jako instytucji, nam jako pracownikom pomoże zdobyć narzędzia, odpowiednie umiejętności, wzbogaci naszą wiedzę, żebyśmy mogli jak najlepiej tak naprawdę Państwu służyć, przygotowywać dla Państwa jak najlepszą ofertę i możliwości otwarcia się na to, abyście zechcieli do nas przyjść. Wszyscy, którzy się boicie, bo myślicie, że właśnie może tutaj coś być niefajnego dla mnie i proszę wierzyć, zawsze znajdziecie u nas pomoc i wszystko, cokolwiek potrzebujecie. Mówię teraz do tych osób, które uważają, że mają takie ograniczenia, że nie są w stanie uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Nieprawda. Zapraszamy Was do nas, bo jeżeli tylko potrzebujecie jakiegokolwiek rozwiązania, czegoś, co sprawi, że poczujecie się bardziej komfortowo, zawsze możecie się do nas zgłosić. Do nas, czyli na przykład do koordynatora dostępności, którym mam przyjemność być od 5 lat w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Naprawdę mamy fantastycznych pracowników, którzy rozwiązują wszelkie problemy, nawet jeśli jesteśmy jeszcze jako instytucja ułomni, jeśli chodzi o rozwiązania takie techniczne, architektoniczne właśnie. To jest długi proces i mam nadzieję, że on będzie trwał i będziemy mogli się tutaj rozwijać.
1: Deklaracja dostępności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest dostępna na stronie internetowej cki.sp.pl. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, do usłyszenia.
7: SK2. Magazyn lokalny.
8: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. O bezpieczne wakacje w Małopolsce mają zadbać wszystkie służby. W tym roku są zmiany dotyczące zorganizowanego wypoczynku dla dzieci. Rodzice muszą dostarczyć opiekunom listę alergii, żywienia i chorób. To nie koniec nowości. W Zakopanem będzie jeździć specjalna motokaretka. A w sumie blisko 150 zespołów ratowników będzie dbać o bezpieczeństwo turystów w Małopolsce.
9: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. 27 czerwca rozpoczynamy okres wakacyjny. Jeżeli chodzi o służby tutaj dbające o bezpieczeństwo. Co się zmienia, co jest istotne w tym roku? Szanowni Państwo, pojawia nam się zakaz kąpieli nocnych dzieci i młodzieży. Wiemy, że utonięcia są poważnym problemem. Woda jest pożądana, ale jest też szalenie niebezpieczna. Stąd regulaminy danych wypoczynków, zorganizowanych form wypoczynku, winny określać godziny, w jakich taka kąpiel jest możliwa dla dzieci i młodzieży. Jeżeli takie godziny nie zostaną określone, bierzemy pod uwagę okres od świtu do zmierzchu. Kiedy jest to dozwolone, po zmierzchu do świtu ta kąpiel nie jest dozwolona. Dzieci i młodzież do 16 roku życia od 3 czerwca bieżącego roku mają obowiązek poruszać się w kaskach. Zarówno na rowerach, rowerach elektrycznych, jak i hulajnogach. Uważamy, że jest to bardzo ważna, bardzo dobra zmiana, bardzo ważna zmiana obrażenia. Głowy są bardzo niebezpieczne, stwarzają wiele sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu najmłodszych. Również domeną młodości jest taka młodzieńcza brawura. W związku z tym uważamy tą zmianę za bardzo korzystną i bardzo potrzebną. W sposób szczególny jesteśmy przygotowani w kwestii bezpieczeństwa. 149 zespołów ratownictwa medycznego będzie czuwało nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w Małopolsce. Nowością jest pojawiająca się w tym roku po raz pierwszy motokaretka, czyli zespół jednoosobowy, który będzie poruszał się na motocyklu. Ratownik na motocyklu w Zakopanem, miejscu bardzo trudnym, jeśli chodzi o dostępność przy bardzo dużym ruchu pieszych. Wiemy, że tam ptaki. Testujemy to rozwiązanie i będziemy mieli jedną taką karetkę zmotoryzowaną.
10: Młodszy inspektor Robert Michali, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
11: Nikogo nie, może nie zaskoczę, że policja jest przygotowana do bezpiecznych wakacji. Naprawdę nasze działania policyjne zaczynają się już dużo, dużo wcześniej. Już w roku szkolnym prowadzimy działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Poruszamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa, wypoczynku w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie, w górach, nad wodą, w środkach komunikacji, transportu publicznego. Bardzo poważnie traktujemy to zadanie. To również bardzo mocne działania na akwenach, jak i terenach przywodnych. Policjanci Komisariatu Wodnego na wybranych akwenach już zaczęli pełnić służbę, gdzie będziemy dbali o bezpieczeństwo wypoczywających tam osób. Oczywiście działania prewencyjne będą również skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w dużych skupiskach ludności, jak wcześniej powiedziałem, ale będziemy zwracać uwagę na sprzedaż alkoholu osobom nieletnich, jak i podawanie im innych środków.
12: Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty.
13: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać i bardzo o to apeluję, wszelkie informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę, przez kierownika. Myślę tutaj o sprawach żywieniowych, o różnych ograniczeniach związanych z dietą, o tym, żeby zgłaszać ewentualne uczulenia, na przykład na jad, osy czy pszczoły, na to, żeby jeśli są jakieś sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym, także przekazać w karcie zgłoszenia wypoczynku wychowawcom po to, żeby jak najlepiej przygotować się do organizacji wypoczynku w sposób sprzyjający wszystkim jego uczestnikom.
8: Z kolonii, półkolonii i obozów w Małopolsce ma w tym roku skorzystać ponad 60 tysięcy osób na prawie 1500 turnusach. Na te informacje zebrał Olek Ruszkowski. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam doszło ostatnio do wypadku. Spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale mamy nadzieję, że miasto zrobi cokolwiek, aby ten problem rozwiązać i pogodzić interes mieszkańców z kwestią ekologii oraz etyki, mówią nam krakowianie.
14: Zryte jest zawsze tam, ja zawsze uważam i dzieci, małe dzieci są i no problem ogromny jest. Jeżdżę niedaleko tutaj do syna i ja miałem już 4 razy z dzikami problem. 1,5 roku temu zniszczył mi samochód, dzik wyszedł mi na drogę, powiem stado. Później miałem 2 razy z tym, że zobaczyłem, jak przechodzą przez drogę w odległości około 100 metrów przede mną, więc zatrzymałem się i powolutku, powiedzmy, przyjechałem. I raz po prostu całe stado maszerowało sobie chodnikiem.
15: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne. Mamy nadzieję, że coś z tym zrobią i że już nie będzie takich sytuacji i że będziemy mogli bezpiecznie wychodzić na spacery.
16: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren albo po prostu bardzo mocno ingeruje w tereny już zurbanizowane. Urząd Miasta powinien w jakiś sposób bardzo zdecydowany zareagować.
17: Młodszy inspektor Paweł Jaszcząb, komendant miejskiej policji w Krakowie. To był przypadkowy kontakt zwierzęcia spłoszonego wcześniej przez psa, który no, wprowadził, że tak powiem, sytuację trudną. Zwierzęta zostały wypłoszone z zagajnika, przebiegały z jednego miejsca na drugie. Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go na ziemię.
18: Wiemy, jaki jest stan tego poszkodowanego dziecka?
17: Dziecko zostało przewiezione przez pogotowie, tak jak wspomniałem, do krakowskiego szpitala. Tam po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
18: Jesteśmy świeżo po posiedzeniu sztabu kryzysowego i spotkaniu na temat tego zdarzenia na Klinach. Co ustaliliście jako zespół? Jakie będą działania miasta, aby ten problem dzików w mieście minimalizować?
19: Po pierwsze, nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Dzisiaj występuje w roli zastępcy zespołu zarządzania kryzysowego. Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą, przynętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni i myślę, że to jest też czas, żeby Państwu powiedzieć pewne rzeczy wprost, Szanowni Państwo, bo tak naprawdę przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, wytyczne czy rozporządzenia Unii Europejskiej, jakie są w tym zakresie obowiązujące, a wynikają z między innymi ze strefą ASF-u, której nie ma w Krakowie, ale jest w okolicach, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, nie mówię, że zawsze, bo staramy się jednak tutaj wychodzić naprzeciwko, jakby to powiedzieć, no są pewne zasady etyczne w zakresie postępowania ze zwierzętami i tutaj staramy się tego przestrzegać. Natomiast w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany. Jeżeli mówimy o kolejnych działaniach, sformułowaliśmy i mamy zapewnienie z kół łowieckich, od łowczego również, że odstrzał przez koła łowieckie zostanie nie tylko utrzymany, ale jeszcze zwiększony w tym roku, w którym jesteśmy. Są w tej chwili prowadzone już tak w realności badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami, żeby utrudnić tym zwierzętom pozyskiwanie pokarmu ze śmieci.
20: Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkich zgłoszeń dotyczących dzików w tym roku zanotowaliśmy około 1500. Natomiast to nie jest też tak do końca i pełna skala. No, choćby ze wydarzenia, które miało miejsce na Klinach, mieliśmy 34 zgłoszenia.
19: Straż Miejska zakupiła takie

0: słyszycie urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB, w związku z tym bardzo proste w obsłudze. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, tak żeby przez kilka dni urządzenie działając odstraszyło potencjalne zwierzęta, które podchodzą pod posesję. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy zachować spokój, nie płoszyć go i powoli się wycofać. A temat śledzi nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. 13 osób zatrzymanych w Małopolsce za wyłudzenie pieniędzy z tarczy covidowej. Podejrzewani w wieku od 24 do 50 lat mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 złotych. Zarzuty dotyczą także paserstwa.
2: Kwestia wyłudzeń z tarczy covidowej. Już policja zatrzymała paręnaście osób w tej sprawie. Co wiemy, co będzie się teraz działo i co wie prokuratura?
3: Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury okręgowej w Krakowie. W tej sprawie wykonano czynności związane z zatrzymaniem osób już 28 maja tego roku, a następnie 9 i 15 czerwca tego roku. Zatrzymano w sumie 13 osób. Te osoby usłyszały zarzuty wyłudzenia i zarzuty paserstwa.
4: Z ustaleń śledczych wynika, że od maja 2020 do marca 2021 roku podejrzani mogli wyłudzić ponad 2 miliony złotych. Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmowania oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
3: Sprawcy zostali przesłuchani, zostały wobec nich zastosowane zasadniczo wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec dwóch osób stosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Również dokonano zabezpieczeń majątkowych, w ramach środków zapobiegawczych jest stosowany dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się.
2: Z tego co wiemy, dwie osoby też aresztowano, tak?
3: Tak, dwie osoby sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące. No, sprawa jest w toku, istnieje możliwość kolejnych zatrzymań, sprawa jest rozwojowa, nadal jest wykonywanych szereg czynności procesowych w sprawie.
2: Z tego co słyszałem, to właśnie za tą całą akcją miała sterować dwójka braci mieszkających w Krakowie. Czy jesteśmy w stanie potwierdzić, że te dwie osoby, które zostały aresztowane, to właśnie ci bracia, którzy byli dowodzącymi tego całego procederu?
3: Tak, no możemy ten fakt potwierdzić, że rzeczywiście dwie osoby, bracia, kierowali całym procederem, organizowali ten mechanizm wyłudzeń.
2: Są prowadzone dalsze czynności, oczywiście, natomiast czy już wiemy, co będzie się działo i kiedy będzie się działo z tymi osobami, które zostały zatrzymane? Czy to jest tak, że ten proces się rozpoczyna teraz, czy czekamy, aż zostanie zatrzymana większa liczba osób, możliwie powiązanych?
3: Z uwagi na dobrosiedztwo, no nie mogę mówić zbyt szeroko o planowanych przez prokuraturę czynnościach, natomiast niewątpliwie śledztwo nie jest jeszcze zakończone, jest w toku i w toku tego śledztwa na pewno istnieje jeszcze możliwość, że będą kolejne zatrzymania.
4: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli mienie, zabezpieczyli gotówkę oraz sprzęt elektroniczny, mogący stanowić materiał dowodowy w toczącym się śledztwie. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące.
1: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji, rozmawiał Olek Ruszkowski. Czerpią radość z aktywności i nie ma dla nich żadnych barier. Podopieczni i pracownicy Fundacji Poland Business Run świętowali Dzień Beneficjenta na kajakach. Z przystani w Krakowie wypłynęło ich w sobotę 40. Osoby po amputacjach i po mastektomii spotykają się co roku w Dniu Beneficjenta, by wspierać się, dzielić doświadczeniami i planować kolejne działania, mówi pani Bożena Kaczorowska.
5: Dla mnie jest to święto narodowe, więc zawsze jestem... Przeszkodziła nam tylko pandemia, gdzie nie mogliśmy się wspólnie spotkać. No i dzisiaj wyjątkowe atrakcje, bo kajaczki, bo impreza na świeżym powietrzu, bo spotkanie z ludźmi takimi właśnie z niepełnosprawnościami z całej Polski. Jest to bardzo ważny dzień, naprawdę ważny dzień, bo bardzo wiele zawdzięczam fundacji. Mam tutaj bardzo dużo znajomych, którzy co roku się spotykają. No i takie, no mamy takie zawsze sporty wyczynowe, gdzie tutaj musimy pokonać samych siebie.
6: Jestem z Podleszla. O fundacji dowiedziałem się z internetu właśnie. Poszukiwanie różnych rozwiązań, coś, co mogę zrobić po amputacji, żeby poprawić swoje życie. No i byłem na 2 razy na turnusie rehabilitacyjnym, też o obóz zimowy, teraz jakieś planowane są też rowery. No jest tyle super rozwiązań, z których tu możemy skorzystać, że jest naprawdę mega, nie? A Dzień Beneficjenta jest też ważny też dla mnie dniem, gdzie możemy się

0: Właśnie tutaj wspólnie wymienię swoimi doświadczeniami w tej naszej sytuacji, w której się to znaleźliśmy. Jest super. Ja jestem chyba 6 raz na dniu beneficjenta.
1: A jak z Państwa perspektywy wygląda ten dzień beneficjenta? Najważniejsze jest w nim spotkanie z tym drugim człowiekiem? Co jest takie najistotniejsze?
2: Tak, na pewno jest to bardzo ważne, dlatego tak z wielką przyjemnością tutaj przyjeżdżamy. Spotkania, uściski, wymiana doświadczeń, dużo komplementów, no i takie dosyć ciekawe sprawy, tak jak organizatorzy, czyli szefostwo fundacji mówią o osiągnięciach fundacji, jak działają, co można jeszcze dalej rozwinąć, z czego możemy jeszcze my skorzystać. Także no jest to bardzo ciekawe. Oprócz właśnie tej strony takiej oficjalnej, no to mamy radość, mamy uśmiech, czekamy do następnego roku.
0: W 2019 w sierpniu zostałem zakażenie i sepsa się wdała i ja pracowałem za granicą we Francji, tam byłem też w piątce farmakologicznej i 2 miesiące tam spędziłem w szpitalu i na początku w ogóle było mi ciężko, mi osobiście się trudno skontaktować tu z fundacją, że na początku wykorzystałem tu żonę do tego, bo mi tak z tym ciężko było, no, bo to jest tak psychicznie ciężko było, no i tak powoli, małymi krokami dążę do samodzielności cały czas.
1: Czy Państwo w ogóle dzisiaj pierwszy raz w życiu będą wsiadać do kajaka?
2: Nie, już w tamtym roku była taka impreza w tym miejscu. Poza tym fundacja też nam organizuje kursy wodne, łącznie z nurkowaniem, z którego ja też korzystam. Także nie, to jest bardzo taka fundacja, która tak stawia na naszą aktywność, na to, żebyśmy siebie pokonywali. No ja już nie mówię o jakichś tam innych imprezach, takich z okazji Dnia Kobiet, czy innych, czy nawet biegi Poland Business Runu. No jesteśmy bardzo tak zmotywowani aktywnie i na sportowo.
1: To jest być może moja interpretacja teraz tego, co Pani powiedziała, ale czy być może teraz w związku z opieką i współpracą z fundacją jest Pani bardziej aktywna niż przed tym, kiedy została Pani beneficjentką?
2: Zawsze byłam aktywna, ale wiadomo, że to były dzieci, że to była praca, że nie mogłam się tak realizować. Zresztą nie było, nawet nie miałam takich możliwości. A teraz, kiedy już po tej chorobie, kiedy już jestem amputowana i jestem już pod skrzydłami i taką mobilizacją tutaj fundacji i tych moich znajomych, no to jestem bardzo aktywna.
0: Moje życie się całkowicie zmieniło. W tym okresie, w którym tutaj straciłem nogę, to byłem bardzo mało aktywny. Praca i tylko cały czas praca. Nie było czasu dla siebie. A teraz po amputacji to, nie wiem, jeżdżę rowerem, pływam na słupie, z psem chodzę na spacery, jeżdżę w góry, chodzę na siłownię. Mega super, nie? To moje życie się tak zmieniło i się cieszę z tego.
1: Bo to jest tak, że dużo zmienia się fizycznie i na pewno związane jest to z ogromnymi uciążliwościami na co dzień, ale z drugiej strony coś się też zmienia w psychice człowieka, jeżeli ma wsparcie i otoczenie osób, które są w podobnej sytuacji, bądź też są wspierające, to można też przemodelować to, co się ma gdzieś tam w środku siebie, prawda?
0: Ja staram się przekazywać te swoje doświadczenia z racji, gdzie pracuję w tej chwili, te swoje doświadczenia właśnie, które zdobyłem przez ten okres od czasu amputacji i właśnie innym osobom staram się przekazywać, też po amputacjach, jak to można fajnie sobie radzić w życiu, ale nie, oni w to nie wierzą, nieraz nie mogą uwierzyć, myślą, że też jak sobie tutaj, powiedzmy, radzę, że to tak było super, mega, spokojnie, ile pracy w to trzeba było włożyć właśnie i ta sprawność fizyczna bardzo w tym pomaga, nie? Wtedy nam jest łatwiej chodzić, poruszać się, cokolwiek.
1: Czy znajomi i rodzina byli zaskoczeni Państwa aktywnościami? Teraz Pani nurkuje i Pani pływa na kajakach.
2: Znaczy generalnie to unikam towarzystwa i rodziny tak zwanych kanapowców. Tak. Wolę gdzieś aktywnie, wolę gdzieś wyjść, wolę zmoknąć i też mobilizuję swoją postawą i swoją tam opowiadaniem, że daję sobie radę. Nie wierzą, na pewno dużo osób nie wierzy, ale nie muszą. Najważniejsze, że ja się spełniam.
3: Marlena Lewandowska. Ja też jestem już beneficjentką Poland Business Runu od kilku lat. Ja trafiłam pod skrzydła fundacji 7 lub 8 lat temu, więc to już jest jakiś kawał czasu, kiedy fundacja pomagała mi zbierać pieniądze na wcześniejszą protezę. Teraz już pomagali mi zbierać też pieniądze na następną, na kolejną. I tak po prostu od iluś lat jeżdżę razem z fundacją na różnego rodzaju obozy, warsztaty. To już jest taka grupa, powiedzmy, przyjaciół z całej Polski, ponieważ jesteśmy z różnych miast, z różnych województw i to jest super, że raz na jakiś czas się gdzieś spotykamy. Nie zawsze w Krakowie.
1: Czym dla Pani jest udział w Dniu Beneficjenta?
3: Możliwością właśnie spotkania wszystkich znajomych. Fantastycznym momentem takiego odpoczynku, gdzie jesteśmy razem, gdzie możemy w ogóle też pogadać o protezach, zapachach, o nowościach na rynku, to też jest bardzo ważne. Osoby, które są po amputacji świeżo na przykład, bardzo często też wspierają się i rozmawiają o tym, jak przejść proces przystosowywania się do pierwszej protezy, ponieważ to też jest niełatwa rzecz. I właśnie taki klub przyjaciół, wsparcia i wszelkich rad techniczno-nowinkowych z tego świata protezowego i ogólnie niepełnosprawności.
1: Czy dzisiaj pierwszy raz na kajaku?
3: Nie, ale pierwszy raz w deszczu, więc nie wiem, jak to będzie.
1: Czy samo przełamanie się, żeby wsiąść w ten kajak, żeby spróbować, żeby też czasami poprosić o pomoc, z czym to się wiąże?
0: Pierwsze to właśnie trzeba już dostać się też do tego kajaku. Też trzeba uważać na protezy, bo nie wszystkie protezy są wodoodporne, że są też trzeba tutaj zabezpieczyć ten sprzęt. Albo wiadomo, jak ktoś nie ma takiej protezy, która jest wodoszczelna, trzeba wejść do kajaku bez protezy. No i to też jest jakieś tam wyzwanie. Za chwilę bujanie tego kajaka, to wszystko trzeba przezwyciężyć, zejść w ogóle tam na pomoc, nie? No to jest takie wyzwanie. Czyli to jest świetna sprawa, same kajaki to jest mega super integracja, nie? Dla wszystkich. Super przeżycie.
1: Jak tych kajaków jest tak dużo i wszyscy płyną razem, to na pewno też są emocje fajne.
2: Są fajne emocje i tu nie ma czego się bać, bo mamy tutaj świetnych, że tak powiem, osoby zabezpieczające, cały personel, także nie utoniemy, zabezpieczeni jesteśmy.
1: Nic się nie przewróci.
2: Nic się nie przewróci, no a jak to nas szybko wyłapią, więc, bo asysta jest.
4: Nazywam się Agata Myszka i pracuję w Fundacji Poland Business Run. Dzień Beneficjenta to jest taki moment raz w roku, kiedy spotykamy się z wszystkimi osobami, które korzystały z naszego wsparcia w poprzednich latach i z tymi, którzy dopiero będą z niego korzystać w tej edycji biegu. Jest to taki moment, w którym ludzie mogą wymieniać swoje doświadczenia, rozmawiać, poznawać nowe osoby, ale też spotykać się z tymi, których już znają. Ważne jest to, że można obserwować tych ludzi, którzy są gdzieś dalej na tej ścieżce do aktywności, do sprawności i zainspirować się tym, że rzeczywiście ja też mogę iść w tym kierunku. Zależy nam też na tym, żeby to był taki aktywny, miły dzień, więc zawsze robimy coś przyjemnego, fajnego. W tej edycji płyniemy już po raz drugi na kajakach na Wiśle. Jest to pewne wyzwanie, bo w jedną stronę rzeczywiście jest pod prąd. Natomiast z zeszłego roku wiemy już, że damy radę. Dopływamy mniej więcej do Bielan, no i zawracamy tutaj do przystani kajakowej, a później idziemy na piknik do Centrum Psycho-Onkologii Unicorn. Tam siedzimy przez kilka godzin, mamy grilla, integrujemy się, gramy w piłkę, robimy wszystko to, co lato pozwala, jeśli jest przyjemnie i po prostu spędzamy miło czas. Więc to, co jest dla mnie gdzieś najważniejsze, to jest ta wymiana doświadczeń, poznawanie się, zobaczenie, w którym momencie są ci inni ludzie, gdzie ja też mogę być, no i po prostu utrzymywanie też tej takiej społeczności, bo to, co jest bardzo ważne, to jest dla mnie to, że Poland Business Run to jest nie tylko wsparcie, tylko rzeczywiście społeczność osób po amputacjach, po mastektomii, z niepełnosprawnością ruchową i wszystkich tych, którzy są gdzieś dookoła. Tak naprawdę nie jesteśmy fundacją, tylko już trochę grupą przyjaciół, która gdzieś tam po prostu lubi też spędzać ze sobą czas. I po to trochę jest też ten Dzień Beneficjenta.
1: To jest też spotkanie osób, które już są beneficjentami od pewnego dłuższego czasu i te osoby, które dopiero wchodzą pod skrzydła fundacji. Czy to jest też możliwość dla tych nowych osób, żeby przełamały jakieś swoje pierwsze lęki, niepewności, wątpliwości do tego, jak ta pomoc będzie wyglądała?
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj mierzymy się z czymś jeszcze innym, no bo samo wejście dla kajaka, dla człowieka, niezależnie od tego, czy jest osobą pełnosprawną, czy osobą z niepełnosprawnością, to może być duże wyzwanie, więc tutaj pierwsza faza tego wszystkiego to jest to, żeby przełamać się i wejść na wodę, popłynąć, ale jak najbardziej zobaczenie też tego, że po prostu się da i że jeżeli będę chcieć, będę próbować, będę się starać, to mogę osiągnąć różne rzeczy, to jest bardzo istotne.
5: Grażyna Sławniska, Fundacja Poland Business Run.
1: Dzisiaj wyjątkowy dzień dla Fundacji Poland Business Run, a przede wszystkim dla jej podopiecznych, bo to dzień beneficjenta. Tych beneficjentów w ciągu funkcjonowania lat działalności fundacji przybyło w sposób lawinowy. Czym dla Państwa też jako fundacji jest ten Dzień Beneficjenta?
5: Cały czas czymś niesamowitym jest dla mnie, że na tak trudnych ścieżkach życia jak amputacja, jak mastektomia możemy poznawać tyle wspaniałych osób, zaprzyjaźniać się, wspierać, robić wspaniałe rzeczy razem, bo my nie tylko siedzimy w kącie i płaczemy razem, ale razem robimy mnóstwo pięknych rzeczy. To jest ogromny paradoks, że połączyło nas doświadczenie bardzo podobnego cierpienia, a dziś możemy świętować to, że po prostu się spotkaliśmy i w tych trudnych momentach nikt nie został sam. I Dzień Beneficjenta jest taką okazją do spotkania w gronie osób z podobnym doświadczeniem, które poznały się poprzez fundację, ale dzisiaj są po prostu przyjaciółmi. Lubimy spędzać czas aktywnie na sportowo, więc i kajaki, i pikniki, i grille, i łucznictwo, w zależności od tego, co aktualnie chcemy robić, bo niepełnosprawność nie jest powodem, żeby odmawiać sobie przyjemności życia i chcemy, żeby spotkanie w gronie osób z niepełnosprawnością było fajnym, dobrym czasem. Czy to będzie piknik, czy to będą kajaki, czy my pójdziemy na wakeboarding, to jest trochę wtórne.
1: A ilu podopiecznych tak naprawdę stawia się na tym Dniu Beneficjenta? Ile tak naprawdę fundacja teraz ma osób pod swoimi skrzydłami?
5: Od początku działania fundacji ze wsparcia skorzystało ponad 1500 osób już, a cała reszta jest trochę zależna, kto akurat może w ten dzień. Bo dla nas największą radością jest też, kiedy nasi beneficjenci mówią: jejku, ja bym tak chciał przyjechać, ale nie mogę, bo mam to i tamto, bo to znaczy, że ten człowiek wrócił do życia swoim życiem. Ale w tym roku spotkamy się w gronie blisko 110 osób.
1: To jest taki bardzo, bardzo aktywny czas w ogóle dla fundacji, no bo cały czas trwają przygotowania do biegu, są zapisy, mnóstwo osób już się zapisało. Powiedzmy jeszcze na koniec, na co fundacja w tym roku i w tym biegu zwraca szczególną uwagę.
5: Jak co roku chcemy wspierać osoby po amputacjach i po mastektomii w powrocie do sprawności i do aktywnego życia, więc zbieramy środki w czasie biegu na dofinansowania do protez, na turnusy rehabilitacyjne. Bardzo dużo jest potrzeb związanych z protezowaniem w tym roku, bardzo dużo.
1: Poland Business Run w tym roku w Krakowie 5 i 6 września. Radio SK jest jego patronem medialnym. Lato rozpoczęli na dwóch kółkach. Blisko 2000 rowerzystów przez cały ubiegły weekend wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Było kilka tras, quizy wiedzy o regionie, otwarcie placu zabaw, budowanie rzeźb z piasku oraz rajdy dla całych rodzin.
6: Dlaczego przyjechaliście na Małopolska Tour?
7: Bo lubimy jeździć na rowerze. Startujemy na dystansie mini. Tutaj nie ma jakichś wielkich przewyższeń. Trasa jest w miarę prosta. Tylko to było, to nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
6: Widzę, że kask jest, okulary są.
8: Są oczywiście, już przejechane 60 km.
6: Już dzisiaj 60 km?
8: Tak, już teraz.
6: No to ambitnie w takim razie. To jaki dystans? Mega? Czyżby mega?
8: Mega.
6: Czyli ile kilometrów jeszcze przed tobą?
8: 46, tak? I plus powrotem jeszcze 60 do domu.
9: No trzeba coś robić, nie? W życiu.
6: Dlaczego rower akurat?
9: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony, nordic walking.
6: Czyli wszechstronny pan jest.
9: Dzisiaj już troszeczkę odpuszczam, no bo po 70 jest.
6: A jak się pan przygotowywał?
9: No jeżdżę dużo rowerkiem sobie teraz, takie robię trasy po 80-100 km sobie jeżdżę.
6: A te trasy po Małopolsce, bo wiemy, jesteśmy na Pustyni Błędowskiej pod Krakowem, w Małopolsce one są dobrze przygotowane dla rowerzystów, jak pan to ocenia?
9: Bardzo dobrze, bo jeżdżę też często wiślaną trasą rowerową do Krakowa, tu w ogóle na przykład szlak Orli Gniaź jest bardzo dobry zrobiony, no i pustynię zrobili elegancko, także tylko jeździć.
10: Dariusz Batek, organizator. Tegoroczna edycja Małopolska Tour jest imprezą dwudniową. W pierwszy dzień mamy wyścigi, zawody dla zawodników, ale też nie tylko oczywiście. Natomiast drugi dzień to są rajdy rowerowe, atrakcje, pokazy i tak dalej.
6: To też wyjątkowy rejon w Małopolsce, prawda? W ogóle myślę, że też na skalę w ogóle całego kraju.
10: Pustynia Błędowska, z tego co wiem, to największa naturalna pustynia w Europie. Także jest się czym pochwalić. Miejsce wyjątkowe i myślę, że bardzo atrakcyjne właśnie dla turystyki rowerowej. Zwłaszcza, że niedawno otwarto tutaj szereg ścieżek rowerowych dla zawodników i nie tylko, też dla amatorów, dla rodzin z dziećmi.
11: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za małopolską turystykę i kulturę. To jest jedyna pustynia w Europie, więc pokazujmy ją, cieszmy się tą pustynią, że jest w Małopolsce. Poza tym pustynia się tak rozwinęła w ostatnim czasie infrastrukturalnie, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, które wiodą naprawdę przez przecudowne lasy, w związku z czym nie wyobrażam sobie, żeby był lepszy klimat niż pustynia i piękna okolica, lasy sosnowe, karłowate, takie jak nad morzem, szanowni państwo, to tereny piaszczyste, więc warto tu przyjechać, poddychać, zrobić sobie inhalację w tym lasku, jadąc i podziwiając przyrodę.
6: No kolarze, z tego co rozmawiałam już z nimi, bardzo sobie chwalą w ogóle całą Velo Małopolska, no bo przecież to jest też niejako właśnie część tych małopolskich ścieżek, prawda, których mamy tutaj bardzo dużo.
11: Tak, od 2017 roku promujemy nasze Velo Małopolska. Jesteśmy liderem w Polsce. W podobnym czasie Velo tworzyło zachodniopomorskie i w zasadzie jesteśmy liderami. Od nas uczą się i podglądają inne regiony, jak budować te profesjonalne trasy rowerowe, bo to są, szanowni państwo, naprawdę bardzo dobre, utwardzone, asfaltowe, z odpowiedniej odległości od ruchu samochodowego. To są trasy, które mają co jakiś czas punkty obsługi sprzętu rowerowego, a fakt, że organizujemy te cykliczne wydarzenia Velo Małopolska, to jest dowód na to, że każdy temat należy przedyskutować, wypromować, zrobić jakieś wydarzenie, żeby wypracować markę tego całego naszego przedsięwzięcia, które no już w tej chwili liczy ponad 700 kilometrów wzdłuż największych tutaj polskich rzek. Wiodą te trasy przecudna trasa Velo Dunajec, Wiślana Trasa Rowerowa, Velo Skawa w tej chwili, która jest tworzona, która jest po prostu przepiękna.
12: 3, 2, 1, start!
6: Tutaj dumni rodzice, tak?
13: Tak, oczywiście, że tak. Córka startowała u nas w Rudzie Śląskiej właśnie na takich rajdach.
8: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza. Fajnie, żeby to nagłaśniać, żeby coraz więcej ludzi było.
6: I jak tam było na trasie?
14: Dobrze.
6: Dumny tata też biegł.
15: Tak, musiałem troszeczkę pomóc, ale wygraliśmy szczęśliwie i każdy wygrywa, więc grunt to dobra zabawa.
6: Widzę, że medal już na szyi. Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
14: Raczej płasko, ale jednak tak droga leśna, dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
16: Za mną mieni, bo ja już jestem stary chłop. Ale wjechałem na trzecie miejsce na pudle.
17: No takie ostre zakręty, drzewa blisko drogi, ciężko się jechało, ale ogólnie to super.
6: A skoro mówimy o kolarstwie, o rowerach, no to przecież przed nami lato, ten czas wakacyjny, kiedy to na rowery często wsiadamy. O czym trzeba pamiętać, żeby te wycieczki rowerowe przede wszystkim były bezpieczne?
10: Bezwzględnie o kasku. Zaraz po kasku postawiłbym przygotowanie roweru, czyli czy rower jest sprawny, ma hamulce, wszystko w nim działa, bo to jest nasze bezpieczeństwo tutaj. Trzecią rzeczą, jeśli chodzi już o sprawy techniczne, to opony, czy mamy powietrze, no bo pamiętajmy o tym, że opony to jest jedyna rzecz, która styka się z podłożem i która utrzymuje nas na powierzchni jadąc na rowerze. I o przepisach ruchu drogowego i o troszeczkę bym zasugerował wyobraźni. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, co chcemy zrobić, nie wszędzie są te ścieżki Velo jeszcze, dlatego jeżeli już wybieramy się drogami publicznymi, to miejmy na uwadze to, że kierowcy są różni i trzeba być wyrozumiałym zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
18: Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Patronowało Radio SK. Talent, poświęcenie i ciężka praca, tak rodzi się sukces, mówili nam uczestnicy międzynarodowego turnieju piłkarskiego Murapol Cup. Przez cały ubiegły weekend 11-latkowie z polskich i europejskich klubów rozgrywali mecze na obiektach krakowskiej Wisły. To 14. edycja tej imprezy, w tym roku pod eskowym patronatem. Do Krakowa przyjechały też ekipy ze szkółek FC Torino, Dynama Kijów czy holenderskiego SC Heerenveen.
19: Rozjeżdżaliśmy, mamy porażkę i...
20: Teraz wszystko przegraliśmy.
19: No i już psycha nam osiadła.
21: Czyli był półfinał i odpadliście w półfinale, tak?
19: No, wczoraj w grupie zajęliśmy pierwsze miejsce, ale dzisiaj przegraliśmy z włoską drużyną Torino i w drugim meczu z Jagiellonią już mieliśmy takie załamanie i przegraliśmy i teraz będziemy walczyli o 7. miejsce.
22: Tradycyjnie to już 14. turniej, który tutaj organizujemy w Krakowie jako Akademia Piłkarska 21, w tym roku wspólnie z Towarzyszeniem Sportowym Wisła Kraków. Marek Konieczny, organizator turnieju Murapol Cupu, prezydenta Krakowa. Grają chłopcy 11-latkowie, co roku gościmy wspaniałe drużyny nie tylko z Polski, ale i z Europy. Wczoraj rozpoczęliśmy w strugach deszczu, potem wyszło słonko, dzisiaj odwrotnie, rano straszna ulewa, bałem się, że będzie kłopot, ale się rozpogodziło. W tym momencie półfinały, koło 12 wielki finał, także no, emocji nie brakuje, wszyscy tutaj przeżywają.
21: Wiemy, że to jest turniej międzynarodowy, to znaczy jakie zespoły w tym roku do Krakowa na ten turniej przyjechały z Polski, ale też z zagranicy?
22: Z zagranicy po raz pierwszy gościmy Torino, Włochów, którzy obchodzą podobnie jak Wisła 120-lecie założenia swojego klubu, więc zależało nam, żeby właśnie tutaj przyjechali. Jest drużyna z Azerbejdżanu Karabach, jest Dynamo Kijów i Heerenveen Holendrzy, którzy no, była piąty czy szósty raz już goszczą na naszym turnieju, a z Polski obok drużyny Wisły Kraków, Akademii Wiślackiej Szkoły Futbolu, Mazur, mamy Lechię Gdańsk, mamy Jagiellonię Białystok, mamy Beniaminka Krosno, mamy Stal Rzeszów, mamy Jagiellonię, Akademię 21, no nie wiem, pewnie kogoś zapomniałem, ale to teraz tych emocji, w sumie 12 drużyn.
21: Ze mną Rafał Boguski, były piłkarz Wisły Kraków, a obecnie?
0: Trener w Wiślackiej Szkole Futbolu. Bardzo fajny turniej, bardzo dobra organizacja, Marek Konieczny tutaj naprawdę zadbał o wszystko, wysoki poziom piłkarski.
21: Jak patrzy się z perspektywy bardzo doświadczonego Wiślaka, człowieka, który oddał serducho na tym boisku tutaj obok, na tych młodych?
0: Czuję to, że możemy mieć następców i bardzo, bardzo fajnie to wygląda, czy to Akademia, która też gra, czy to nasza Wiślacka Szkoła Futbolu. Jest sporo fajnych chłopaków, z których w przyszłości możemy mieć dużo pociechy.
21: A jak to szkolenie na przykład za czasów, kiedy pan zaczynał albo miał swoje początki kariery, różni się od tego, co teraz dzieciaki robią? Czy w ogóle czymś się różni?
0: Oczywiście, że się różni zdecydowanie. Kiedyś po pierwsze nie mieliśmy takich warunków, takie jak teraz bardzo dobre boiska, czy to sztuczne, czy naturalne. Trenerzy też dużo bardziej świadomi i ten warsztat jest coraz lepszy. Wcześniej starej daty, można powiedzieć, trenerzy też nie byli tak wykształceni, dlatego bardzo dużo się zmieniło.
21: Wiadomo, że dzieciaki bez względu na to, czy to było 20 lat temu, czy to jest teraz, pchają się do piłki. W jaki sposób zauważyć ten super talent, ten wyjątkowy sznyt, to, że ktoś naprawdę ma talent, bo tych dzieciaków jest mnóstwo, które chcą grać w piłkę, zwłaszcza na przykład w Wiśle Kraków pod taką już egidą profesjonalną, prawda?
0: Przede wszystkim w graniu. Jak ten zawodnik się zachowuje, jaką ma wrodzoną technikę, wrodzoną inteligencję piłkarską, ale talent to tak naprawdę nie wszystko. To trzeba też mieć do tego odpowiednie predyspozycje charakteru i taką nieustępliwość i cel dążenia do tego, żeby być coraz lepszym i lubić też pracować.
21: Jak to jest dostać się do U11 klubu Wisła Kraków?
3: Jest to jakieś wyróżnienie w pewnym stopniu. Jest tu jakaś ograniczona ilość chłopaków. No fajnie się trzeba bawić i utrzymywać miejsce w składzie.
21: A jak tam z głową i emocjami? Czy łatwo jest utrzymać emocje na wodzy, na boisku, kiedy tak dużo się dzieje?
3: No momentami ciężko, bardzo ciężko. Czasami jest spokojny mecz, wygrywamy 5-0 i się bawimy, a czasami jest wyrównany mecz i nawet przegrywamy i te emocje gdzieś muszą ujść czasami i no wybuch.
20: Mój brat grał w piłkę nożną od 5 lat i zaraził mnie pasją do piłki nożnej i jakoś to wyszło. Mój tata zawsze kibicował Wiśle Kraków, więc musiałem też, więc Wisła Kraków to mój ulubiony klub.
23: Ja zacząłem od pierwszej klasy. Poszedłem do takiego klubu Pronicianka Kraków, tam grało moich koledzy z szkoły i zostałem tam.
21: A jak to się stało, że z Pronicianki znalazłeś się w Wiśle?
23: Nas trenował i przyszedł do Wiślackiej Szkoły Futbolu i kolega za nim i kolega rok po mnie namówił, żebym przyszedł tutaj.
21: Czy treningi w Wiślackiej Szkole Futbolu są ciężkie?
24: Czasami tak, czasami nie. Zależy od jak jest bardzo gorąco, to jest mega trudno, a jak jest zimno, to jest okej.
21: A jak często trenujecie?
24: 4 razy w tygodniu treningi.
3: Graliśmy teraz mecz, to nas pocieszali, bili brawo. Nie było żadnych, nie ma, na przykład mój tata nie mówi mi, a mogłeś coś zrobić lepiej, czy ten. Tylko pyta się mnie, co bym chciał poprawić, czy gdzieś na czym możemy popracować.
21: A co trzeba zrobić tak naprawdę, żeby być coraz lepszym?
20: Ciężko pracować, nie poddawać się i walczyć o swoje marzenia.
21: Jaki jest poziom?
22: Z tego, co wszyscy mówią, bardzo wysoki. No ja też jestem trenerem piłki nożnej, więc chyba się trochę na tym znam i naprawdę no, ci chłopcy już potrafią grać w piłkę.
21: Jak to jest z odsianiem tych super ekstra talentów do tej pierwszej drużyny?
22: Ja ten turniej robię już 17 lat. To jest 14 edycja, no 3 edycje zabrała mi pandemia, tak jak wszystkim tutaj na świecie. Mam sygnały, wiem o wielu chłopcach z polskich klubów, którzy dzisiaj reprezentują barwy klubów ekstraklasowych, pierwszo, drugo ligowych, którzy grali na tym turnieju, ale na przykład od kolegów z Herenveen dostałem informację, że 3 chłopców, którzy grali tutaj w poprzednich latach właśnie na naszym turnieju, 3 miesiące temu zadebiutowało w reprezentacji Holandii U21. Także mam informację od trenerów z Anglii, że chłopcy z Evertonu i Leeds United podpisali zawodowe kontrakty w klubach angielskich. Także no naprawdę tu się przewinęło paru chłopaków, którzy dzisiaj grają w piłkę.
21: Czyli tutaj chłopcy, ci młodzi zawodnicy wiedzą, że to może być trampolina do tej już prawie profesjonalnej kariery.
22: To może dla nich na pewno wspaniała przygoda i fajny weekend tutaj w Krakowie, bo oprócz tego, że gramy w piłkę, staram się im te Kraków pokazać. Chłopcy idą na rynek, chłopcy idą do zoo, idą do parku wodnego, żeby no coś z tego mieć, z tego weekendu, nie tylko boisko i i tak dalej. A czy będą grać później w piłkę? No po to to robią, po to trenują, pewnie to są ich marzenia, a ja się cieszę, że mogę się pochwalić tym, że jako 11-latkowie gościłem ich w Krakowie.
18: A w całym turnieju zwyciężyła Akademia Wisły Kraków. Tu pomysły zmieniają się w konkretne projekty. Politechnika Krakowska rozwija ofertę dla studentów zainteresowanych kierunkami technicznymi i architekturą. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania. Na koniec tego programu kolejny odcinek w naszym cyklu o krakowskich szkołach wyższych.
1: Politechnika Krakowska ma długą tradycję kształcenia inżynierów. Jak wyglądały jej początki i jaka idea stała za jej powstaniem?
2: Andrzej Szarata, jestem rektorem Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska powstała w 1945 roku i tak naprawdę to była bardzo trudna historia na samym początku, ponieważ w Krakowie działała Akademia Górnicza wówczas i podjęto decyzję o powstaniu Politechniki. Była to trzecia Politechnika w ogóle w Polsce po warszawskiej i lwowskiej. Mówię przed wojną, bo taka dyskusja duża powstała i mieliśmy znaleźć ostatnio dokumenty z lat 20., w których już mówiono o tym, że w Krakowie powinna powstać Politechnika. Ale oficjalnie nasza uczelnia powstała w 1945 roku. Tak naprawdę w 1946 dopiero dekret się pojawił, ale działał z mocą wsteczną, stąd my przyjmujemy 1945 rok jako początek. Była to wtedy uczelnia, w której pojawiły się nauki takie ścisło techniczne, politechniczne. Mam na myśli tutaj architekturę, mam na myśli budownictwo lądowe. Mieliśmy Wydział Leśniczy i to były takie czasy, w zasadzie wtedy niczego nie było, bo to był 1945 rok po II wojnie światowej. Studenci, którzy wtedy zaczęli studiować, z karabinem w ręku pilnowali majątku skromnego Politechniki. Mieliśmy Politechnikę rozrzuconą w kilku miejscach. Mieliśmy na Wawelu Wydział Architektury, mieliśmy w budynku obecnym NOTU główną siedzibę wtedy. Później jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli w kampusie Warszawska, który jest, kiedyś to były koszary arcyksięcia Rudolfa. Skąd my te szczegóły z tym karabinem? Dlatego, że zupełnie nieprawdopodobna historia, ale udało mi się poznać pierwszego studenta Politechniki Krakowskiej, w sensie pierwszego rocznika. Jest to osoba, która żyje, ma 104 lata, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się trzyma. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak to wyglądało wtedy, w tych czasach, na początku. No było bardzo, bardzo trudno. No i potem Politechnika się powoli, z roku na rok, coraz mocniej rozwijała, okrzepła, ustabilizowała swoją kadrę. Mieliśmy sporo profesorów z Lwowa, którzy u nas zostali w Krakowie, pracowali. Mnóstwo osób, które ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy i wielkimi wyrzeczeniami budowali Politechnikę, która wygląda tak jak teraz.
1: Jakie momenty w historii uczelni były najbardziej przełomowe i wpłynęły na jej obecny charakter?
2: Ja myślę, że pojawienie się nowych wydziałów, nowych kierunków. Jak powiedziałem na początku, mieliśmy kierunek budownictwa lądowego, mieliśmy architekturę. Po kolei pojawiały się nowe kierunki. W latach 60. pojawił się Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej obecny, w latach 70. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. No i potem coraz młodsze wydziały, mam na myśli informatykę, no prawie 30 lat temu. No i najnowszy nasz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. I te pojawianie się nowych wydziałów rozszerzało kompetencje Politechniki i to wpływało znacząco na to, jak wygląda Politechnika teraz. Stąd ja uważam, że właśnie te nowe dyscypliny, nowe wydziały, to są te przełomowe momenty dla Politechniki, które determinują nasz obecny wizerunek.
1: Z jakich kierunków lub specjalizacji uczelnia jest dziś najbardziej znana?
2: No najbardziej oczywiście architektura, budownictwo, transport, inżynieria mechaniczna. Bardzo dobrze rozpoznawane mamy kierunki z branży IT, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ale też chciałbym zwrócić uwagę na kwestie kierunków tak zwanych komunalnych, mam tu na myśli inżynierię środowiska, które, czy gospodarkę odpadami, w których nasi specjaliści zasilają, czy to przedsiębiorstwo wodociągowe, czy przedsiębiorstwo oczyszczania miast. Mam na myśli tutaj już tą kadrę inżynierską, no w całej południowej Polsce.
1: A w jaki sposób uczelnia dostosowuje swoją ofertę do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i rozwoju nowych technologii?
2: My w zasadzie cały czas analizujemy program studiów, który prowadzimy. Mówi się, że mamy bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o program nauczania i tego, co uczymy studentów. Mam na myśli takie formalne ograniczenia, ale mimo to jesteśmy w stanie dostosować to, czego my uczymy, do oczekiwań rynku. I tutaj ogromną rolę pełni współpraca z przemysłem. Uważam, że to jest bardzo mocna strona Politechniki. Mamy mnóstwo firm, które z nami współpracują, które chcą z nami współpracować, które widzą sens i potencjał tej współpracy. I mamy ogromne wsparcie od tych firm, jeżeli tworzymy nowy kierunek, albo jeżeli ten kierunek korygujemy czy udoskonalamy. W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. No, w tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy. I to są kierunki, które nie są przypadkowe, które ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym. No, dość powiedzieć, że mamy teraz uruchomiony kierunek materiały i technologie dla obronności. I to robimy wspólnie z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy elektroenergetykę i to jest kierunek, który w tej chwili jest bardzo mocno mocno pożądany, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa energetyczne i po prostu brakuje kadry w tym zakresie, stąd my się do tego dostosowaliśmy. Mamy kierunek związany z zielonymi technologiami, czy uruchomiliśmy kierunek transport, logistyka w języku angielskim i to jest nowatorskie podejście, dlatego z naszej perspektywy, ponieważ rozwijamy współpracę międzynarodową i to jest też jeden z elementów, na który kładziemy nacisk. Mamy mobilność i logistykę, mamy informatykę z cyberpsychologią. To są takie kierunki, które w tej chwili są bardzo pożądane, bardzo interesujące, ale przede wszystkim kadra, która u nas jest przygotowana, są to osoby, które doskonale wiedzą, jak się poruszać na rynku, stąd te, a nie inne propozycje. I na drugim stopniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, to jest informatyka i cyberbezpieczeństwo. Chodzi tu głównie o cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i z tego co wiem, to chyba jedyny w Polsce tego typu kierunek. I oczywiście budownictwo w energetyce jądrowej. Bardzo mocno się w to też angażujemy. Zatem staramy się dopasować i dopasowujemy program kształcenia do realnych potrzeb rynku.
1: Co wyróżnia kadrę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej i jak wygląda relacja student-wykładowca?
2: No, jak wygląda relacja student-wykładowca, to trzeba zapytać studentów. Wydaje mi się, że staramy się odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi. Co roku jest to trochę inaczej wygląda, ale te relacje pomiędzy studentami a wykładowcami, one muszą być oparte na solidnych fundamentach. I mam wrażenie, mam taką nadzieję, że one są dobre. Dużo rozmawiam ze studentami, dużo rozmawiam z pracownikami i widzę, że ta chęć nawiązania relacji istnieje i gotowość do pomocy, gotowość do kształcenia jest tutaj bardzo ważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia kadry i tego, z kim my pracujemy, żeby uczyć studentów. To są osoby, które mają bardzo bliskie relacje z przemysłem, które współpracują, realizują projekty, biorą udział w dużych projektach komercyjnych, czyli są zaangażowani w takie realne działania. To nie są osoby, które kształcą z tak zwanych żółtych kartek, pożółkłych kartek, tylko to są osoby, które, jak ktoś mówią, to wiedzą, że te mechanizmy, których uczą studentów, biorą się z realnego reagowania na rynek, a nie z tego, co ktoś w książce przeczytał. Wydaje się też mi, że i tak uważam, że kształcenie inżynierskie w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądane. W ogóle w Polsce, w tych naukach inżynierskich i przyrodniczych i ścisłych studiuje tylko 19% studentów. Cała reszta są to kierunki ogólnie, nazwijmy to humanistyczne czy społeczne. Ta kadra inżynierska jest w tej chwili bardzo wysoce pożądana i kierunki inżynierskie zapewniają dobrą pracę, ale jednocześnie w mojej ocenie bardzo ciekawą. Sam jestem inżynierem. Dla mnie jest to naprawdę pasjonująca część w moim życiu. Stąd ja mogę powiedzieć, że Politechnika, biorąc pod uwagę te nasze relacje, które budujemy cały czas ze studentami i świetne przygotowanie kadry, będzie naprawdę dobrą kuźnią kadr inżynierskich.
1: Jak wygląda współpraca uczelni z firmami oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia przez studentów?
2: My bardzo mocno współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. Każdy wydział, który się specjalizuje w swojej branży, ma Radę Przedsiębiorców albo ma firmy, dużą grupę firm, która ich wspiera merytorycznie. Dwa lata temu powołałem klub biznesu Politechniki Krakowskiej i na ten klub biznesu przychodzi około 50-60 naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy są właścicielami dużych firm, którzy pełnią ważne funkcje w dużych przedsiębiorstwach i ta współpraca, ta rozmowa jest niesłychanie ważna, bo ona pokazuje nam, czego przedsiębiorstwo oczekuje. Więc my nie tylko współpracujemy na zasadzie takiej, że realizujemy oczekiwania rynku w formie zleceń, opracowań, badań, które prowadzimy, ale również wsłuchujemy się w to, jakiego inżyniera w tej chwili potrzebuje rynek i na to odpowiadamy bardzo szybko. Jeszcze słów kilka na temat współpracy badawczej. Wiele firm ma sporo pomysłów, sporo koncepcji rozwoju, optymalizacji swojego procesu produkcji, czy wprowadzenia na rynek nowego produktu i my tu też służymy pomocą. I i klub biznesu, i rady biznesu przy wydziałach, one powodują, że kadra zarządzająca w jednostkach ma możliwość czerpania tej wiedzy i oczekiwań z rynku, ale jednocześnie do ich oczekiwań przez takie świadome kreowanie programów nauczania i programów badawczych, które są realizowane na wydziałach. Stąd ta współpraca w mojej ocenie jest jak najbardziej właściwa i przekłada się to przede wszystkim na to, że kształcimy świetnych inżynierów.
1: Co według Pana najbardziej wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle innych uczelni technicznych?
2: Po pierwsze zacznę od... W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 80-lecia i hasło nasze to brzmiało nauka, technika, kultura, sztuka. I o ile nauka, technika to Politechnika, wiadomo, to się kojarzy, ale kultura, sztuka to zawsze wzbudzi takie zaskoczenie wśród wielu osób. Właśnie u nas tak to wygląda i jesteśmy nie tylko kuźnią inżynierską, ale również kuźnią artystów i wśród naszych studentów był Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Mleczko, Zdzisław Beksiński, zresztą mój ulubiony artysta, Sebastian Karpiel-Bołecka, mieliśmy medalistów olimpijskich, czy szef FAKRO Ryszard Florek. To są osoby, które bardzo mocno wbiły się w świadomość Polaków swoją duszą artystyczną. Mam tutaj na myśli głównie piosenkarzy, poetów, artystów. To pokazuje, że ta wrażliwość, która zawsze towarzyszy w tej części artystycznej, artystycznej, takiej kulturowej jest u nas obecna. I to nas, w mojej ocenie, mocno wyróżnia, bo jednak kładziemy na tą taką duszę artystyczną również spory nacisk. Chciałem podkreślić również drugą rzecz, to jest praktyka i współpraca z praktyką. I tutaj mamy wielkie aspiracje i ambicje, żeby być uczelnią, która jest bardzo blisko otoczenia społeczno-gospodarczego i szybko reaguje, odpowiada na oczekiwania rynku. Ale też chciałem podkreślić opiekę nad naszymi studentami. Ona jest bardzo wszechstronna. Użyję tu słowa, ona chyba dobrze oddaje to, co robimy, czyli troskliwa. Po pierwsze, dajemy studentom możliwość rozwoju ich pasji, czyli dajemy takie malutkie ziarenko tematyczne w ramach ich kierunków studiów, które potem może wyrosnąć na wielką roślinę i to są właśnie koła naukowe. Czyli mamy ponad 1500 studentów, którzy są zaangażowani w koła naukowe. Mamy ich ponad 100, które aktywnie działają. To nie są koła na papierze, tylko one aktywnie działają. Prowadziliśmy system Future Lab, taka inicjatywa, która wspiera ich inicjatywy, pomaga rozwijać ich pomysły, plany. I tutaj w ramach tej inicjatywy i zrobiliśmy bolid elektryczny. Nasi studenci oczywiście skonstruowali bolid elektryczny, jeżdżą na zawody tym bolidem. Mamy swoją małą satelitę, mamy kajak betonowy. Mnóstwo takich dużych akcji, które nasi studenci realizują, które żeby zrealizować, trzeba mieć dużą wiedzę i my tą wiedzę dajemy. Bardzo mocno wspieramy naszych studentów funduszem stypendialnym. My naszym najlepszym studentom fundujemy stypendia z własnego funduszu stypendialnego. Już na to przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych. To jest taka akcja dosyć wyjątkowa. Dajemy studentom pierwszego roku, mamy taką nagrodę lider pierwszego roku, nagrody dla tych, którzy najlepsze wyniki w nauce osiągają. Mamy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora, czy stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. To są zapomogi, które my wypłacamy, są w najwyższej prawnie możliwej wysokości, czyli bardzo mocno staramy się wspierać. Mamy na to oddzielny budżet wydzielony. Jeżeli chodzi o akademiki, w zasadzie wszyscy chętni dostają te akademiki u nas i to też jest bardzo ważne. Nasze osiedle studenckie cały czas się rozwija. W tej chwili położyliśmy duży nacisk, żeby wokół osiedla wytworzyć taką przestrzeń do spędzenia czasu i zachęcam, żeby podjechać zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym ci studenci mogą odpocząć na świeżym powietrzu i mogą razem pobyć. No i też chciałem zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną. Mamy własnych psychologów, mamy pedagogów, mamy mediatorów. To są osoby bardzo mocno wyspecjalizowane, znające się na rzeczy, z doświadczeniem klinicznym, więc naprawdę potrafimy pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. I poza tym, co jeszcze powiedziałem, jedna rzecz jest dla mnie ważna, czyli ta współpraca, o której już mówiłem wiele razy, i z samorządami, i z przemysłem. To dla nas jest niesłychanie ważny element, jeden z fundamentów funkcjonowania Politechniki i on naprawdę, uważam, wychodzi bardzo dobrze.
4: Maciej Czyś, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
6: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Politechnikę Krakowską?
4: Zależało mi, w momencie, w którym wybierałem uczelnię, na wybór uczelni, która będzie miała dobrą renomę, będzie uczelnią o profilu technicznym, bo zawsze kierowałem bardziej w kierunki techniczne. Na Politechnikę trafiłem tak naprawdę troszeczkę przez przypadek, bo szukałem ofert różnych uczelni i okazało się, że Politechnika Krakowska oferuje kierunek jako jedna z nielicznych w Polsce, na którym mi zależało. Zależało mi na studiowaniu inżynierii chemicznej i procesowej, więc wybór padł na Politechnikę też ze względu na tą renomę i ze względu na to, na bliskość miejsca zamieszkania, że to była tak naprawdę poza Politechniką Rzeszowską uczelnia, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania i stąd ten wybór.
6: A jak wspominasz swoje początki na uczelni?
4: Na pewno troszeczkę zdziwiłem się, jak wszystko jest zorganizowane, bo to jest duży przeskok dla osoby, która przychodzi tutaj ze szkoły średniej. Natomiast bardzo pozytywnie wspominam, ponieważ tutaj też mieliśmy pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy nas trochę wdrożyli, wprowadzili ten świat akademicki. Też trafiłem akurat na grupę bardzo fajnych ludzi, z którymi studiowałem, więc ten początek poszedł sprawnie, mimo że nikogo tak naprawdę nie znałem na początku, więc troszeczkę byłem na początku przestraszony i przerażony skalą tego, ile rzeczy nie wiem, natomiast dzięki właśnie wspomocy i otwartości tutaj społeczności bardzo łatwo udało się wejść w to całe środowisko.
6: Jak oceniasz poziom zajęć i kontakt z prowadzącymi?
4: Jeżeli chodzi o poziom zajęć, no to tak naprawdę ja spotkałem się na swojej drodze z wieloma fachowcami, którzy znają się na swoich dziedzinach, pracowali, nie tylko są teoretykami, ale pracowali też w przemyśle, na czym mi też bardzo zależało ze względu na tą specyfikę kierunku, który wybrałem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, no to tak naprawdę realizowaliśmy rzeczy, które na bieżąco mieliśmy kontakt też z przedsiębiorstwami, z osobami z różnych firm, którzy przekazywali na bieżąco informacje, czego wymaga od nas tak naprawdę rynek pracy, więc też przez to, że mieliśmy takie konsultacje prowadzone dla studentów i możliwość tutaj udzielania się, wypowiadania się, to też mogliśmy poznać, czego rynek od nas potrzebuje. Uczelnia starała się to jak najlepiej zaimplementować, żeby te zajęcia rzeczywiście nadążały za trendami i za potrzebami rynku pracy. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam właśnie, że dużo było zajęć praktycznych, na czym mi bardzo zależało. Dużo zajęć projektowych, więc tak naprawdę studia nauczyły mnie troszeczkę myśleć bardziej bardziej inżyniersko i na tym mi bardzo mocno zależało i myślę każdemu studentowi, który studiuje na kierunkach technicznych, żeby jednak ta praktyka była ważniejsza niż teoria. Wiadomo, za praktyką zawsze stoi jakaś teoria, natomiast rzeczywiście ja mam bardzo pozytywny odbiór na ten temat. Wiadomo, że zdarzały się też sytuacje takie, że pewne zajęcia były może, można powiedzieć, mniej interesujące, ale czasami trzeba było pewne zagadnienia też omówić, żeby na przykład pod kątem bezpieczeństwa czy podejścia do pracy, żeby też tutaj te aspekty ważne uwzględnić w naszym potem zawodzie, który będziemy wykonywać.
1: Jaka atmosfera panuje między studentami i jak wygląda życie studenckie poza samą nauką?
4: Oprócz nauki tak naprawdę studenci u nas mają możliwość rozwijania swoje pasje w różnych miejscach. Pod kątem atmosfery to na pewno my tutaj jako przedstawiciele studentów dbamy o to, żeby były okazje do tego, żeby studenci się mieli okazję tutaj zżyć lepiej, żeby ta społeczność akademicka miała różne wydarzenia kulturalne, miała różne wydarzenia, które pozwolą się poznać przede wszystkim. Pod kątem tego, co studenci mogą robić poza samą nauką, to jest bardzo mnóstwo możliwości, zaczynając od kół naukowych, których mamy na Politechnice Krakowskiej. Te koła naukowe prężnie działają, skupiają około 1500 studentów, wiele różnych tematyk poruszają, wiele różnych zagadnień, uczestniczą w różnych konkursach, uczestniczą w różnych pokazach. Mamy wydziałowe sesje kół naukowych, uczelniane sesje kół naukowych, gdzie studenci z kół naukowych mogą pokazywać efekty swojej pracy. Ponadto poza kołami naukowymi mamy Akademicki Związek Sportowy, więc każdy student, który chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, ze startowaniem w zawodach, również ma taką możliwość. Mamy wiele dyscyplin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym mamy organizacje studenckie, takie jak my, czyli Samorząd Studencki, który angażuje się tutaj w życie kulturalne. Organizujemy rajd Politechniki Krakowskiej, organizujemy juwenalia krakowskie. Wiele różnych mniejszych inicjatyw wydziałowych skierowanych dla studentów, żeby właśnie tą atmosferę poprawiać, żeby to życie studenckie tutaj kwitło. Mamy inne organizacje studenckie, które też mają pewną specyfikę działań i każdy student może znaleźć coś dla siebie. Również, jeżeli ktoś ma jakieś własne pomysły, no to tutaj my nie jesteśmy zamknięci na te pomysły. Można realizować własne. Jest możliwość utworzenia własnych organizacji studenckich, które mogą skupiać się na jakiejś wybranej tematyce działalności.
1: Czy uczelnia daje realne możliwości rozwoju udziału w projektach lub zdobywania doświadczenia zawodowego?
4: Tak, no, uczelnia przede wszystkim umożliwia współpracę z wieloma firmami, ponieważ niektóre wydziały, a w zasadzie chyba każdy teraz Wydział Politechniki Krakowskiej, ma podpisywane pewne współprace, które umożliwiają studentom na przykład realizację praktyk w wybranych firmach, więc dzięki temu, że Politechnika tutaj też prężnie działa pod kątem współpracy z firmami, studenci zyskują możliwości do realizowania jakichś projektów w firmach, do realizowania też właśnie praktyk studenckich, staży studenckich, więc pod tym kątem Politechnika również działa. Jeżeli chodzi o projekty, które Politechnika umożliwia, no to studenci również są angażowani w projekty naukowe, ponieważ studenci uczestniczą i w badaniach w ramach kół naukowych, piszą publikacje wraz z prowadzącymi i z ich opiekunami naukowymi. Tych tak naprawdę możliwości również uczelnia daje mnóstwo. Głównie są to oczywiście kwestie związane z nauką, kwestie związane z firmami, z przyszłą pracą zawodową. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w jakimś innym aspekcie realizować jakiś projekt, realizować jakieś zagadnienie, to również tutaj może się zwrócić do odpowiednich osób zaangażowanych w dany obszar, na przykład sport, na przykład w kulturę studencką i my też możemy tutaj pomóc w organizacji jakiegoś innego projektu albo uczestniczenia w innym projekcie i możliwość rozwoju troszeczkę na inny sposób.
1: Co najbardziej cenisz w studiowaniu tutaj, a co twoim zdaniem można byłoby poprawić?
4: Jeżeli chodzi o to, co mi na Politechnice Krakowskiej się podoba, dlaczego tutaj uważam, że studiowanie ma swoją dużą wartość, to jest przede wszystkim duża otwartość całej społeczności akademickiej. To znaczy, idąc na studia, miałem troszeczkę takie przeświadczenie, że uczelnia troszeczkę jest takim miejscem, gdzie studenci są ważni, ale ich głos nie jest aż tak istotny w kontekście tego, jakie decyzje są podejmowane. U nas na Politechnice władze uczelni, władze dziekańskie, władze rektorskie, wszyscy pracownicy, którzy zarządzają jednostkami, bardzo liczą się z głosem studentów. Tak naprawdę wszystkie potrzeby, które są przez nas artykułowane jako te najistotniejsze dla studentów, są przez władze uczelni po prostu brane pod uwagę i jeżeli my zgłaszamy sygnały, że coś nie działa tak, jak powinno, to władze uczelni bardzo szybko reagują, bardzo szybko rozwiązują jakiś problem i jest tutaj duży dialog między nami, studentami, a tak naprawdę władzami. sami, więc to mi się wydaje jako taka duża wartość, której nie na każdej uczelni w Polsce jest. Jeżeli chodzi o minusy, to tak naprawdę gdzieś te minusy staramy się na bieżąco po drodze eliminować. Na pewno mogę powiedzieć, że jak zaczynałem studia, to troszeczkę tutaj minusem było to, że mieliśmy inny system informatyczny niż każda inna uczelnia. Mamy system HMS, który był już na początku studiów i na przykład ta różnica między nami a innymi uczelniami gdzieś tutaj była widoczna, że mamy jednak inny system, trochę inaczej to wszystko działa niż z naszych opowieści. Natomiast staramy się na bieżąco tutaj z tym tematem pracować. Na pewno też na początku, jak zaczynałem studia, to troszeczkę ta liczba zajęć teoretycznych w stosunku do praktycznych była bardziej przechylona w kierunku tych jednak teoretycznych. Teraz znacznie się to zmienia i jednak tych zajęć praktycznych ukierunkowanych na przemysł, na tak naprawdę tą skalę taką praktyczną pracy jest znacznie więcej tych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o takie minusy, to myślę, że ogólnie życie w Krakowie troszeczkę jest i plusem, i minusem, bo pod kątem kultury studenckiej, pod kątem możliwości Kraków daje bardzo dużo, ale niestety obecnie jest drogim miastem do życia i studiowania, więc myślę, że tutaj to może być minusem skutkującym, że coraz więcej osób gdzieś tam wybiera jednak uczelnie nie krakowskie, tylko uczelnie z mniejszych miast, gdzie ten koszt życia jest mniejszy, natomiast mam nadzieję, że ta tendencja też się zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa czy do jakiegoś innego ładnego miasta, które daje dużo, dużo możliwości i dużo pola do rozwoju.
1: Czy poleciłbyś tę uczelnię maturzystom i dlaczego?
4: Na pewno tak. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce wybrać i widzi siebie w roli inżyniera, w roli osoby, która ma praktyczne podejście do wykonywanej pracy, uważam, że na pewno warto tu studiować. Natomiast tych zalet, tak jak wymieniłem, jest dużo. Też świetna lokalizacja Politechniki Krakowskiej, bo znajdujemy się w samym centrum, blisko dworca, więc jeżeli nawet ktoś dojeżdża, ktoś mieszka w ościennych miejscowościach, no to prościej jest mu dojechać w samo centrum, gdzie są pociągi, gdzie tak naprawdę ta komunikacja miejska jest bardzo dobra, więc tych zalet tak naprawdę i organizacyjnych jest dużo i pod kątem możliwości rozwoju.
18: Rozmawiała Ilona Motyka i to był już ostatni temat w tym programie.
5: SK2. Magazyn lokalny.
18: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Pomoc Indianom, codzienne przemierzanie lasów Amazonii i ciągła obawa przed kartelami narkotykowymi. To codzienność misjonarzy świeckich, którzy posługują w Peru. Jedną z nich jest krakowianka Dominika Szkatuła. W rozmowie z Maciejem Uszko zdradziła, jak wygląda życie i praca w Ameryce Południowej, jak bardzo różni się kultura Polski i Peru oraz jak krakowianie mogą pomóc tamtejszej społeczności.
7: Dominika Szkatuła, jestem krakowianką, no i zakopałam się w dżungli amazońskiej w Peru, gdzie mieszkam i pracuję od 43 lat.
9: Jak wygląda posługa świeckich misjonarzy w Peru?
7: Pracuję dokładnie w wikariacie świętego Józefa z nad Amazonki. Pracujemy w ekipach, wciąż jest mało, tak naprawdę mamy 10, na taki wikariat, który zajmuje połowę terytorium Polski i 16 parafii, gdzie 6 jest obsługiwanych przez kobiety i też misjonarki świeckie, takie jak ja. Mamy dużo obowiązków, bo ponieważ nie ma księży, nam jest pozwolono na udzielanie chrztów, na asystę przy ślubach. Nasze społeczeństwo, które obsługujemy, to mieszanka, czyli metisi i Indianie, których jest mniej więcej 150 tysięcy. To jest mało, dlatego że tereny są praktycznie niezamieszkałe. Wszystkie wioski znajdują się nad rzekami, Amazonką i dorzeczami. Więc nasza praca polega na wypływaniu, bo nie ma dróg, do tych małych wiosek, czyli pracują w oparciu o te centra misyjne, których jest 16 i każda z tych parafii ma do obsługi w zależności 90, 60. Ja pracuję w Angoteros wśród Indian Kichwas i obsługuję 33 wioski. I ja tam właśnie dopływam, chrzczę i udzielam też ślubów. Oczywiście to jest jedno z wielu zadań, ponieważ zawsze, kiedy dopływamy tam, mamy najpierw taki temat przewodni. Ostatnim była woda.
9: Jakie są największe wyzwania, jeżeli chodzi o posługę misjonarzy świeckich właśnie w Peru, w Ameryce Południowej?
7: Powiedziałabym to, co dzieje się w Amazonii, bo znam ją najbardziej, tylko tam byłam od początku, do 1982 roku posługuję tam. Amazonia, może nam się to wydawać dalekie, bo nie jest to kultura nam bliska. Amazonia jest niszczona systematycznie. To jest wydobywanie złota przy użyciu rtęci. To jest cała działalność przemytników narkotyków, którzy nie tylko stanowią jakieś niebezpieczeństwo, ale oczywiście przy wszystko to, co dzieje się po produkcji pasty w laboratoriach ukrytych w dżungli, ląduje w rzekach. To są koncerny naftowe, które rozsiadają się tam przy wielkim poparciu rządu. To im się udziela przede wszystkim preferencyjnie praw i ulg, a nie ludności tubylczej, czyli znowu wody słone po produkcji lądują w wodzie. No i jeszcze wycinka drzew przez drwali nielegalnych przy użyciu pił spalinowych powoduje następne zanieczyszczenie. Czyli Indianie tak naprawdę nie mają gdzie żyć, bo las i woda to jest ich dom. Las to nie tylko źródło utrzymania czy rośliny potrzebne do leczenia, to jest też apteka. Tam zdobywają wszystko, ale to też jest dom Boga. My nie mamy kościołów, mówię o tej dżungli głębokiej. To nie kościoły, kaplice, Najświętszy Sakrament. Wierzą inaczej. To jest religia serca, to jest Bóg obecny w lesie. Boga kontemplują, gdy płyną przy pięknym zachodzie słońca, więc oni o nią walczą i my mamy im w tym pomóc.
9: A jak ważne jest wsparcie stąd, przykładowo z Polski, z Krakowa, właśnie dla posługi misjonarzy świeckich, jak również dla tej ludności, dla Indian?
7: Wszyscy sobie zdają sprawę, że jednym z największych podstawowych zadań Kościoła jest formacja ludzka, formacja chrześcijańska, też polityczna. My dedykujemy dużo, dużo sił właśnie pod tym względem. Formujemy animatorów, czyli tych, przede wszystkim to są mężczyźni, bo jest dużo dzieci i matka jest z nimi. Panowie to wybrani ludzie z wioski, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie życia religijnego, życia wiary w wiosce. Więc to jest taka nasza podstawowa rola, ale nie przygotowujemy ich tylko do prowadzenia liturgii. Tam w tych wioskach, gdzie nikt nie dopłynie ksiądz, nie dopływa siostra, nie dopływam ja, bo robimy to tylko 2 razy w roku. Są to wypady bardzo drogie i kosztowne i wymagające. Więc formujemy ich też w zakresie duszpasterstwa, w zakresie politycznym i jako liderów społecznych. To są oni i też pomagamy innym, którzy na przykład niekoniecznie są członkami aktywnymi Kościoła, ale mamy im pomóc, oni na to liczą, uznają, że Kościół może być aliansem z nimi, wiedzą, że mamy taką moc, aby przygotować ludzi, pomóc im w zorganizowaniu się, bo to są oni, którzy są protagonistami, autorami obrony swojego domu i swojej świątyni.
9: A jak my tutaj w Polsce możemy pomóc misjonarzom, ale przede wszystkim tej ludności? W jaki sposób możemy zaangażować się w to dzieło?
7: Możemy się poczuć współodpowiedzialni za tą obronę dżungli, która w sumie nie tylko służy tym, którzy w jakiś sposób są wybrani przez Boga jako strażników, no, bezpośrednich. Amazonia tworzy podstawowy system ekologiczny, żeby działała nasza ziemia, funkcjonowała nasza planeta. Więc na przykład wspomóc nasze zebrania formacyjne. Aby zorganizować takie zebranie, potrzebujemy zwieść animatorów czy liderów z tych pobliskich wiosek, ale to nie jest pobliskich, mówię pobliskich, ale to są duże odległości. Trzeba pokonać łódką, która ma silnik i do tego silnika trzeba doładować benzyny i oleju. I to jest dosyć kosztowne. Więc można się dołożyć, żeby dotrzeć do tych ludzi. Można ich zebrać, przygotować. Oczywiście nie wszystko robię ja. Ja nie jestem ani żaden ksiądz, ani zakonnica. Jesteśmy zbawicielami i ekspertami we wszystkim. Więc mamy ludzi godnych zaufania, którzy są prawnikami na przykład, czy antropologami i mogą nam dać pomoc taką specjalistyczną, co jest fantastyczne, ale też trzeba go sprowadzić, prawda? Czy z Limy, czy z Iquitos. Iquitos jest stolicą dżungli peruwiańskiej, a odległa od mojej wioski o 2 dni drogi motorówką, czyli to jest dosyć daleko. Więc tutaj się można dołożyć i mieć satysfakcję, że ludzie mają świadomość, bo coraz więcej mamy takich ludzi, którzy uformowani mają taką moc, mandat, żeby zorganizować wioskę, prawda, bo tylko wspólnie mogą coś zrobić. I też w połączeniu z innymi bliskimi, bo rzeka niesie zakażenie spod koncernu aż do Oceanu Atlantyckiego. To jest bardzo ważne. Formacja ludzi. I też mamy piękne akcje tutaj w Krakowie, Kuria. Ludzie indywidualni wspomagają nauczanie młodych. Trzeba wiedzieć, że Peru, wstyd mi to powiedzieć, ale jest ostatnim krajem w Ameryce Południowej pod względem jakości nauczania, edukacji. I Amazonia wewnątrz Peru jest na ostatnim miejscu, czyli można powiedzieć śmiało, że edukacja w Amazonii jest tragiczna. Nauczyciel nie jest kontrolowany, tam nikt nie dopływa, tylko my, ale my nie mamy tego takiego zadania kontrolowania go. Możemy poradzić, możemy skorygować, ale i tak nie zawsze postępują lepiej. Nauczyciel twierdzi, że ma prawo do polowania, idzie na to polowanie, bo to są nauczyciele stamtąd, dwujęzyczni, i nie wraca dwa tygodnie, bo jednak zwierzyna przez huk maszyn, które już działają od dawna, ucieka w głąb dżungli. Nauczyciel jedzie, żeby odebrać pensję aż do Iquitos, dwa dni tam, dwa dni z powrotem, ale jeszcze i tak musi zostać, bo tej pensji nie dostaje od razu, a jeszcze może być bal po drodze, więc miesiąc nie ma nauczyciela. To jest tragedia. Więc jeśli możemy pomóc młodzieży, która może zdobyć ciut lepsze wykształcenie, na przykład internata, które prowadzimy, 4 internaty mamy na terenie wikariatu w umowie z rządem, i tam normalnie zarządzają tymi internatami siostry zakonne Meksykanki, które bardzo się troszczą o to, żeby

0: fortyfikacji i przybliży tajniki procesu restauracji takich obiektów.
1: Fort Święty Benedykt to jest jeden z pierwszych obiektów twierdzy Kraków. Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie, zastępca dyrektora do spraw technicznych. Było to jedno z pierwszych umocnień tak zwanego przyczółka podgórskiego. Jest to jeden z dwóch zrealizowanych, a jedyny zachowany fort wieżowy w twierdzy Kraków. Powstał on w latach 50. XIX wieku, ale dość szybko stracił swoje znaczenie militarne z uwagi na rozwój artylerii. Twierdza się rozrastała. Powstał nowy pierścień fortów oddalonych od centrum miasta i Fort Święty Benedykt de facto stracił swoje znaczenie militarne w bardzo krótkim czasie od budowy. Zaczął pełnić funkcje bardziej zaplecza magazynowe, pomocnicze względem twierdzy Kraków. Fort Benedykt jest wyjątkowym obiektem, jest to jedyny fort wieżowy, który nam pozostał w Krakowie. Jego bliźniak stał w miejscu, w którym teraz ma siedzibę Telewizja Kraków, a został wyburzony. No i samo położenie Fortu Święty Benedykt na wzgórzu Lasoty w miejscu niezwykle urokliwym, niedaleko od kopca Krakusa, to wszystko sprawia, że jest to obiekt niezwykle interesujący.
2: Czym charakteryzują się forty wieżowe i dlaczego jest ich tak mało?
1: Charakteryzują się swoją budową właśnie zbliżoną do wieży. Były często stosowane w terenach górskich, właśnie w Linzu, w Austrii, z uwagi na to, że wynosiły tą artylerię ponad poziom otaczającego terenu i pozwalały kontrolować ogniem teren wokół.
2: Fort już w momencie swojego ukończenia był w pewien sposób przestarzały. To wiąże się z rozwojem artyleryjskim, ale jakie elementy tak naprawdę sprawiły, że on nie był użyteczny do faktycznej funkcji obronnej?
1: Rozwój artylerii spowodował, że twierdza musiała się rozrastać. Powstał nowy pierścień fortu, który był wysunięty już 8, 9, 10 kilometrów od płyty rynku głównego. I w związku z tym funkcje te obronne względem twierdzy Kraków przejęły inne obiekty, te bardziej wysunięte na zewnątrz pierścienia twierdzy Kraków. A Fort Święty Benedykt zaczął pełnić funkcje pomocnicze, magazynowe i inne. A od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku pełnił funkcje mieszkalne, były tam mieszkania po prostu. Forty się buduje dosyć długo. Rozwój artylerii, szczególnie w przypadku, gdy były konflikty zbrojne, jak chociażby wojna krymska, znacznie przyspieszył. I to nie jest odosobniony przypadek. No, mamy kilkadziesiąt fortów artyleryjskich w Krakowie, które również w momencie, kiedy je zaczynano budować, już były dosyć przestarzałą konstrukcją, a jak już zostały wybudowane, to praktycznie były już przestarzałe mocno. To był okres zaledwie kilku lat. Natomiast te obiekty nie były wycofywane ze służby, tylko starano się je adaptować, modernizować albo obudowywać nowszymi fortami, tak aby no, już wydane ogromne sumy pieniędzy nie poszły na marne.
2: Jak doszło do tego, że budowla, która początkowo jest umocnieniem wojskowym, kończy jako budynek mieszkalny?
1: Pomysł wziął się z potrzeby oczywiście, skoro dana funkcja nie była już potrzebna w danym miejscu, a były duże niedobory mieszkań, no to tą substancję wykorzystywano na ten cel. Cesja funkcji jest zjawiskiem powszechnym w architekturze. Spójrzmy chociaż na dawne fabryki w Łodzi, które teraz pełnią funkcję galerii handlowych albo loftowych apartamentów. Także jest to coś naturalnego. Funkcja mieszkalna była w tym obiekcie dosyć łatwo do adaptacji z uwagi na jego budowę. We wnętrzu tego obiektu jest on podzielony na takich 16 pomieszczeń na parterze i na pierwszym piętrze, a więc można było to stosunkowo łatwo zaadaptować.
2: Przybiegała rewitalizacja fortu. Jaką funkcję sprawuje on dzisiaj?
1: My tak naprawdę jesteśmy teraz na początku tego procesu. Do lat 80. obiekt pełnił funkcje mieszkalne. Później na początku lat 90. były podjęte próby remontu tego obiektu, ale one zostały rozpoczęte, nigdy nie zakończone. W późniejszym okresie obiekt był we władaniu Instytutu Sztuki, który miał bardzo kontrowersyjne pomysły dotyczące jego adaptacji, które spotkały się ze stanowczym protestem społecznym i nie doszły do skutku. Były to pomysły, które zakładały m.in. nadbudowę fortu i zabudowę jego stropodachu taką szklaną kopułą, która by no, diametralnie zmieniła wygląd tego obiektu, który jest unikatowy. Były też pomysły, aby drążyć tunel w skale, na której stoi fort, aby na dole robić parking i w tej skale drążyć windę, którą by się wyjeżdżało do tego fortu. No, były to pomysły, które w ogóle nie brały pod uwagę charakteru obiektu, jego chłonności adaptacyjnej. Przedkładały tą funkcję nad sam obiekt, jego strukturę, jego wartość zabytkową. Prace, które my teraz realizujemy, wychodzą z zupełnie innego założenia. Określiliśmy, jaka jest chłonność obiektu, i do tego dobraliśmy odpowiednią funkcję. Obecnie obiekt jest poddawany procesowi remontu i rewitalizacji prowadzonemu przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Chcemy zaadaptować ten obiekt na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki. Mają mieć tam swoje miejsce zarówno wystawy, jak i taka część edukacyjna poświęcona naukom ścisłym, aby te nauki ścisłe przybliżać dzieciom i młodzieży. A więc fizyka, chemia, geometria. No sam obiekt jest eksponatem inżynierii, geometrii i na samym obiekcie można

0: kilka zjawisk nauk ścisłych wytłumaczyć. My jesteśmy w tej chwili na początkowym etapie tego procesu. W ostatnim roku wykonaliśmy remont elewacji fortu, natomiast we wrześniu rozpoczął się drugi etap prac, ten zasadniczy dotyczący adaptacji wnętrza na potrzeby nowych funkcji. Uważam, że projekt, który został opracowany i który realizujemy, będzie jednym z lepszych projektów w zakresie adaptacji obiektów fortecznych w Polsce. Twierdza Kraków była jedną z największych twierdz pierścieniowych Europy i monarchii austro-węgierskiej. No, powstały całe książki zresztą o tym, jak się wpisała w rozwój miasta, czy bardziej była impulsem rozwojowym, czy bardziej była hamulcem, który ten rozwój blokował. Jest to bardzo złożony problem. Niewątpliwie to, co nam zostało po twierdzy dzisiaj, to jest kilkadziesiąt obiektów fortecznych, militarnych, ale również kilkadziesiąt obiektów zaplecza. Na przykład dawne koszary, dzisiaj wykorzystywane jako chociażby Biblioteka przy ulicy Rajskiej, Politechnika Krakowska, Areszt na Montelupich, to też obiekt twierdzowy. A więc cały zespół obiektów, które się wpisały w tkankę miasta, są dzisiaj przez nas wykorzystywane do innych celów, oraz obiekty forteczne, które stanowią przede wszystkim ogromny rezerwuar zieleni dla miasta, które są naturalnym terenem do tworzenia tam parku. A obiekty forteczne do zagospodarowania, tak chociażby Fort Borek na cele kultury, czy Fort Jugowice na cele muzealne.
1: A jak wygląda taka historyczna rekonstrukcja dziejów budowli?
0: Możemy korzystać z osób w Archiwum Narodowego w Krakowie. Niestety z uwagi na zawirowania wojenne i inne, no, część dokumentów się nie zachowała. Jeżeli chodzi stricte o fortyfikację, to dużo materiału znajduje się w KRIKS Archiw w Wiedniu i z tych materiałów również korzystamy. Są to przede wszystkim takie plany raportowe właśnie związane i z samą budową, jak i później poszczególnymi modyfikacjami. Również Centralne Archiwum Wojskowe, w którym znajduje się też duża część materiałów na temat twierdzy Kraków. Są to zarówno materiały przejęte po austriackie, jak i materiały tworzone przez Wojsko Polskie w latach 20, na przykład inwentaryzacja tych obiektów lat 20.
1: Gdyby miał pan powiedzieć mieszkańcom Krakowa, czy może turystom, dlaczego warto wybrać się na szlak twierdzy Kraków, ale przede wszystkim do dzisiaj do Fortu Benedykt, co by to było?
0: To myślę, że trzeba inaczej mówić dla turystów, inaczej dla mieszkańców. Dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że jest możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w naszej najbliższym sąsiedztwie, miejsc w otoczeniu zieleni, gdzie można odpocząć, ale też poznać historię. Historię często nieznaną przez mieszkańców Krakowa. Dla turystów, jeżeli ktoś już widział Wawel, Rynek Główny, Sukiennice i wszystkie te obowiązkowe punkty na mapie ma zaliczone, że warto się również wybrać w inne miejsca. Również ciekawe, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest i nigdy nie będzie tak popularny temat jak Wawel czy Sukiennice, ale myślę, że znajdzie również swoje grono odbiorców i osób, których te obiekty będą w stanie urzec.
2: Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Wędrując przez Park Bednarskiego w Podgórzu możemy trafić do Centrum Sportu Parkowa. Pośród drzew między wielkimi kamiennymi trybunami leży boisko, na którym swoje mecze rozgrywa Kabel Kraków. Reaktywowany w 2018 roku klub zaliczył kilka awansów i gra aktualnie w Lidze Okręgowej. Jak mówią działacze, chociaż trzeba mierzyć siły na zamiary, to po cichu marzą o powtórzeniu sukcesu Piasta Gliwice i awansowaniu w przyszłości do wyższych lig piłkarskich w Polsce.
3: Maciej Zięba, prezes zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No cóż, jesteśmy klubem, który przede wszystkim, myślę, koncentruje się na pracy z młodzieżą. To jest taka kwestia, którą tutaj w klubie bardzo poważnie traktujemy i staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju młodych zawodników. No ale też mamy szereg innych takich działalności, powiedzmy, nie stricte związanych już z całą sekcją piłki nożnej. No, zajmujemy się też reaktywacją czy rekultywacją terenu dawnego Stadionu Korony. To jest taki obiekt, który przyjęliśmy 7 lat temu i staramy się cały czas go troszeczkę odbudowywać i przywracać do życia. No i też w naszym klubie funkcjonują dwie ligi amatorskie, Liga Koszykówki MBA i Liga Futbolowa Liga Szóstek, czyli taka liga amatorska też dla chętnych, którzy wieczorami chcą sobie po prostu pograć z kolegami czy tam ze znajomymi.
4: Czemu Kabel? Jesteśmy na Koronie, tak jak pan powiedział. Kabel jest w trochę innym miejscu w Krakowie.
3: No był. Historycznie faktycznie Kabel wywodzi się z Woli Duchackiej, można powiedzieć, czy z rejonu Płaszowa, dworca Kraków Płaszów. Natomiast no, koleje losu klubu były takie, że w ramach przekształceń gospodarczych klub został zlikwidowany w 2000-2001 roku. No i zaprzestał swojej działalności z racji tego, że stracił możliwość korzystania ze stadionu przy ulicy Wielickiej, który był domem klubu przez wiele lat. My wspólnie właśnie ze społecznością futbolowej Ligi Szóstek reaktywowaliśmy klub w 2018 roku i od tego czasu funkcjonujemy już tutaj właśnie na Parkowej, na dawnym Stadionie Korony. Można powiedzieć, że od tych 7 lat jest to już właściwie bardziej Stadion Kabla, aczkolwiek wiadomo, że nazwa ciągle funkcjonuje stara, tak, czyli związana z Koroną, ale myślę, że to jeszcze parę lat i będzie, można powiedzieć, coraz więcej osób osób kojarzyło ten stadion właśnie z naszą działalnością.
4: To może trochę właśnie o historii Kabla. Jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest geneza tego klubu?
3: No, klub oczywiście ma rodowód, można powiedzieć, fabryczny. Jest związany z, czy był związany z krakowską fabryką kabli, która też przy ulicy Wilickiej funkcjonowała. Wiadomo, że te kluby w Polsce, mamy dużo klubów, które taki rodowód mają, czy to górnicze, czy to właśnie jakieś związane z dużymi fabrykami. Kabel jest tego typu klubem. Natomiast no, historycznie te zakłady kluby wspierały, ale wiadomo, że już w nowej rzeczywistości gospodarczej na takie wsparcie liczyć nie można, więc te kluby muszą sobie radzić już teraz zupełnie same. No i dla Kabla był to ciężki okres, tak jak mówiłem, przestał istnieć i ta historia, można powiedzieć, jest taka trochę gorzkawa. Natomiast można powiedzieć, że ta reaktywacja nam się udała. Klub teraz już funkcjonuje na takich, można powiedzieć, samych zasadach jak inne kluby z podobnego szczebla ligowego. Mamy bardzo dużo grup młodzieżowych, mamy drużynę w klasie okręgowej z ambicjami na jakieś tam być może pięcie się w górę. No i bardzo dużo dzieci, młodzieży, osób też dorosłych korzysta, jakby powiedzieć, można z tej oferty klubu, którą tutaj mamy, bo tak jak mówiłem, są ligi amatorskie, mamy nową bieżnię też na stadionie, gdzie bardzo dużo biegaczy sobie z tej bieżni korzysta, więc jest dużo rzeczy się dzieje. No a jeśli chodzi o samą historię, no to tak jak powiedziałem, tutaj dużo osiągnięć w latach 90. Klub był nawet w trzeciej lidze swego czasu i myślę, że sporo ludzi jeszcze z tamtych czasów Kabel kojarzy.
4: Ale aktualnie mamy ligę okręgową i jak to wygląda? Jak skończyły się dla Państwa ostatnie rozgrywki? Czy dobrze się czują Państwo w piątej lidze, czy jednak mają Państwo tą perspektywę, żeby wejść może trochę wyżej?
3: No oczywiście my tak dosyć spokojnie do tego podchodzimy, ale ambicje sportowe wiadomo, że jak to w sporcie mieć trzeba. Cały czas gdzieś tam się rozglądamy troszeczkę wyżej. Pewnie jak się stworzą odpowiednie warunki do tego i drużyna będzie w odpowiedniej formie, to na pewno chłopaki będą chcieli ten awans właśnie do piątej ligi z klasy okręgowej zrobić. Ale ta liga krakowska, ta grupa krakowska w szczególności jest bardzo wyrównana. Tutaj jest bardzo dużo takich klubów, które też swoje ambicje mają, więc ciężko jest tutaj cokolwiek przewidywać, kto jaką będzie miał kadrę. My oczywiście staramy się tutaj zbudować jak najmocniejszą drużynę, która będzie mogła funkcjonować. Na pewno warunki do treningu, do pracy, sztab i zawodnicy mają bardzo dobre, jeśli chodzi właśnie o infrastrukturę sportową, jeśli chodzi o sztab i to, jak ten sztab jest przygotowany do pracy z tymi zawodnikami, no to myślę, że na warunki klasy okręgowej jesteśmy na pewno w ścisłej czołówce. Czy to się przełoży na wynik sportowy i miejsce w tabeli, to życie pokaże. W zeszłym sezonie skończyliśmy rozgrywki w górnej połówce tabeli, no i na pewno tutaj zawodnicy i trener będą chcieli powalczyć o najwyższe cele.
4: Żeby zbudować coś fajnego, potrzeba mieć zawodników, których Państwo szkolą. I jak wygląda to szkolenie z Państwa strony? Czym się ono charakteryzuje?
3: Tak, no my jesteśmy klubem, który posiada certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to złoty certyfikat, czyli najwyższy, jaki jest dostępny. Ten certyfikat posiadamy od 2019 roku i to jest jakby taki wyznacznik tego, że to szkolenie u nas w klubie jest na wysokim poziomie i faktycznie tak staramy się ten klub prowadzić, żeby nawet w naszej drużynie seniorów tych zawodników młodych było dużo. W tym sezonie też już kilku wychowanków z naszej drużyny U17 właśnie do kadry pierwszej drużyny trafiło, więc można powiedzieć, że cały klub jest skoncentrowany na tym, żeby dla tych młodych zawodników stwarzać te warunki jak najlepsze. Nasze drużyny też przebijają się, te młodzieżowe, coraz wyżej, jeśli chodzi o hierarchię ligową. W zeszłym sezonie pierwszy awans do Ligi Wojewódzkiej zaliczyła drużyna trampkarzy i w tym sezonie też tam będą kontynuować rozgrywki. Na koniec zeszłego sezonu mieliśmy też awans drużyny młodzików do Ligi Wojewódzkiej, więc już dwie kategorie wiekowe mamy na tym szczeblu, takim można powiedzieć całej Małopolski. No i oczywiście to są wyniki jakby patrząc z punktu widzenia tabeli, ale dla nas najważniejszy jest rozwój zawodników i na tym się koncentrujemy, żeby wyniki, które tutaj ewentualnie osiągamy, były efektem pracy całego klubu, drużyny, trenerów, zawodników i te efekty po prostu przychodzą niejako, można powiedzieć, same z racji tego, że po prostu no, klub jest tak skonfigurowany, żeby po prostu dla tych zawodników tutaj było to fajne miejsce do rozwoju, do podnoszenia swoich umiejętności.
4: Tak jak pan wspomniał, ten klub jest reaktywacją tego starego Kabla, który był. Jak się reaktywuje klub w Polsce? Czy to jest dużo pracy, żeby coś takiego postawić na nogi?
3: No myślę, że było sporo wyzwań. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby ta reaktywacja odbyła się w zgodzie z dawnymi zawodnikami czy działaczami i żeby była faktyczną kontynuacją tego, co dawny Kabel osiągnął. I tutaj myślę, że fajnie udało się sporo osób z tego dawnego Kabla zaangażować, czy to zawodników, czy też działaczy, którzy tutaj na te nasze mecze przychodzili, dalej przychodzą i czują, że to jest faktycznie ten Kabel, który oni tam, można powiedzieć, zostawiali w tej czwartej lidze, wtedy, kiedy klub był likwidowany. Oczywiście jest to duże wyzwanie też od strony takiej formalnej, tak, żeby właśnie zadbać o te wszystkie rzeczy. Sporo czasu nam też zajęło właśnie nawiązanie kontaktu, tak, czy to z zawodnikami, czy z działaczami. Bardzo mocno też zaangażowaliśmy się w taką jakby stronę marketingową tego przedsięwzięcia, żeby dużo osób usłyszało o tej reaktywacji. No i w tamtym czasie faktycznie było to takie, myślę, wydarzenie tego okresu, że Kabel wraca na boiska po tych 18 latach. To faktycznie było coś takiego, co tutaj bardzo duże zainteresowanie generowało. Mieliśmy mecz towarzyski z drużyną KTS Weszło, która przyjechała specjalnie na tą okazję z Warszawy. Mieliśmy duże zainteresowanie mediów, też właśnie różne wywiady. Więc jak na klub, który dopiero powstawał, można powiedzieć, z nicości i występował w B-klasie, no to faktycznie to zainteresowanie było bardzo duże. No i to też się wiązało z dużą ilością pracy, nie mówiąc już o samych formalnościach w związku, żeby zgłosić klub do rozgrywki. ławek, wszystkich zawodników. Nie mieliśmy żadnego zawodnika, tak? Więc musieliśmy wszystkie transfery wykonać, zbudować kadrę, sztab, więc to na pewno było to dużo pracy. No ale z perspektywy czasu uważam, że super na ten projekt reaktywacji wyszedł i to, że kabel dalej może funkcjonować i że został przywrócony na mapę piłkarską Krakowa, to wydaje mi się, że to jest takie fajne osiągnięcie, które mam nadzieję, że już z KBF zostanie na zawsze. No.
4: Jak zbieraliście zawodników po reaktywacji? Jak to wyglądało? Czy zbieraliście wolnych agentów, czy może były jakieś tam małe opłaty transferowe?
3: No nie, opłaty transferowe oczywiście zawsze się zdarzają, w szczególności te związkowe. W przypadku zawodników seniorskich związek oczekuje tam za każdy transfer określonej kwoty, którą trzeba zapłacić, więc to też były jakieś tam wydatki. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, te kilka lat temu, no to jak wspomniałem na wstępie, reaktywacja odbywała się trochę siłą społeczności futbolowej Ligi Szóstek. Tam występuje na co dzień, myślę, że ponad 1000 zawodników w każdym sezonie, więc to są bardzo duże rozgrywki. I tam się odbywała głównie rekrutacja zawodników tamtym kanałem. Zresztą nie tylko zawodników, bo też trenera, czy osoby do sztabu, czy osoby do marketingu dołączały właśnie głównie z tego klucza. I w ten sposób mieliśmy bodaj 70 czy 80 aplikacji zawodników, którzy chcieli w reaktywowanym kablu zagrać, więc ta rekrutacja po prostu się opiera no, na zawodnikach właśnie, którzy byli głównie związani z futbolową Ligą Szóstek. Z tego powstała kadra, która no, w pierwszym sezonie wywalczyła od razu awans do A-klasy.
4: To, co mamy tutaj dookoła nas, jest bardzo urokliwe pod względem widoczków, ale zakładam, że jak Państwo tutaj przychodzili, to nie było aż tak ładnie, prawda?
5: Piotr Klimczak, członek zarządu klubu sportowego Kabel Kraków. No można powiedzieć paradoksalnie, że był obraz nędzy i rozpaczy, natomiast jeszcze chciałbym na wstępie dodać, że znajdujemy się na najwyżej położonym stadionie sportowym w Krakowie, więc jesteśmy w Centrum Sportu Parkowa, dawny stadion Korony Kraków. No i tak jak powiedziałem, no obraz nędzy i rozpaczy, no nie było nic. Czy obiekt sam jest z 1952 roku, natomiast niestety nie był inwestowany przez ostatnie lata, no i upadał w ruinę. My zajmujemy się stadionem od października 2015 roku, no i od tego czasu udało się naprawdę bardzo dużo zrobić, przywrócić przede wszystkim ten obiekt do żywych, tak żeby tu ludzie chętnie przychodzili i mogli korzystać z dostępnej infrastruktury. No i od tego czasu udało się wybudować 3 boiska z nawierzchnią sztuczną, typu Orlik. 2 boiska do gry, można powiedzieć 6x6, 7x7, a jedno boisko z bandami do gry 3x3, 4x4. Dodatkowo zrewitalizowaliśmy płytę główną boiska i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest efekt, do którego dążyliśmy. Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale jakby pierwszy raz możemy się cieszyć z tej płyty, jak ona wygląda, bo tyle czasu zajęło nam doprowadzenie jej do takiego stanu, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. No i udało się też wyremontować budynek historyczny dzięki pomocy zarządowi infrastruktury sportowej. No i takim najmłodszym dzieckiem inwestycyjnym to jest dwutorowa bieżnia ogólnodostępna dla mieszkańców Krakowa o długości 417 metrów, z której bardzo chętnie korzystają grupy biegowe, indywidualni biegacze, zawodnicy chcący przygotować się, czy zawodnicy przygotowujący się motorycznie. No więc cały czas coś się dzieje na obiekcie, no i mamy jeszcze mnóstwo planów, które chcielibyśmy tutaj zrealizować.
4: Jesteśmy, tak jak pan sam powiedział, wysoko. W takim razie ciekawi mnie, jak wygląda tutaj frekwencja na meczach. Czy dużo ludzi przychodzi oglądać, jak gra kabel?
5: No, bardzo dużo. Ja przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, no bo jakby ten obiekt też gdzieś tam łączy się historycznie z piłką nożną. Co prawda Korona w latach 70. zrezygnowała ze swojej sekcji piłkarskiej, natomiast grali tutaj też Strzelcy Kraków, gra teraz, odkąd jesteśmy, Kabel Kraków. No i w okolicach 200 osób pojawia się na naszych meczach, więc to jest już naprawdę no, taki spory i bardzo fajny wynik.
4: Czyli rozumiem, że jest to zaangażowanie fanów, a czy fani angażują się także pozameczowo, czy tutaj mamy jakieś, powiedzmy, wsparcie takie od ich strony pozaboiskowe, pozatrybunowe?
5: No bardzo byśmy chcieli, żeby takie wsparcie nastąpiło. Mamy pewien pomysł, żeby zaangażować tych właśnie kibiców i tych naszych fanów. Nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać, bo ten pomysł dopiero się zrodził i musimy go odpowiednio przygotować. Natomiast fajnie, że jest ta społeczność, którą możemy zaangażować. No i też, tak jak wspomniałem, przychodzą tutaj ludzie pod kątem piłkarskim, dlatego że jest kabel i na mecze piłkarskie. Natomiast ten obiekt kojarzył się zawsze ze sportem, więc mieszkańcy Starego Podgórza czy starszej daty mieszkańcy pamiętają tutaj mecze też Garbarni, która grała o wejście do pierwszej ligi swojego czasu w 89-90 roku i na trybunach było 10 tysięcy osób, więc z naszą frekwencją mamy do czego jeszcze równać górę. No i mamy pomysł, jak zaangażować tych fanów, ale na szczegóły i konkrety trzeba jeszcze poczekać.
4: Jak widzicie Państwo kabel za 5 lat? W jakim on będzie miejscu?
3: No tutaj pewnie trzeba byłoby troszeczkę odróżnić kwestię jakichś tam marzeń czy takich chęci od realnej oceny możliwości. Myślę, że to, co już troszeczkę wcześniej wspomniałem, nie mamy tu jakiegoś wielkiego parcia czy jakiejś wielkiej presji, tylko staramy się cierpliwie i długoterminowo budować ten klub, więc my jakby nie stawiamy sobie jakiegoś takiego konkretnego celu, że za 5 lat musimy być w jakiejś określonej klasie rozgrywkowej. Myślę, że będziemy zadowoleni, jeżeli uda nam się kontynuować to, co dzieje się teraz i po prostu taką systematyczną, spokojną pracą będziemy, można powiedzieć, przekonywać do siebie kolejne pokolenia zawodników, którzy będą chcieli tutaj w klubie trenować, rozwijać się i ja jakby wierzę w to, że tego typu praca w perspektywie czasu przyniesie również efekty sportowe. Która to będzie liga, no to ciężko wyrokować. Na pewno chcielibyśmy się troszeczkę ruszyć z tej klasy okręgowej w ciągu tych 5 lat. No i też oczywiście te drużyny młodzieżowe, kolejne roczniki, żeby się pieły w górę. To jest, myślę, taki cel, który przed sobą stawiamy. I od strony jeszcze takiej szkoleniowej, to widzimy duże rezerwy w podejściu proedukacyjnym, jeśli chodzi o zawodników. Uważamy, że te kluby, które szkolą dzieci, skupiają się bardzo mocno na samym aspekcie piłkarskim, technicznym, ale jest duże pole do popisu i duże rezerwy w obszarze właśnie wyszkolenia zawodników odnośnie nastawienia mentalnego, odnośnie prawidłowej postawy sportowca, odżywiania i tutaj mamy ambitne plany, żeby w ten obszar zaangażować się dużo mocniej.
2: Z przedstawicielami Kabla Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję.

Ich bin

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Rząbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT, one się nazywają. I te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo, Polska też ma już bat na wroga.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy. Sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór. A takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was. Zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: Trafiony pomysł na początek wakacji. Już w tę sobotę od 10 wpadaj do Bonarki na plac przed kominem. Kibicuj uczestnikom Bonarka Streetball 1-1. Sprawdź się w skill challenges i konkursach koszykarskich. Do zgarnięcia karty podarunkowe i nagrody od partnerów. Poczuj sportowe emocje w Bonarce.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
8: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
1: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepsze. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski. Eski Music Awards w roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco!

0: KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Mam świetnego newsa dla fanów ciężkich klubowych brzmieni dubstepu. Legendarny brytyjski projekt Mouthstep powraca z największą europejską trasą w swojej historii i zagra również w Krakowie. Koncert zaplanowano na 19 listopada w krakowskim klubie Zaścianek. Lider formacji Josh Friend zapowiada mroczne, potężne brzmienie, potężną produkcję sceniczną oraz przekrojowy set pełen klasyków i zupełnie nowego materiału z płyty Give Up The Ghost. Bilety są już w oficjalnej sprzedaży.
3: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxana Węgiel, Jam czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tą główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem. Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu za Sławkiem Peszko i z nami, i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej muzyce, bo będziemy mieli i bramkę, i piłkę, i fajnego DJ-a, tak więc no wypadałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Nowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: I po reklamie.

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: kończyć godzinę to tylko takimi kultowymi utworami. Manam, kocham cię, kochani moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: Trafiony pomysł na początek wakacji. Już w tę sobotę od 10 wpadaj do Bonarki na plac przed kominem. Kibicuj uczestnikom Bonarka Streetball 1-1. Sprawdź się w Skill Challenges i konkursach koszykarskich. Do zgarnięcia karty podarunkowe i nagrody od partnerów. Poczuj sportowe emocje w Bonarce.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gorąco? Wpadł!

0: KFC.
1: I po reklamie.
2: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję wam teraz marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wodę smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23% stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych koteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radiu SK2.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: I po reklamie.

0: zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No, a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przebrać.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
9: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, rynek 46.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Szukacie ciekawego pomysłu na wakacyjne popołudnia w mieście? Biblioteka Kraków ma dla Was genialną propozycję. Filia numer 49 na osiedlu Tysiąclecia rusza z letnim cyklem Wakacyjne piątki z planszówkami. W programie m.in. kultowe Dixit czy dedykowane Monopoly Kraków. Spotkania mają charakter otwarty dla każdego, od dzieciaków po seniorów. Start już w lipcu w godzinach od 15.30 do 18.30. Przyjdźcie z własną paczką albo poznajcie nowych współgraczy.
0: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od rotarów. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

No to słowo się rzekło, kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest i na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2, za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Trafiony pomysł na początek wakacji. Już w tę sobotę od 10 wpadaj do Bonarki na plac przed kominem. Kibicuj uczestnikom Bonarka Streetball 1-1. Sprawdź się w Skill Challenges i konkursach koszykarskich. Do zgarnięcia karty podarunkowe i nagrody od partnerów. Poczuj sportowe emocje w Bonarce.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam Was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Ja Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: I po reklamie.
14: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, Tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

I love you, klimatyzacja, till love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my, Polacy? 726-826-826, Messenger SK2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. SK2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: Wybaczcie, ale teraz w SK2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanberry i ostatni most w SC2. Plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: Eska2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał Marodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością ma błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Tęsknięcie za czasami odtwarzaczy MP3 i portalu Nasza Klasa? W przyszłą sobotę, 4 lipca, Centrum Kultury Podgórza zabierze Was w wielką podróż w czasie. Gwiazdą wieczoru będzie Gosia Andrzejewicz, która na żywo zaśpiewa swoje największe hity. W planach są też retro fotobudki, spotkanie z artystką oraz szalone afterparty. Mamy dla Was wejściówki na to wydarzenie. Piszcie maile na krakow@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, z jakim hitem najbardziej kojarzą Wam się lata 2000. Powodzenia!
0: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
14: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
15: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
16: W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie!

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zara podam Majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westy 2 wczoraj było w Żywcu. Roztańczony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

Piosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: Hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Ladypunk i tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da. SK2. To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break, przerwa na nawodnienie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Trafiony pomysł na początek wakacji. Już w tę sobotę od 10 wpadaj do Bonarki na plac przed kominem. Kibicuj uczestnikom Bonarka Streetball 1-1. Sprawdź się w Skill Challenges i konkursach koszykarskich. Do zgarnięcia karty podarunkowe i nagrody od partnerów. Poczuj sportowe emocje w Bonarce.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnik.jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
12: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
15: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotowała.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu, to po wybuchu i zawaleniu się budynku, do jakiego doszło dziś w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
10: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
0: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w dwóch kąpieliskach w Polsce, podał główny inspektorat sanitarny. Dwa obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
11: Słońce ma pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Manam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: coś da. W ST2 bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasu w SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money.

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs i Gofar Money, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza. Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO. 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: I po reklamie.

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłodę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę o 16 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gorąco?

0: KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Przed nami wielkie, trwające aż 2 miesiące święto muzyki pod Wawelem. Rusza jubileuszowa 31. edycja Summer Jazz Festival Kraków. Do końca sierpnia w całym mieście odbędzie się blisko 150 koncertów z udziałem 500 artystów z całego świata. W programie tegorocznego festiwalu znajdzie się też specjalny cykl dedykowany twórczości Milesa Davisa oraz tradycyjna, niezwykle widowiskowa niedziela nowoorleańska z barwną paradą uliczną.
3: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
5: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca. Jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
6: To prawda.
5: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejne, które to będzie, kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo. My za wszystko płacimy. Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl. Polska jest najfajniejsza i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2.

0: Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Nie ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam w Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama.
3: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Trafiony pomysł na początek wakacji. Już w tę sobotę od 10 wpadaj do Bonarki na plac przed kominem. Kibicuj uczestnikom Bonarka Streetball 1-1. Sprawdź się w skill challenges i konkursach koszykarskich. Do zgarnięcia karty podarunkowe i nagrody od partnerów. Poczuj sportowe emocje w Bonarce.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.

0: W ST2 rozpędzona luna, a my zwalniamy już za chwilę. Kierowcy, dla was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: No i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skoda.
11: Skoda. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gorąco?

0: w KFC.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News. News SK 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
3: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
4: No, czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
3: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje, takie święta tylko w SC2 trwają dwa dni. Męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato przy tym, co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry w Kowalskim, witajcie.

0: ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Seno Victorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu. O Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: Fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa. Na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić, a jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SK2 za niecałe dwie minuty o 18:00.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
0: Jest 18:00, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12:00. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2 Kraków.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: Sprawdź się w Skill Challenges i konkursach koszykarskich. Do zgarnięcia karty podarunkowe i nagrody od partnerów. Poczuj sportowe emocje w Bonarce.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Fala upałów w Małopolsce. Nawet 36 stopni mogą wskazać termometry w Krakowie podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. Słońce i gorące dni są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Dla ochłody można skorzystać z miejskich pitników lub kurtyn wodnych, które znajdziecie na krakowskich rynkach, niektórych placach i w Alei Róż w Nowej Hucie.
2: Dzień dobry, widzę, że chłodzicie się w kurtynach wodnych.
3: Tak.
2: Co dają takie instalacje w mieście? Są potrzebne?
3: No w takiej temperaturze to obowiązkowo. To jest przynajmniej na chwilkę ochłoda. I z tym chłodem i z tym mokrem pójdziemy dalej. Zanim się nie wysuszymy, to będzie pomagało, na pewno.
2: I co tam? Troszkę chłodniej jest teraz?
4: Tak.
2: To fajny pomysł, że takie są w Krakowie?
3: Tak, bardzo. No bo przydają się na te gorące dni.
2: Właśnie, co one dają?
3: No na pewno wytchnienie i chłodę.
2: Jak dbać o to bezpieczeństwo w czasie upału? Co by pani poleciła mieszkańcom?
3: Krakowa?
4: No.
3: Wyjazd poza Kraków. Do lasu.
2: No tak, tam gdzie cień na pewno, a jak już musimy siedzieć w mieście?
3: To na pewno w cieniu i z zakrytą głową, bo myślę, że z odkrytą głową na dłuższą metę to właśnie narażamy na jakieś nieprzyjemności.
5: No na pewno krem z filtrem się posmarować, żeby nie dostać poparzenia. No i pić dużo wody.
2: Woda, krem z filtrem, widzę, że nakrycie głowy też jest.
5: Tak, tak.
6: Pijmy wodę. Elżbieta Hinger, pierwsza wicewojewoda Małopolski. Właśnie trzymam ją w dłoni, żeby jak gdyby przypominać to dla wszystkich osób, zarówno dla młodzieży, dorosłych, a właściwie najbardziej w tej chwili ważna jest ta woda dla seniorów, więc na pewno pijmy. Na pewno wychodźmy na zewnątrz, jeśli już musimy w tych porach najbardziej naświetlonego działania słońca, zawsze z nakrytą głową, w przewiewnym stroju. Na pewno starajmy się, żeby w domu była taka atmosfera troszeczkę przewiewności, ale z drugiej strony te przewiewania przy naszych mieszkań robimy rano i wieczorem. W ciągu dnia zamykamy okna, jeżeli się da, to zasłaniamy nawet. Jeśli jest klimatyzacja, to oczywiście ją włączymy, chociaż nie róbmy też z domu lodówki. Pamiętajmy też o tym, że żywimy się wtedy lżej, że odciążamy organizm, który i tak ma bardzo trudną rolę do pokonania, jeśli chodzi o pracę przy tak wysokiej temperaturze. Pamiętajmy o dzieciach, że te dzieciaki chcą biegać, chcą się ruszać, więc zapewniajmy im ten ruch, ale też albo rano, albo późnym popołudniem, kiedy myślę, że będzie już troszkę łagodniej. Pamiętajmy o zwierzętach. No w samochodzie nie możemy zostawić, nawet na moment kota ani psa.
2: Dziecka też nie, bo takie przypadki też były.
6: Nie możemy zostawić właśnie naszego najmniejszego dzieciaka. Chodzi na minutę, bo nam się wydaje, że tylko minutę wpadamy i wypadamy. To się przedłuża, a przy takim nagrzanym samochodzie skutki mogą być niesamowite.
7: Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Latem, gdy temperatura na zewnątrz jest bardzo wysoka, wnętrze samochodu bardzo szybko się nagrzewa. Stanowi to śmiertelne zagrożenie dla pozostawionych w nim dzieci i zwierząt. Przy temperaturze zewnętrznej około 26 stopni Celsjusza, już po 10 minutach temperatura wewnątrz samochodu może osiągnąć 37 stopni Celsjusza, a po godzinie nagrzewania temperatura może osiągnąć aż 50 stopni Celsjusza. Pamiętaj, żeby nigdy nie zostawiać dziecka ani zwierzęcia w zamkniętym samochodzie. Zawsze trzeba sprawdzać tylne siedzenia, zanim zamkniemy samochód. Jeżeli zauważymy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, natychmiast należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Czy można wybić szybę w pojeździe? Tak, ale tylko w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka lub zwierzęcia, jeżeli zauważymy, że są zamknięte w pojeździe. Przed tak podjęciem takiej decyzji warto jednak ocenić sytuację, spróbować znaleźć właściciela, skontaktować się z służbami ratunkowymi i podjąć działania. Jeśli ocenisz, że nie ma czasu na czekanie na pomoc, a życie dziecka lub zwierzęcia jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, wybicie szyby może być konieczne.
6: Istotne jest, żebyśmy rozglądali się wokoło. Jeżeli gdzieś widzimy, że jakaś osoba źle się poczuła, że się na przykład zatacza, że usiadła, jest jakaś taka, no niekomfortowo się zachowuje i dla siebie, i dla sąsiadów, którzy ją widzą, pomagajmy. Nie bądźmy obojętni, dlatego że w tym momencie, no to jest może właśnie ratowanie ratowanie czyjegoś życia.
2: A jakieś plany na wakacje?
5: No ja wyjeżdżam nad morze.
2: A jak dbać o bezpieczeństwo nad wodą?
5: No na pewno nie wchodzić do wody po alkoholu, we w miejscach strzeżonych.
4: Nazywam się Kasper Powroźnik, jestem ratownikiem wodnym w krakowskim Wobrze. Trzeba myśleć, gdzie wybierać na kąpieliska. Zawsze starajmy się wybierać kąpieliska strzeżone, tam gdzie mamy ratowników wodnych, wyznaczone po prostu miejsca do kąpieli. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Zawsze ktoś nas obserwuje i w razie czego może nam pomóc. Na pewno ważną kwestią też będzie chronienie się od słońca, wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, kremy z filtrem. Będą chronić nas po prostu przed ewentualnym przegrzaniem się. Też pamiętajmy o piciu wody, nawadnianiu się. Upały sprzyjają odwodnieniu. Może to prowadzić do dalszych jakichś utrat przytomności i ewentualnych stanów zagrożenia. Co jest ważne też, na pewno nie wchodzić do wody po alkoholu. Zwiększa dużo ryzyko po prostu ewentualnego utonięcia.
2: Jeśli coś się dzieje, jeśli widzimy, że na danym kąpielisku dochodzi do jakiegoś niebezpieczeństwa, a nie ma na przykład ratownika obok, to możemy do Was zgłaszać różne incydenty, tak?
4: Tak. Numer alarmowy 112 lub właśnie 94 już docelowo do nas. Cały powiat krakowski, zbiorniki wodne, Wisła, operujemy.
1: Od soboty czynne będą krakowskie kąpieliska na Zakrzówku, przy Lasku Rusieckim i Bagrach. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będą ratownicy. W ubiegłym roku w zbiornikach w całej Polsce utonęło ponad 290 osób. Na tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta Krakowa nie udzieliła wotum zaufania odwołanemu Aleksandrowi Miszalskiemu. Jednocześnie przyjęła jednak wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Kuriozalna sytuacja wynika z przepisów, które nie przewidziały sytuacji, w której prezydent Krakowa zostaje odwołany.
8: Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa.
9: Ta kadencja jest w ogóle absurdalna, ponieważ w 2024 roku głosowaliśmy wotum zaufania, przyjęcie raportu ze strony gminy i absolutorium, czyli takie głosowanie stricte polityczne dla Jacka Majchrowskiego, który już od kilku miesięcy nie był prezydentem miasta. Dzisiaj będziemy głosowali te same decyzje, w tym polityczne absolutorium dla Aleksandra Miszalskiego, który nie jest prezydentem Krakowa. W ogóle żadnego głosowania dotyczy pełniącego obowiązki prezydenta, czy pełniącego funkcję prezydenta Stanisława Kracika. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało za rok, dlatego że za rok się okaże, że prezydentem był Aleksander Miszalski, Antoni Fryczek, Stanisław Kracik i być może nowo wybrany prezydent miasta, więc będziemy robili absolutorium dla czterech ludzi, których nikt nie będzie piastował funkcji. Proszę pamiętać o tym, że w tych zarzutach komitetu referendalnego jeden z elementów dotyczy budżetu, to jest zadłużenie. Natomiast zadłużenie skumulowane wieloletnie. Realizacja budżetu za 25 rok w takich cyfrach rzeczywistych nie jest taka zła. Tam jest budżet 97% wydatków i 90% przychodów zrealizowane, więc te podstawowe wskaźniki są całkiem dobre. Raport dostanie gminy pokazuje, że majątek Krakowa rośnie i miasto generalnie nie ma sytuacji złej, jeśli chodzi o taką gospodarkę miejską. Natomiast polityczne głosowanie odbyli mieszkańcy, natomiast dzisiaj to są tylko formalności, no jest kompletnie bez znaczenia. Absolutorium ma znaczenie wtedy, kiedy Rada Miasta go nie przyjmuje, czyli głosuje nie uchwały o udzielenie, tylko nieudzielenie i zrobi to dwa lata z rzędu konsekwentnie, bo wtedy jest z automatu referendum. W tym wypadku referendum już nie będzie.
10: Michał Starobrat, Radny Miasta Krakowa. My jako radni będziemy prosili Urząd Miasta Krakowa o wyjaśnienie, bo absolutorium jak najbardziej dotyczy prezydenta, którego już nie mamy, prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale część urzędników uważa, że wotum zaufania, które dzisiaj Rada Miasta będzie głosowała, dotyczy nie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, byłego prezydenta, a obecnego prezydenta, czyli prezydenta Stanisława Kracika, co zmienia postać rzeczy, więc czekamy na to wyjaśnienie. No, ja przyznam szczerze, to jest moja ósma sesja absolutoryjna, ale po raz pierwszy czuję się tak trochę dziwnie, ponieważ to nie my, radni, będziemy decydować, a tak naprawdę to mieszkańcy Krakowa, udając się tłumnie na referendum, zdecydowali, czy prezydent Aleksander Miszalski powinien takie absolutorium i wotum zaufania dostać. W referendum wypowiedzieli się jednoznacznie, nie udzielili tego absolutorium, stąd dzisiejsza nasza dyskusja i nasza rola jest bardziej proceduralna niż merytoryczna, no taka, która rzeczywiście może rozpocząć procedurę na przykład odwołania prezydenta, bo tego prezydenta nie.
11: Czy to nie jest trochę strata czasu, mówiąc wprost?
10: No to jest wymóg formalno-prawny. Jeżeli dostajemy opinię od prawników, że to absolutorium dla prezydenta, którego nie ma, musi się odbyć ta dyskusja, musi być druk, musimy go przegłosować, no to my jako radni nie możemy dyskutować z prawnikami. Jeżeli prawnicy mają taką opinię, my musimy tego dokonać.
12: Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. No, sytuacja jest rzeczywiście absurdalna. Przepisy ustawa nie przewidziały sytuacji, że musimy głosować absolutorium, wotum zaufania, czyli takie podstawowe dokumenty stwierdzające, czy prezydent sobie dobrze radzi, czy źle. Natomiast w momencie, gdy nie ma prezydenta, bo został odwołany w referendum, więc no tutaj ewidentnie przepisy nie nadążają za życiem, co jest rzeczą absurdalną. Natomiast no, my traktujemy to w ten sposób, że głosujemy tak naprawdę to, czy podobała nam się polityka prowadzona przez Aleksandra Miszalskiego, czy też nie. Dlatego też ja będę głosował z czystym sumieniem przeciwko udzieleniu i wotum zaufania i absolutorium, no ponieważ wszyscy widzieli, zresztą sami mieszkańcy potwierdzili, stwierdzili, że prezydent Miszalski nie radził sobie, źle prowadził politykę finansową miasta, co więcej przepalał pieniądze na głupoty, czy też na wydatki na kolesi. No wobec tego ja nie widzę żadnych podstaw do tego, by tutaj popierać czy absolutorium, czy sprawozdanie, czy wotum zaufania, bo tego prezydent Miszalski po prostu nie otrzymał w referendum, gdy został odwołany.
13: Czysto teoretycznie, gdyby nie udało się udzielić tego absolutorium, co się wtedy dzieje?
12: Gdyby się nie udało udzielić, tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest raczej taka sprawa symboliczna, która pokazuje, że po prostu radni nie zgadzali się na politykę, którą prowadził poprzedni prezydent, więc liczę na to, że tak będzie, że radni niezależnie od opcji politycznej zagłosują przeciwko. Natomiast no nie spodziewam się tego. Jak będzie, zobaczymy.
1: Do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Wciąż nie jest jednak jasne, kiedy odbędą się wybory. Datę pierwszej tury ma wyznaczyć premier Donald Tusk. Ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. A wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet w grudniu. To ze względu na protest wyborczy złożony przez Edwarda Nowaka dotyczący łamania ciszy referendalnej. Dopóki sąd nie wyda prawomocnego wyroku w sprawie protestu, Donald Tusk nie ma podstawy, by zarządzić w Krakowie wybory.
14: Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego. Przesuwający termin wyborów wynika z tego, że prezes Rady Ministrów ma przepis ustawowy, który zabrania mu zarządzić wybory w sytuacji, gdy jeszcze prawomocnie nie rozstrzygnięto wszystkich protestów. Z tego, co analizowałem te protesty, to było ich 4, 2 chyba są spóźnione, 1 jest w ogóle w opcji przeciwnej, czyli był przeciwko Radzie skierowany, znaczy przeciwko głosowaniu w sprawie Rady, natomiast głównym protestem jest protest pana Edwarda Nowaka, który to protest został oddalony w zeszłą środę i oczywiście tutaj się pojawia szereg trików procesowych różnych, ja nie chcę też podpowiadać, ale jak ja to liczyłem, to pierwszy taki możliwy termin to by był przed świętem 15 sierpnia, chyba bodajże 12 sierpnia mi to wypadało, gdyby to się mogło uprawomocnić, czyli zakładamy, że sąd apelacyjny oddala również ten protest, czyli akurat oddala zażalenie, bo to by było zażaleniem zaskarżane i teraz mamy sytuację następującą, że wówczas premier zarządza wybory. Pytanie jest takie, jaki zrobi kalendarz wyborczy. Ja się posiłkuję tutaj rozporządzeniem w sprawie Zabrza, czyli tak zwanym kalendarzem zabrzańskim, bo tam była analogiczna sytuacja. No i tam było bodajże co najmniej chyba 60 dni było wyznaczone na te wszystkie czynności wyborcze, no bo one są, wymagają czasu. Wobec tego mamy przeniesienie tego na październik, ale gdyby zaszła jakaś zła wola też po stronie protestującego, czy też jego pomocników, z czego nie zakładam oczywiście, to by była sytuacja następująca, że ten kalendarz mógłby się nawet przerzucić na listopad. A nawet w skrajnej chyba sytuacji, gdyby doszły może jakieś zwolnienia chorobowe albo jakieś problemy z obrotem pocztowym, no to mógłby to być grudzień i również prezes Rady Ministrów byłby usprawiedliwiony, jeżeli te wybory by zarządził na grudzień.
15: Tomasz Snowiec, politolog, Klub Jagielloński, autor podcastu Rytm Polityki.
16: Kiedy mamy wyrok, orzeczenie pierwszej instancji, jest 7 dni od momentu doręczenia uzasadnienia. Czyli nawet nie od samego momentu, kiedy została ogłoszona ta decyzja, ale od momentu, kiedy doręczono, czyli do osób, które składały wniosek, dotarło potwierdzenie z uzasadnieniem, dlaczego taki wniosek został odrzucony. Te osoby mają następnie 7 dni na złożenie zażalenia, ale znowu decyduje moment wysłania zażalenia, a nie moment wpływu. Czyli taka osoba, jeżeli będzie miała stempel pocztowy wysłany w terminie 7 dni od doręczenia momentu, kiedy zostało to odrzucenie ich protestu potwierdzone, może wysłać. No wówczas to trafia do sądu. Tam jeszcze oczywiście może być przykład taki, że być może będzie trzeba uzupełnić jakieś braki formalne, na które są dodatkowe terminy. Dokumentacja taka krąży między sądem oraz osobą zgłaszającą protest. No i Naczelny Sąd Administracyjny ma na rozpatrzenie tego protestu 30 kolejnych dni i znowu to jest termin instrukcyjny.
14: Żadna z sił politycznych w mojej ocenie nie jest zainteresowana zmianą tej ustawy, która jest ustawą już chyba 26-letnią. Ona w ogóle nie przystaje do obecnych realiów życia, do obecnego zaawansowania technologicznego, również do takich sytuacji, jak powstałe media społecznościowe, których wtedy nie było, jak sztuczna inteligencja, która zmieniła zupełnie wszelkiego rodzaju zasady gry, jeżeli można by powiedzieć. Bo to jest obecnie tak dynamiczne i szybkie, że wszelkie ruchy, które się pojawiają, na przykład chociażby w tej ciszy, no są po prostu nie do wyśledzenia czasami. I teraz pytanie jest takie, czy w ogóle cisza powinna istnieć, na przykład referendalna, w chwili, gdy mamy internet. W mojej ocenie tam jej nie powinno być. Na ulicach tak, ale tam nie powinno jej być.
16: Póki mamy sytuację taką, że dostępne są badania wewnętrzne, które zostały jedynie ujawnione, no to ja takie badania traktowałbym z jeszcze większym dystansem. Traktowałbym je raczej jako ciekawostka, nie realne, rzetelne pokazanie, jak wygląda poparcie poszczególnych kandydatów. Bo jeżeli chodzi o badania wewnętrzne, to ja lubię parafrazować tutaj Winstona Churchilla, który mawiał, że wierzy tylko w te statystyki, które sam sfałszował. Ja w przypadku badań wewnętrznych lubię powtarzać, że wierzę w tylko te badania wewnętrzne, które sam zmyśliłem.
1: A rozmawiał Olek Ruszkowski. Sąd nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii. Na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, oskarżeni o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, a w konsekwencji konsekwencji śmierci pacjenta zostali lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uniewinniono ich w 2017 roku. Proces apelacyjny rozpoczął się rok później i trwa do tej pory. Według sądu opinia z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie nie jest niejasna, co zarzucała prokuratura. Jak mówi jeden z oskarżonych w procesie lekarzy, jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
17: 1/3 mojej kariery zawodowej stracone na bezsensowne posiedzenia w sądzie. Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracająca pewnego rodzaju refleksja, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej. Pacjent przyjęty w stanie zagrożenia życia. Dyskusja akademicka, czy stabilny, czy niestabilny. Dziwię się biegłym, że nie znają podstawowych kryteriów rozpoznania niestabilnego wizy piersiowej. Kryteria studenckie. I nagle wielcy profesorowie z Lozanny w jednym zdaniu piszą niestabilne, a w rezumie stabilne. Ja uważam, że studenta dyskwalifikuje na egzaminie. Jeżeli się pisze bez wstępie. Sytuacja kliniczna. Chory przyjęty z dusznicą de novo. W klasycznym, każdym podręczniku są kryteria rozpoznania niestabilnej dławicy piersiowej. Wpisane jest angina de novo jest niestabilną dławicą piersiową. Co więcej, chory został przyjęty na wyraźne życzenie rodziny, ponieważ pacjent w nocy, jak to żona miał dyskomfort. Dyskomfort to jest nic innego tego ból w klasie piersiowej, czyli dusznica spoczynkowa. Wcześniej

0: prokurator na sali sądowej nie jest niczyim sojusznikiem. Prokurator na sali sądowej jest sługą prawdy i dlatego te moje wnioski zmierzały do tego, aby te wątpliwości, które wyartykułowałem, jednak rozstrzygnąć.
1: 47 rozpraw, jeden z mecenasów wyliczył, że już miało miejsce w tej sprawie. Czy uważa pan, że 48, 9 i ewentualnie 50 coś jeszcze mogło zmienić?
0: Wydaje mi się, że w zakresie tej opinii szwajcarskiej, która miała być takim złotym gralem, a chyba nie do końca była, bo każdy czytał ją na swój sposób, jednak wyznaczenie jeszcze jednego czy dwóch terminów rozprawy na wyjaśnienie tych sprzeczności mogłoby doprowadzić do tego, żebyśmy byli bliżej prawdy.
1: I ta prawda według pana to?
0: W tym momencie się nie wypowiem, dlatego że jesteśmy przed mowami końcowymi i byłoby to nie w porządku z perspektywy sądu i innych stron.
2: Nie można pracować bez tego za uszami głosu i bez tego widoku pokandy sędziów. No nawet nie sędziowie. Niestety jest strona oskarżająca miała nierzadko bardzo fałszywych doradców. Bardzo fałszywych. Przychodziłem dlatego, żeby nie pluto na moich asystentów i moich wychowanków i moich kolegów. Bo po prostu byłem zobowiązany, podejmując się kierunek kliniki, do tego, żeby oblicze tej kliniki było obiektywne i prawdziwe. Oblicze to ocenił świat, polska kardiologia, no i pacjenci, tysiące pacjentów. Ja nie mam nikomu nic za złe. Bo ja mam taką naturę, że łatwiej przebaczyć, ale zapomnieć nigdy nie można.
3: Sprawę śledził nasz reporter Brian Bednarczyk. Wyrok poznamy 23 lipca. Wakacje start. W 69 podstawówkach, w tym dwóch szkołach specjalnych, będą zajęcia, warsztaty oraz wycieczki w ramach akcji Lato w Szkole. Wakacyjną propozycję mają także miejskie instytucje, na przykład muzea i domy kultury, które organizują półkolonie. A my zapytaliśmy krakowian o wakacyjne plany. Morze, góry czy aktywny wypoczynek?
4: Tak, akurat mój wnuczek. Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry, bo jednak bardziej wolimy góry, ale żeby maluszek też mógł trochę pooddychać jodem, więc nad morze też się wybieramy.
5: Lubię pływać w morzu.
6: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze. To zupełnie bez żartów, bo uwielbiamy bardzo polskie morze, więc przede wszystkim ten kierunek.
7: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
8: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw i w domu.
9: Wybieramy się na tym Morze Bałtyckie z dzieciakami posiedzieć w piachu.
10: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
11: Magdalena Mazur, dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych. W szkołach podstawowych mamy akcję Lato. Szkoły proponują możliwość organizacji właśnie lata dzieciom i rodzicom, czyli zabezpieczenie, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez tutaj zapewnienie opieki w postaci wychowawców, kierownika. Miasto Kraków pokrywa tutaj w pełni koszty. Za organizację odpowiada dyrektor szkoły, natomiast rodzice też może się okazać, że jakieś tam środki dodatkowe wpłacają, na przykład wejście do muzeum, czy wejście do kina, na basen.
12: Jeśli chodzi o te dyżury szkół, to jak to wygląda?
11: Dyrektorzy się samodzielnie zgłaszają, jeżeli mają możliwości, też nie mają jakichś dużych remontów, to mówimy o dyrektorach przede wszystkim szkół podstawowych, tam gdzie mamy klasy 1-3, bo to głównie dla tych dzieci zapewniamy opiekę. Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji wypoczynku, dyrektorzy też są zobowiązani powiadomić poprzez portal odpowiedni wypoczynek.pl Ministerstwo Edukacji. Kontroluje to kuratorium oświaty. My kontrolujemy pod kątem bezpiecznych, higienicznych warunków spędzania czasu wolnego przez dzieci.
12: Jeśli chodzi o półkolonie, jaka jest oferta półkolonii dla dzieci w czasie wakacji?
11: To przede wszystkim domy kultury, do których zachęcam. Organizują bardzo różnorodne zajęcia, zaczynając od plastycznych, muzycznych, takich zajęć w terenie. Bardzo dużą ofertę mają również nasze muzea, instytucje takie jak biblioteki. Oferta jest bogata i zróżnicowana. Przede wszystkim pokazać dzieciom też, że można spędzać ten czas wolny inaczej niż przy komputerze czy w domu i myślę, że wielu rodziców też z tego korzysta. Te przynajmniej akcje Lato, które my organizujemy, są zawsze dostosowane do wieku możliwości dzieci, a dwa właśnie nastawione na dużą taką organizację zajęć poza szkołą.
13: Kamil Korona, Centrum Kultury Podgórze. Nasze półkolonie to jest jedna z największych ofert wakacyjnych, jeżeli chodzi o instytucje miejskie w Krakowie. Mamy półkolonie w 16 filiach. Jest to bardzo zróżnicowany program, dlatego że półkolonie tak naprawdę się nie powtarzają. W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim półkolonie wyjazdowe, to znaczy dużo wyjazdów, dużo ciekawych wycieczek, ale też półkolonie tutaj bardziej na miejscu, podczas których będziemy organizować różne warsztaty.
12: Jakie konkretnie są to półkolonie?
13: Są i półkolonie bardziej w kierunku przyrodniczym, ekologicznym, mamy też półkolonie inspirowane bardziej popkulturą, mamy też półkolonie dla dzieci, które wolą ruch, które też mają jakieś zacięcie artystyczne, dlatego tutaj warto sprawdzić po prostu, która filia, jaki program przygotowała, a jest tego sporo.
12: Czego te półkolonie mogą uczyć dzieci i czy

0: dzieci mogą ten czas spożytkować aktywnie?
1: Jeżeli chodzi o to, czego mogą się nauczyć, to przede wszystkim takie umiejętności interpersonalne z innymi dziećmi, też niekoniecznie swoimi kolegami z klasy, ale po prostu nowo poznanymi dziećmi w trakcie właśnie półkolonii. To są nowe przyjaźnie. Przede wszystkim są to umiejętności artystyczne, są to kwestie związane z przyrodą, z ekologią, ale też, co jest bardzo ważne, to dzieci mogą dostrzec dzięki tym półkoloniom piękno miasta, w którym same żyją.
2: A ciekawe propozycje przygotowane na lato przez krakowskie miejskie instytucje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Lato w Mieście. Koszykówka, basen i ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową to propozycja wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 10 do 14 lat. Organizuje je bezpłatnie Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Wciąż można się zapisać.
3: Agnieszka Kękuś, wiceprezes Stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa w Krakowie. Jako stowarzyszenie widzimy ogromną potrzebę wspierania osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie sportowym. Widzimy, jak jest ogromne zapotrzebowanie na zajęcia sportowe, na zajęcia integracyjne.
0: Do jakiej grupy jest skierowany ten projekt?
4: Mateusz Kękuś, trener w Stowarzyszeniu Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Akceptujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością. Naszym celem jest pomóc tym dzieciom przełamywać bariery.
3: Celem tego projektu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Możemy stworzyć takie fajne warunki do regularnej aktywności fizycznej dla dzieciaków, integracji oraz takiego rozwijania umiejętności w takim fajnym, bezpiecznym środowisku. Widzimy, jak ogromną rolę w życiu odgrywa sport, w życiu każdego człowieka i chcemy, żeby te dzieciaki z niepełnosprawnością miały takie same możliwości, jak mają dzieciaki pełnosprawne. Chcemy, żeby rozwijały swoje pasje, żeby budowały swoją pewność. Trzeba pamiętać, że sport to zdrowie, to jest raz. Dwa, jest to pewna forma też rehabilitacji dla dzieciaków. Trzeba też wspomnieć o tym, że jest to rozwijanie takich umiejętności społecznych, no i przede wszystkim taka samorealizacja też, bo być może taki uczestnik złapie bakcyla i będzie mógł się rozwijać.
0: Jakie będą zajęcia, co czeka dzieci i młodzież?
4: Na dzieciaki będzie czekała na pewno dobra zabawa z wykwalifikowaną kadrą trenerską. Trenerzy będą przeprowadzali z nimi zajęcia sportowe, typowo koszykarsko-motoryczne oraz ogólnorozwojowe. Udamy się z dzieciakami na basen, gdzie będą mogły pozjeżdżać na zjeżdżalniach, potaplać się w wodzie czy pobawić się razem.
3: Mamy zajęcia z socjoterapeutą, który będzie miał takie zajęcia z uczestnikami i te zajęcia też w jakiś sposób pomogą uczestnikom w tym właśnie, żeby przełamać barierę obawy, strachu. Chciałam podkreślić, że jeżeli dziecko nie będzie dobrze czuło się na zajęciach samo, to jest możliwe, żeby też uczestniczyło rodzeństwo, czy też rodzic, opiekun, bo ten projekt ma na celu też integrację rodzinną i takie wspólne spędzanie czasu.
0: Dzieci z niepełnosprawnościami mogą też się integrować, zawierać nowe znajomości, przyjaźnie.
3: To jest jeden z takich podstawowych elementów. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że dzieciaki mają różne dysfunkcje i my musimy się też na to przygotować, zarówno trenerzy, jak i koordynatorzy.
4: Bardzo ważne jest to, żeby rodzice w formularzu zgłoszeniowym przesłali wszystkie potrzebne informacje, abyśmy mogli poznać jak najbardziej dziecko już przed obozem.
0: Jakie korzyści płyną z tych zajęć dla dzieci?
4: Oderwanie dzieciaków od telefonów i internetu. Zajęcia w ramach projektu przynoszą dzieciom przede wszystkim poprawę ich sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej czy ogólnej kondycji. Regularna aktywność też wspiera również zdrowie psychiczne, obniża poziom stresu i wzmacnia ich poczucie własnej wartości.
3: Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy polubią tą aktywność fizyczną, przekonają się, że sport może być bardzo fajną częścią ich życia.
2: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia. Projekt jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozmawiała Karolina Suder. Jedynka, trójka, ósemka i dziewiątka będą jeździć rzadziej. Wchodzi wakacyjny rozkład jazdy w krakowskiej komunikacji miejskiej. Jak co roku cięcia, Zarząd Transportu Publicznego tłumaczy, że wynika to z mniejszego ruchu w mieście w tym okresie, a niektóre linie zostaną wzmocnione.
5: Będzie dużo zmian takich, które po prostu uwzględniają zapotrzebowanie pasażerów z poprzednich wakacji. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. No ale pamiętajmy też o tym, że ten okres wakacyjny, no to zawsze jest mimo wszystko mniejsze zapotrzebowanie, którym też no jako miasto prowadzimy więcej intensywnych prac infrastrukturalnych, tak? Czy to mówimy o przebudowie torowiska pod Teatrem Bagatelą, czy o innych pracach, które będą odbywać się w najbliższych miesiącach. Staraliśmy staraliśmy się wprowadzić te zmiany takie, które na tym pierwszym etapie no, będą wprowadzały dużo korekt względem ubiegłych lat, mimo że mamy inną siatkę, ponieważ remonty są prowadzone w innych miejscach.
6: Jacek Masakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Rzeczywiście przy obecnej kulminacji, przy obecnej sytuacji remontowej w centrum może być ciężko. Tu przede wszystkim oczywiście mamy na myśli zamknięcie ciągu do Bronowic. No, pasażerowie muszą niestety korzystać w zamian z autobusów. Do tej chwili, no na tą chwilę no, te autobusy nie zawsze wyrabiały. To jest szczególnie problem z linią 704, która no raz, że utyka w korkach, dwa, że no, wydaje się ta oferta nie zawsze wystarczająca, więc pasażerowie skarżą się na tłok. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w wakacje. No, przede wszystkim zależy też od tego, jaki to będzie rozkład. Czy ta linia zachowa ten obecny szkolny rozkład, czy jednak tutaj urzędnicy zdecydują, że pojedzie rzadziej. No, oby udało się tak znaleźć takie rozwiązanie, żeby ta linia wyrabiała.
5: Przechodząc do konkretów, bo to tak jakby najbardziej wszystkich interesuje, no to mieliśmy zgłoszenia od pasażerów w roku ubiegłym, że w weekendy autobusy magistralne, ich częstotliwość co 30 minut, no nie była satysfakcjonująca w weekendy, więc tutaj stwierdziliśmy, że te autobusy magistralne będą kursować co 24 minuty, znaczna ich część. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie jeszcze autobusów, to linii 300, że powinna ona kursować ze zwiększoną częstotliwością. Przypomnijmy, linia numer 300, czyli linia, która łączy osiedle podwawelskie z lotniskiem w Balicach, no i ta linia w godzinach od 5 do 23 będzie funkcjonowała z częstotliwością co 10 minut, więc to jest naprawdę bardzo duże wzmocnienie dla tej linii. W roku ubiegłym linia 11 w soboty była zawieszona. W tym roku na wakacje linia 11 pozostaje. W pierwszych tygodniach linia 50 będzie funkcjonowała z częstotliwością co 5 minut, a nie co 10 minut. No i linia 20, która no, pełni bardzo ważną rolę teraz, będzie funkcjonowała w godzinach międzyszczytowych również z wysoką częstotliwością, ponieważ mówimy tutaj o częstotliwości co 10 minut.
7: Czego będzie mniej? Gdzie tramwaje, autobusy będą jeździć rzadziej?
5: Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że linia numer 1 kursuje w dzień poprzedni co 7,5 minuty. No ona w wakacje będzie funkcjonowała z częstotliwością co 10 minut, więc no mamy tutaj minimalną, że tak powiem, zmianę w zakresie częstotliwości. Tak samo będzie to dotyczyło linii 3, tak samo będzie to dotyczyło linii 8. Zmiany również będą na linii numer 9, ponieważ ona teraz kursuje z częstotliwością co 15 minut, a będzie kursowała z częstotliwością co 20 minut. Pamiętajmy, że te główne linie, właśnie takie jak 1, 3 czy 8, no to tutaj mamy dalej wysokie częstotliwości, ponieważ no jest to co 10 minut w okresie wakacyjnym, gdzie jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie na przewozy.
6: Mamy też no, tutaj pytanie, jak ta klimatyzacja będzie działała w pojazdach. Ona w większości pojazdów działa, no ale oczywiście niestety są wyjątki. Też no, wciąż jest taki problem, że często jest tak, że ta klimatyzacja działa różnie w zależności od tego, w której części pojazdu jesteśmy. No tutaj często właśnie pasażerowie niektórych wagonów się skarżą. Na przykład w krakowiakach jest taki problem, że w jednym członie potrafi być bardzo zimno, a w następnym potrafi być ukrop, bo ta klimatyzacja po prostu działa w jednym członie wydajnie, a w drugim nie. Niestety, no tak absurdalnie troszkę, ale mamy taką poradę, że jeśli rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że w tym członie jest ciepło, warto spać po suszku, przejść do innego członu i zobaczyć, czy gdzieś indziej w tramwaju nie jest troszkę chłodniej.
2: Jak podkreślają urzędnicy, to dopiero pierwszy etap zmian w rozkładzie jazdy na wakacje, a kolejne wzmocnienia lub cięcia będą dostosowane w trakcie sezonu. Szczegółowy rozkład jazdy na wakacje można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, rozmawiał Olek Ruszkowski. Zamiast parkingu mandat na 500 zł. Mieszkańcy osiedla podwawelskiego w Krakowie muszą szukać nowego miejsca dla swoich aut. To po zmianach, o których zdecydowała spółdzielnia mieszkaniowa, zdaniem lokatorów bez zapowiedzi i z dnia na dzień.
7: Dostaliśmy informację od mieszkańców, że są problemy z opłatami za parkowanie, które miały pojawić się de facto znikąd z dnia na dzień.
8: Marcin Kozielski, jestem mieszkańcem jednego z bloków przy ulicy Rozdroże i wydaje mi się, że pierwszego w Polsce bloku bez legalnego miejsca parkingowego. Tak, ja mieszkam przy ulicy Rozdroże, żeby nie skłamać, to już będzie 9 lat i od 9 lat parkuję swój samochód przy bloku przy ulicy Rozdroże. Tam jest taka droga dojazdowa, przy której od zawsze parkują od samego wybudowania bloku, czyli od ponad 20 lat, przy którym parkują mieszkańcy i tam mogą parkować mieszkańcy, którzy posiadają ważny identyfikator. I to jest bardzo ważne. Jakiś miesiąc temu z dnia na dzień pojawiły się tabliczki, że to jest miejsce prywatne, że zarządza tymi miejscami prywatnymi Departament Zarządzania Parkingami i że jest naliczana za parkowanie tutaj opłata. Ja, podobnie jak wszyscy, których znam, mieszkańcy bloku przy ulicy Rozdroże, kontynuuję tam parkowanie, ponieważ byliśmy przekonani, jak się okazało niesłusznie, że mieszkańcy, czyli osoby posiadające ważny identyfikator wydany przez wspólnotę, mogą z tego parkingu korzystać. No niestety okazało się, że nie. Któregoś dnia wszystkie samochody przy ulicy Rozdroże znalazły za swoją wycieraczką mandat wzywający do zapłacenia za parkowanie na kwotę kilkuset złotych.
9: Mieszkam tutaj na Rozdrożu. Spółdzielnia wynajęła firmę, która egzekwuje tutaj parkowanie na tej ulicy, gdzie oczywiście przez te wszystkie lata parkowaliśmy tutaj z sąsiadami i to po prostu było nasze jedyne miejsce w zasadzie, gdzie możemy zaparkować, wracając do domu. Cóż, no jedyną drogą, żeby to rozwiązać, jest dogadanie się wspólnoty ze spółdzielnią, tak abyśmy mogli parkować, ponieważ teraz nawet jakbyśmy chcieli kupować ten parking, jesteśmy pozbawieni, ponieważ ta prywatna firma, która się teraz tym zajmuje, nie oferuje parkingu, które można było wykupić na przykład w pakiecie miesięcznym, jedynie w pakiecie godzinnym, więc przeliczając to na godziny, jakbyśmy chcieli to auto trzymać po prostu miesiąc, normalnie tam, gdzie parkowaliśmy przez te wszystkie lata do tej pory, wyszłoby nam to ponad 2100 zł, jeśli dobrze liczyłem. Ja także to jest średni interes, tak mam wrażenie.
10: Radosław Żołbak, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Podwalska. Już od długiego czasu spółdzielnia mieszkaniowa Podwalska usiłowała rozwiązać problem nielegalnie parkujących pojazdów. Niestety osiedle zlokalizowane jest w ścisłym centrum Krakowa, w sąsiedztwie takich obiektów jak na przykład Ice Arena, więc jest tutaj naprawdę duży problem z dostępnością miejsc postojowych, które są wykorzystywane również przez osoby przyjeżdżające jakby z zewnątrz. Pierwotnie spółdzielnia wprowadziła system szlabanów, identyfikatorów, natomiast nie sprawdzał się on, dlatego że zdarzały się przypadki handlu kartami, podrabiania identyfikatorów, jak również klonowania karty dostępu do parkingu wewnętrznych. Już od 3 lat ponad toczyliśmy rozmowy z Radą Nadzorczą na temat znalezienia sposobu jakby uszczelnienia tego systemu, tak żeby zabezpieczyć te miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla podwalskiego. I wprowadziliśmy system kontroli parkowania tak, aby na osiedlu podwalskim parkować mogły tylko i wyłącznie pojazdy uprawnione.
11: Dariusz Gil, administrator wspólnoty mieszkaniowej Rozdroże 17B w Krakowie. To właśnie sytuacja była zaskoczeniem dla wszystkich nas, tak na dobrą sprawę, ponieważ spółdzielnia na żadnym etapie nie informowała sąsiednich wspólnot, w tym nas, o tym, jakie mają plany w stosunku do tego terenu. Tym bardziej, że przez lata my dogadywaliśmy się w każdym aspekcie. Tak naprawdę, gdybyśmy byli zorientowani, jakie plany są na tym etapie i w tym temacie, chcielibyśmy podjąć rozmowy dotyczące parkowania. Nic nie było nam przekazane, żadne informacji, były postawione znaki, a potem pojawiły się kwestie opłat, więc co uważam za tak naprawdę niezbyt fortunnym rozwiązaniem. My jesteśmy gotowi na rozmowy i chcemy tę sytuację rozwiązać polubownie, bez żadnych tarć. Mieszkamy na jednym osiedlu i myślę, że to się uda zrobić. Mam taką nadzieję i proszę o wsparcie.
2: Do czasu osiągnięcia porozumienia między wspólnotą a spółdzielnią mieszkańcy bloków przy Rozdrożu muszą parkować w innym miejscu. Na tym tematem zajął się Olek Ruszkowski. Przed sesją do lasu studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielenią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów. O szczegółach badania mówi Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka.
12: Młodzi Polacy są dramatycznie przebodźcowani. Tradycyjne metody walki ze stresem akademickim przestają wystarczać. To są wnioski z badania, które przeprowadziliśmy w ramach projektu Mosty Partycypacji w Fundacji Czysta Rzeka. Badanie miało na celu rozpoznanie doświadczeń związanych z technikami odpoczynku i relaksacji w naturze oraz identyfikację potrzeb związanych z korzystaniem z terenów zielonych. Tak powstał raport Kontakt z naturą, a dobrostan psychiczny studentów krakowskich uczelni, bo właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednomyślnie uznają zbawienny wpływ przyrody na zdrowie psychiczne, jednak infrastruktura uczelni oraz bariery systemowe drastycznie odcinają ich od regeneracji. I choć aż 81% respondentów odwiedza tereny zielone co najmniej raz w tygodniu, to najpopularniejszymi aktywnościami są spacer, 93% respondentów tak uważa, oraz spotkania ze znajomymi, 78% respondentów jest tego zdania. Co więcej, 96% studentów wykazuje pełną świadomość, że kontakt z naturą redukuje stres, a 91%, że bezpośrednio wpływa na ich dobrostan psychiczny.
13: Jagna Kazienko, kierowniczka Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA Uniwersytet Jagielloński. Te osoby, które się do nas zgłaszają, no to są osoby, które, tak jak większość społeczeństwa, mierzy się z objawami lękowo-depresyjnymi najczęściej, o tak bym powiedziała, że to są objawy, które najczęściej są do nas zgłaszane, a że studenci się stresują, no to się stresują, stresowali i będą stresować, bo studia są czasem stresującym i są czasem, którym jest bardzo dużo zadań rozwojowych do zrobienia, do przejścia różnych etapów i dlatego łączenie tych z różnych obszarów, no bywa po prostu stresujące i powoduje, że te objawy różnego rodzaju się mogą pojawić.
12: Problemem jest jednak dostępność do terenów zielonych na samych uczelniach. Ta dostępność jest oceniana dość nisko, tylko aż 33% badanych wystawia swojej uczelni ocenę negatywną. Okazuje się również, że kontakt z przyrodą ma charakter wyłącznie spontaniczny. Ustrukturyzowane techniki regeneracji, yoga, uważność, ćwiczenia oddechowe czy kąpiele leśne pozostają w głębokim cieniu, a 18% studentów nie korzysta z żadnej z nich. Japońska praktyka Shinrin-yoku, kąpiele leśne, to wciąż nisza. Słyszało o niej 33% badanych, a realnie doświadczyło zaledwie 10% całej próby. Choć świadomość ta wyraźnie rośnie z wiekiem, od 22% w grupie najmłodszej do 77% u osób powyżej 26 roku życia. Wyniki badania przynoszą poruszający obraz. Ogromne przebodźcowanie, stres akademicki i lęk krakowskich studentów, a z drugiej strony głęboka tęsknota za zielenią. Aż 70% z nich deklaruje, że chciałoby wziąć udział w uniwersyteckich zajęciach na świeżym powietrzu. Czas więc wyjść z cel wykładowych do lasu.
14: Dbanie o siebie to są takie bardzo podstawowe rzeczy. To jest dobre odżywianie, to jest spanie, sen jest kluczowy w ogóle, więc ustalenie sobie rytmu spania jest bardzo ważne. Ruch, no i też te sposoby, które są związane z ruchem takim dostępnym dla nas, zwłaszcza w takim czasie letnim, to są udanie się gdzieś, gdzie jest zielono, ponieważ zieleń wpływa na nas kojąco i zwiedzanie choćby ogrodu botanicznego, który w Krakowie jest dostępny, czy parków, jest bardzo takim ważnym elementem. Jeżeli możemy gdziekolwiek odetchnąć poza miastem, no to to jest jedna z ważniejszych czynników, które mogą wpływać też uspokajająco, czy tego chcemy, czy nie. To znaczy, jeśli się zanurzymy w zieleni, to czy tego chcemy, czy nie, to z tego skorzystamy. I myślę, że to jest takie najprostsze rozwiązanie.
2: Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2025 roku nawet co czwarty student może zmagać się z depresją. A tym tematem zainteresował się Olek Ruszkowski. Indywidualne podejście do pacjenta i zespół wykwalifikowanych specjalistów Centrum Znowu w Biegu Fundacji Poland Business Run to pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie osoby po amputacjach kończyn mogą otrzymać kompleksową pomoc w obrębie jednej placówki. To m.in. konsultacje z fizjoterapeutami, psychologami, ale i z innymi beneficjentami fundacji, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. O historię i działalność krakowskiego centrum dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
15: Fundacja Poland Business Run w tym roku, tak jak wiemy, obchodzi 15 lat swojego istnienia. Na jakim etapie istnienia fundacji w ogóle powstało Centrum Znowu w Biegu? Co to jest za twór? Jakie są jego początki?
16: Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało 2 lata po tym, jak została formalnie zarejestrowana Fundacja Poland Business Run. Anna Orzechowska, prezes zarządu Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. Nasze Centrum Rehabilitacji jest bardzo specjalistyczną jednostką, która opiekuje osoby po amputacji kończyny z całej Polski, ale i nie tylko, łącznie z rehabilitacją, edukacją. Natomiast powstało z potrzeby naszych beneficjentów biegu Poland Business Run, którzy zgłaszali brak miejsca, które w sposób kompleksowy zaopiekowałoby ich od momentu amputacji po powrót do sprawności, do samodzielnego funkcjonowania, nierzadko też do powrotu na rynek pracy, do aktywności zawodowej i społecznej. I właśnie odsłuchawszy tych wszystkich skarg i żali beneficjentów, że nie mają w Polsce miejsca, że to są tak bardzo różnorodne miejsca rehabilitacyjne, do których trafiają po pobycie szpitalnym, które niestety nie opiekowały w sposób kompleksowy. Stwierdziłyśmy z prezeską Fundacji Poland Business Run Agnieszką Pleti, że podejmiemy się wyzwania, żeby w Krakowie takie miejsce utworzyć i żeby zapewnić, a troszkę można powiedzieć zapełnić tę lukę systemową i stworzyć miejsce, które będzie w sposób całkowity, interdyscyplinarnie opiekowało pacjenta po utracie kończyny.
15: No bo to jest specjalistyczna opieka. Sama amputacja jest obciążeniem i fizycznym, ale też psychicznym, a wasza placówka to jedyne takie miejsce, gdzie tą pomoc właśnie beneficjenci otrzymują kompleksowo. Czyli wielotorowo tak naprawdę nie muszą się błąkać od placówki do placówki, tylko te pomocy już po prostu dostają w jednym miejscu tutaj w Krakowie.
16: Absolutnie tak. Śmiejemy się czasami, że pacjent jak trafia do naszego centrum rehabilitacji, to już nie zostanie z niego szybko wypuszczony w takim znaczeniu, że oferujemy oczywiście po całym procesie rehabilitacyjnym też liczne aktywności. Stąd też m.in. pomarańczowy kwiecień, czyli miesiąc świadomości amputacji, który też po raz pierwszy w Polsce wdrożyliśmy. W tym roku odbyła się już jego 3. edycja. Natomiast wracając do tej opieki kompleksowej, całościowej, specjalistycznej, tutaj wypracowałyśmy z dr Agnieszką Hnuk-Skardacione, czyli kierowniczką zespołu fizjoterapeutów w naszym centrum rehabilitacji, autorski model pracy z pacjentem po utracie kończyny. Jest to coś, co powstało w wyniku, najpierw był pilotaż tego programu, później były były testy, czyli zapraszaliśmy na turnusy rehabilitacyjne pacjentów. Tych pacjentów bardzo wnikliwie obserwowaliśmy, analizowaliśmy cały proces rehabilitacji, po czym powstał rzeczywiście ułożony model pracy z pacjentem po amputacji, który doskonale sprawdza się, mimo że ma już 7 lat. Oczywiście ewaluujemy go ciągle, udoskonalamy, dodajemy różne rzeczy. Natomiast podstawą jest zaopiekowanie pacjenta przez kilku specjalistów. Czyli zaczynamy od konsultacji psychologicznej, gdzie pacjent musi się oczywiście zmierzyć ze stratą kończyny. Jest to taki proces bardzo porównywalny do żałoby, bo ja tracę część siebie, prawda, i muszę się nauczyć z tym żyć na nowo. Proteza jest narzędziem, który umożliwi i umożliwia sprawne funkcjonowanie. Natomiast proteza nigdy nie zastąpi nogi. To z tego też sobie trzeba zdać sprawę, przystępując do całego procesu rehabilitacyjnego. Stąd bardzo ważne jest to, żeby psycholog przed przyjazdem pacjenta do naszego centrum rehabilitacji spotkał się z takim pacjentem, porozmawiał. Później psycholog przesyła wnioski ze swojej rozmowy do naszych specjalistów i pacjent, przyjeżdżając do centrum w pierwszym dniu swojego turnusu, uczestniczy w indywidualnym wywiadzie, gdzie doktor Wnuk Skardaczione bądź inni specjaliści z naszego centrum przygotowują indywidualny plan działania, czyli każdy pacjent jest traktowany w sposób bardzo indywidualny, natomiast cały ten proces rehabilitacji opiera się właśnie na tym modelu pracy psycholog, fizjoterapeuta, specjalista do spraw nauki chodu, osoba, która opiekuje pacjenta na kozetce, wykonując terapię manualną, która opiekuje go na sali, wykonując treningi stabilizacyjne, rehabilitacyjne. Włączany jest również dietetyk w procesie rehabilitacji, jeśli jest taka potrzeba, bo tutaj też się różne podaże zmieniają i to jest niezwykle ważne, żeby taki pacjent był odpowiednio również żywieniowo przygotowany do procesu rehabilitacji. I oczywiście też na końcu tej drogi konsultacje z doradcą zawodowym, który pomaga wrócić na rynek pracy, nierzadko przekwalifikować się, bo amputacja też wiąże się z niemożliwością wykonywania na przykład zawodu, który wcześniej był wykonywany przez pacjenta w pełni zdrowego.
15: Ilu już macie takich zaopiekowanych pacjentów i co oni w ogóle mówią po takim turnusie rehabilitacyjnym? Są zadowoleni?
16: Muszę powiedzieć nieskromnie, że tak. Są zadowoleni, co odzwierciedla się w ankietach ewaluacyjnych. Nam bardzo zależy na tym, żeby po każdym turnusie pacjent taką ankietę wypełnił, wpisując wszystkie pozytywne i też oczywiście negatywne strony takiego turnusu rehabilitacyjnego, bo my na tej podstawie wyciągamy wnioski. Absolutnie nie obrażamy się na nikogo, jeśli nam napisze, że nie wiem, nie smakowało mu jedzenie na przykład na turnusie, ponieważ dla nas to jest sygnał, że może rzeczywiście jak pojawi się taka kolejna opinia, to trzeba coś pomyśleć, zmodyfikować, zmienić, prawda? Taki przykład tutaj podaję. Natomiast bardzo dużo już tych pacjentów od 2018 roku mieliśmy w naszym centrum. Myślę, że to już na pewno w tysiącach możemy liczyć, włączając do tego różnego rodzaju aktywności, które realizujemy. Generalnie pacjenci wychodzą bardzo zadowoleni z taką informacją, że na innych turnusach finansowanych na przykład ze środków publicznych nie ma takiej pracy ciężkiej związanej z powrotem do sprawności i nie ma tak indywidualnego podejścia, więc tutaj to nas bardzo cieszy, że rzeczywiście widzimy osobę, która przyjeżdża na wózku inwalidzkim do centrum rehabilitacji, a wychodzi już samodzielnie, oczywiście podpierając się czasami jeszcze kulą, prawda, ale już ten wózek odstawia, na czym nam najbardziej zależy.
15: Bo to chyba też zwiększa ich takie morale, prawda? To jest taki fizyczny aspekt i fizyczne świadectwo, że właśnie ktoś z tego wózka wstaje, ale przecież myślę, że w samym pacjencie też zachodzi taka przemiana psychologiczna.
16: Absolutnie tak. To jest bardzo ważne i bardzo istotne są też zajęcia grupowe, które organizujemy w ramach treningów rehabilitacyjnych, dlatego że pacjent po amputacji uświadamia sobie, że nie jest sam z problemem utraty kończyny. Że są też osoby, które mierzą się z identycznymi problemami, też muszą nauczyć się funkcjonować o protezie, czasami mają dużo ciężej, bo mają na przykład podwójną amputację i bardzo często spotykamy się, zwłaszcza nie wiem dlaczego, ale u panów z takim podejściem, że jak kolega miał zadane 3 ćwiczenia, to ja zrobię swoje, ale zrobię jeszcze te 3 kolegi albo i 5, bo przecież ja dam radę, prawda? Więc niesamowity taki aspekt też psychologiczno-integracyjny mają właśnie te zajęcia wspólne i bardzo nam na nich zależy, dlatego na każdym turnusie organizujemy właśnie w każde popołudnie zajęcia grupowe.
15: I z tego, co już słyszę, bo to już jest nasz kolejny materiał z cyklu właśnie o Fundacji Poland Business Run i o tym, co robicie na co dzień, wy się po prostu lubicie z tymi beneficjentami i beneficjenci się lubią między sobą. To jest taka grupa, społeczność.
16: Bardzo się lubimy. To jest też taka relacja, że jak odjeżdżają, to tak z łzami w oczach, prawda? Bo i też zawsze mówimy sobie do zobaczenia, więc widzimy się na na Dniu Beneficjenta, widzimy się na różnych naszych aktywnościach typu wycieczki górskie, typu obozy nauki chodu o protezie. Natomiast beneficjenci też o nas pamiętają, co jest bardzo miłe, przesyłając kartki świąteczne, dzwoniąc do nas co jakiś czas i pytając, a co u Was słychać, czy jeszcze na przykład byłaby możliwość, żebym skorzystał z jakiegoś programu czy dofinansowania, żeby przyjechać do Was do Krakowa, albo na przykład dzieci zrobiły mi prezent na święta i zamiast jakiegoś prezentu pod choinkę ogromnego, kupiły mi pobyt u Państwa, prawda? Co też jest naprawdę wielkim prezentem, prawda? Więc tutaj rzeczywiście ci pacjenci do nas wracają, ale też zawiązują się przyjaźnie między naszymi pacjentami, zwłaszcza tymi, którzy właśnie mają te zajęcia grupowe, zawiązują się w ogóle takie już rodzinne, jak tutaj widzę, relacje, co doskonale zawsze widać podczas pomarańczowego kwietnia. Jak wychodzimy w góry, to zawsze mamy masę telefonów, czy ja mogę zabrać żonę, bo moja żona to się zaprzyjaźniła z żoną tego pana, który ze mną ćwiczy na sali i chcielibyśmy tak razem wspólnie pójść, prawda? Więc absolutnie jest to cudowne, dlatego że to wsparcie, które oferujemy, jest nie tylko wsparciem dla osoby po utracie kończyny, ale też dla całego jego otoczenia.
15: Przed Wami i przed całą fundacją tak naprawdę ten punkt kulminacyjny świętowania, bo przed nami już ten Wasz bieg Poland Business Run, najpierw w Warszawie, potem spotkamy się w Krakowie. Będzie pomarańczowo w ogóle w Polsce, myślę.
16: Będzie pomarańczowo, będzie, myślę, głośno, będzie pomarańczowo. Z naszego centrum rehabilitacji pobiegną dwie drużyny pacjentów po amputacji, którzy pokonają dystans 4 kilometrów, czyli tak zwanej mili krakowskiej, więc zachęcamy, żeby też obserwować i oczywiście zapisywać się też do udziału jeszcze na pewno w ambuoku, czyli w marszu. Pozostały wolne miejsca, więc można spróbować swoich sił, okrążając Błonia i dołączając też do kolejnej ekipy Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu i Poland Business Run.
15: No bo nie tylko biegamy, ale i chodzimy.
16: Absolutnie, chodzimy również i to jest bardzo istotne też w całym procesie rehabilitacji. W naszym tutaj ambuoku, wśród naszych beneficjentów, widzę, że osoby starsze bardzo chętnie decydują się na udział w marszu i to, co też przed chwilą powiedziałam, bardzo, bardzo cudowne jest to, że oni biorą udział w tym całymi rodzinami. Więc zapraszają do swojej drużyny całe rodziny, które później też mają czas dla siebie, bo w Parku Jordana odbywa się piknik, więc można przycupnąć, odpocząć, skorzystać z różnego rodzaju atrakcji i świętować to, że bieg jest niesamowitą inicjatywą, która umożliwia rocznie naprawdę ogromnej ilości osób powrót do sprawności.
15: W zasadzie zostały nam takie pakiety, nazwijmy to last minute. Jak się zapisać w takim razie do takiego ambuoku, czy na jeszcze jakieś inne Wasze wydarzenia jeszcze tutaj można taki pakiet złapać?
16: Można jeszcze złapać taki pakiet, do czego bardzo gorąco zachęcam pod kątem integracji, pod kątem porozmawiania też z innymi osobami będącymi w tej samej sytuacji. Można zapisać się wchodząc na stronę internetową www.pbr.pl, czyli Poland Business Run, skrót, lub z znowu w biegu.pl, tam jest numer kontaktowy, można zadzwonić i pracownik przekieruje oczywiście do strony z zapisami.
2: Bieg Poland Business Run 30 sierpnia w Warszawie oraz 5 i 6 września w Krakowie. Pakiety dostępne są do 27 lipca. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacjach kończyn i po mastektomii. W wydarzeniu patronuje Radio SK. Kreatywność, sztuka i wyjątkowa atmosfera Krakowa. Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki od lat przyciąga młodych artystów z całej Polski. To kolejny odcinek w naszym eskowym cyklu o krakowskich uczelniach wyższych, rozmawia Ilona Motyka.
17: Początki ASP w Krakowie to właściwie 200-letnia tradycja. Robert Sowa, prorektor do spraw studenckich i kształcenia, Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Więc 1818 rok, kiedy formalnie powstaje zalążek Akademii, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem się ta Akademia Sztuk Pięknych, a właściwie dwa kierunki ówczesne, czyli malarstwo i rzeźba, oddzielają i powstaje osobna uczelnia, dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
18: A jak uczelnia zmieniła się w ostatnich latach?
17: Myślę, że staramy się reagować na to, co się dzieje w ogóle w świecie, w sztuce, w kulturze. Na przestrzeni lat powstało w sumie dzisiejszych 9 kierunków, więc mamy malarstwo, mamy rzeźbę, mamy grafikę, architekturę wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Intermedia, Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, więc ta oferta, którą dzisiaj proponujemy, jest bardzo szeroka i ona, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością właściwie reprezentuje wszystkie dziedziny sztuki, jakie można chcieć na przykład uprawiać, czy posługiwać się w twórczości artystycznej.
18: Co wyróżnia Akademię w Krakowie na tle innych uczelni artystycznych?
17: Myślę, że na pewno wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia. Myślę, że na pewno oferta, którą proponujemy. Mamy atrakcyjną ofertę edukacyjną, dydaktyczną, artystyczną. Bardzo dużo się u nas dzieje i na samej uczelni, i wokół uczelni. Mamy mnóstwo współprac instytucjonalnych, krajowych, międzynarodowych. Organizujemy przeglądy, konkursy. To jest bardzo atrakcyjne, to co się dzieje w ciągu całego roku akademickiego, ale nie tylko. Studenci mogą wyjeżdżać za granicę, mogą wyjeżdżać też na plenery, na rezydencje artystyczne. Myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe i fascynujące, ale też nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy w Krakowie. To jest miasto kultury, miasto sztuki, miasto artystów, więc to też, co się dzieje wokół uczelni, w środowisku artystycznym Krakowa, tego miasta, no to jest po prostu takie bijące serce artystyczne Polski, więc warto tutaj studiować i myślę, że ta oferta, którą proponujemy, jest bardzo atrakcyjna.
18: A jak wygląda dziś podejście do nowych mediów i współczesnej sztuki?
17: Sztuka się zmienia, sztuka cały czas jakoś tam ewoluuje, więc mamy zarówno reprezentację tych, jak wspomniałem wcześniej, pierwotnych kierunków i takiej sztuki rozumianej w bardziej klasyczny sposób, co jest moim zdaniem też bardzo dobre. Natomiast przy tym mamy mnóstwo oferty dydaktyczne i mnóstwo działań artystycznych, które sięgają po nowe media, po nowe formy wyrazu, po technologię, czasami bardzo zaawansowaną. Mamy kierunki takie jak na przykład intermedia, czy Wydział Form Przemysłowych, Architektury Wnętrz, które mają technologie i różne wynalazki technologiczne wpisane właściwie w program. Korzystają z tego studentki, studenci, więc w tym sensie jesteśmy uczelnią, która na pewno nadąża za tym, co się dzieje w obszarze nowych możliwości, takich warsztatowych, technologicznych. To taki przykład, żeby może bardziej zadziałać na wyobraźni. No na przykład na Wydziale Form Przemysłowych jest pracownia, która podejmuje współpracę z NASA. Studenci konstruują projekt skafandrów kosmicznych. To jest wszystko oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, więc to taki jeden z przykładów, ale tego jest bardzo dużo.
18: A w zależności od kierunku, jak wygląda proces rekrutacji i na co najbardziej zwraca się uwagę?
17: Jesteśmy uczelnią artystyczną, która ma swoje egzaminy, więc żeby się dostać na Akademię Sztuk Pięknych, trzeba przejść egzamin. On jest w zależności od kierunku sprofilowany, czyli różne są wymagania różnych kierunków, a zatem jeśli ktoś chce się dostać do nas na studia, to najlepiej, żeby przeczytał, wybrał kierunek, a potem przeczytał, jakie są wymagania. Najczęściej te wymagania to przedstawienie portfolio, czy literki tak zwanej. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przygotować i przedstawić prace, które się po prostu dotychczas wykonało. Rysunkowe, malarskie, graficzne, fotograficzne, projektowe. To chodzi o to, żeby pokazać, że interesuje nas sztuka i taki kandydat czy kandydatka na tej podstawie przechodzą taką pierwszą weryfikację. Potem czasami jest egzamin praktyczny, czyli trzeba coś na przykład namalować, narysować albo zaprojektować. Nie zawsze i właściwie wszędzie jest rozmowa kwalifikacyjna. To polega na tym, że rozmawiamy, pytamy o różne rzeczy kandydatów, więc taka rozmowa jest dosyć istotna, bo ona też pokazuje osobowość kandydatów. Na tej podstawie możemy wyciągnąć trochę wnioski, jaki kto ma potencjał, więc jest to dosyć ważne, ale proszę się tego nie bać. To nie jest rozmowa o historii sztuki, to jest rozmowa o świecie, o kulturze, o sztuce, wokół sztuki, natomiast bardziej chodzi nam o to, żeby poznać kandydatów i żeby się dowiedzieć trochę tego, co chcieliby u nas robić.
18: Co według Pana tworzy dobre portfolio, na które się zwraca uwagę podczas rekrutacji?
17: Myślę, że oryginalność, dobry warsztat. Jeśli widzimy w portfolio, że ktoś pracuje, jeśli widzimy, że proponuje ciekawe rzeczy, rozwiązania oryginalne, że szuka jakoś odpowiedzi na pytania poprzez to, co robi, to myślę, że to będzie dobre portfolio. Oczywiście są pewne wymagania, że trzeba przedstawić trochę rysunków, trochę prac malarskich, szkicowych, na przykład ważny jest szkicownik. To ciągle są ważne rzeczy, natomiast w gruncie rzeczy sprawdzamy na tej podstawie po prostu no, czyjeś predyspozycje, umiejętności, a mówiąc jeszcze inaczej, wrażliwość. Czy ktoś jest wrażliwy na świat i czy to, co robi i pokazuje nam w tym portfolio, w tej teczce, jest po prostu zwyczajnie interesujące, oryginalne, ciekawe.
18: A jak wygląda pierwszy rok studiów i jakie bywają największe wyzwania dla studentów?
17: No pierwszy rok studiów to jest chyba tak jak na wszystkich studiach, po prostu wejście w nowe środowisko, poznaje się nowych ludzi, nowe koleżanki, kolegów, ale też wykładowców, ludzi, którzy prowadzą zajęcia, kierują pracowniami, więc myślę, że pierwszy rok jest zwyczajnie jakimś wyzwaniem tak naprawdę, dlatego, że jest bardzo dużo nowych rzeczy i trzeba to po prostu umiejętnie rozpoznawać. Myślę, że też jest wyzwaniem, dlatego, że najczęściej na pierwszym roku jest dosyć dużo zajęć. Program jest jest bardzo obfity, więc właściwie cały dzień ma się najrozmaitsze zajęcia. Więc tak, pierwszy rok myślę, że jest z jednej strony bardzo ciekawy i fascynujący, tak sądzę, bo tak też pamiętam ten moment jako student, ale z drugiej strony też jest wyzwaniem, więc trzeba mieć też trochę takiego samozaparcia, cierpliwości, żeby przejść te pierwsze momenty poznawania wszystkiego naraz.
18: A jaka atmosfera panuje między studentami a wykładowcami? Czy to się zmieniało na przestrzeni lat?
17: Mam przekonanie, że panuje bardzo dobra atmosfera i staramy się pomagać studentom w tym, żeby po prostu te studia były dla nich okresem takiego rozwoju, poznawania siebie, poznawania świata, w tym sensie takim artystycznym, ale nie tylko. Mam przekonanie, że mamy bardzo dobrą kadrę i w większości przypadków nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że to są też wyzwania, dlatego że studenci rozpoczynając studia czy w trakcie studiów, no po prostu stykają się z wykładowcami, wykładowczyniami, które też mają jakąś osobowość artystyczną, więc to czasami też polega na ścieraniu się poglądów, wymianie poglądów, opinii, poznawania różnych perspektyw, na przykład patrzenia na świat, na sztukę, więc w tym sensie jest to ciekawe, ale staramy się i robimy dużo, żeby atmosfera wokół tego była bardzo dobra i taka naprawdę twórcza. Nawet jeśli czasami no, po prostu są to wyzwania, to też o to chodzi, prawda, żeby sobie stawiać jakieś cele, wyzwania i żeby je potem realizować i wykładowcy w tym pomagać.
18: Czy studenci mają przestrzeń na własne projekty i rozwój?
17: W czasie studiów dużo jest tej przestrzeni, szczególnie na starszych latach, tej przestrzeni na własny rozwój, na badanie, próbowanie jakichś różnych swoich opcji artystycznych. Właściwie program na każdej uczelni, ale u nas szczególnie zakłada z jednej strony pewną ilość godzin współpracy z wykładowcami i pracy w pracowniach, na warsztatach, w laboratoriach czasami, a część godzin przewiduje jako pracę własną, więc studenci z jednej strony muszą uczęszczać na zajęcia, a z drugiej strony część programu jest przewidziana jako praca własna, czyli zwyczajnie po prostu poświęcanie się twórczości. Tak to jest skonstruowane.
18: Czy ASP przygotowuje bardziej do pracy artystycznej czy komercyjnej?
17: No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy różne kierunki i w zależności od kierunków, od programu kształcenia, to będzie wyglądało troszkę inaczej. Można na przykład studiować malarstwo i chcieć zostać po prostu artystą, malarzem, osobą twórczą, która realizuje się w tym medium, ale mamy na przykład kierunki projektowe, tak jak mówiłem, które polegają na też poznawaniu pewnych, znaczy wszędzie polega to na poznawaniu pewnych umiejętności warsztatowych, ale kierunki projektowe są znacznie bardziej osadzone w rzeczywistości takiej, nazwijmy to, mierzalnej, to znaczy trzeba spełniać jakby pewne warunki, żeby móc zaprojektować na przykład, nie wiem, krzesło, samochód czy jakiś inny obiekt, więc pewnie te kierunki mają większy styk jakby ze środowiskiem zewnętrznym, na przykład z branżą, nie wiem, nawet przemysłową czy produkcyjną, więc to zależy od kierunków. Niektóre są bardzo powiązane z tą branżą zewnętrzną, inne może nie tyle mniej, ale w inny sposób.
18: Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na edukację artystyczną?
17: No to jest oczywiście, sztuczna inteligencja jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, więc nie ma środowiska, żeby się o niej nie dyskutowało, więc dyskutuje się również na Akademii Sztuk Pięknych. Zdania są podzielone, to znaczy nawet zrobiliśmy ostatnio taką ankietę, pytając i studentów, i wykładowców, jaki jest ich stosunek do sztucznej inteligencji. I powiem tak, studenci mają stosunek taki bardzo pragmatyczny, ale też wykazują się pewną taką ostrożnością, to znaczy zwyczajnie nie chcieliby po prostu być zastąpieni przez algorytmy, tak? Wykładowcy są bardzo otwarci i tutaj myślę, że tutaj się spotykamy, to znaczy z jednej strony widzimy w tym jakieś możliwości, nie wiem, na przykład wyręczenia się w pewnych uciążliwych działaniach, z drugiej strony no na pewno nie chcemy jako uczelnia artystyczna, żeby to, co tworzymy, zostało przejęte przez algorytmy i wytwarzane jakby w sposób no taki jakiś zautomatyzowany. To jest w ogóle wykluczone, więc fundamentem naszych działań jest twórczość.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
19: Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 5 kondygnacji, 1000 zbiorów i historia krakowskiego aptekarstwa. Z naszym mikrofonem zaglądamy dziś do Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się ono w 14-wiecznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 25. Zobaczcie tam m.in. alchemiczną piwnicę, naczynia i narzędzia aptekarskie, starodruki oraz surowce lecznicze.
20: Agnieszka Rzepiela, jestem dyrektorem Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Historia tego budynku, jak wielu kamienic krakowskich, jest bardzo długa i bardzo interesująca. Natomiast to, co dotyczy nas bezpośrednio, czyli Muzeum Farmacji, ono tutaj mieści się od 1991 roku, chociaż jego historia jest znacznie dłuższa, bo powstało w 1946 roku, więc dopiero przeprowadzenie zbiorów i otwarcie ekspozycji w 1991 roku właśnie w kamienicy przy Floriańskiej 25 przy Trakcie Królewskim dało możliwości po prostu udostępnienia szerszym odbiorcom naszych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o aptekarstwo krakowskie, w ogóle aptekarstwo polskie, to generalnie pierwsze apteki pojawiały się w XIII wieku. Historia aptekarstwa jest tak stara jak historia ludzkości generalnie. Wytwarzanie leków w takiej czy innej formie i sprzedawanie ich, udostępnianie było po prostu, towarzyszyło człowiekowi zawsze. Natomiast na przykład to, co już nie istnieje w Krakowie, a możemy jeszcze tę datę zobaczyć na szybie jednej z dawnych aptek krakowskich, to jest rok 1403, ale nie jest potwierdzona w źródłach ta data założenia pierwszej takiej ogólnodostępnej apteki. Była to apteka pod Złotą Głową u wylotu Grodzkiej do ulicy Grodzkiej do rynku. Natomiast istniały i funkcjonowały apteki klasztorne, dlatego użyłam sformułowania apteki ogólnodostępnej, ponieważ wcześniej to właśnie przyrządzanie leków i często też leczenie, głównie przy pomocy ziół, spoczywało w rękach zakonników i to właśnie jest geneza także tego aptekarstwa, które rozwijało się w całej Europie.
21: Co można u Was zobaczyć?
20: Jeśli chodzi o tak zwane utensylia aptekarskie, a więc to, czym posługiwali się aptekarze do wytwarzania leków, to przede wszystkim to, co kojarzy się z tym zawodem, a więc moździerz i waga. W moździerzu ucierano, rozdrabniano, proszkowano różne substancje, natomiast waga oczywiście służyła i służy nadal, ale w innej formie, również moździerzy to dotyczy, służy w aptekach. Oczywiście to, co u nas jest eksponowane, to, co znajduje się w zbiorach muzeum, to są zabytkowe te właśnie urządzenia, czy też narzędzia pracy. Są moździerze sięgające czasów renesansu, między innymi właśnie stoimy tutaj przy jednym z nich, moździerzu renesansowym, którego dźwięk właśnie brzmi tak, ponieważ tutaj uwaga na marginesie, że może nie wszyscy o tym pamiętają, produkowaniem moździerzy, wytwarzaniem moździerzy zajmowali się ludwisarze, a więc ci sami rzemieślnicy, którzy produkowali, wytwarzali, odlewali raczej mówiąc technicznie dzwony.
21: Te narzędzia tak wyglądają bardzo ciężko, no bo trzeba powiedzieć, że no te wszystkie proszki, leki tworzono na początku ręcznie. To nie była manufaktura scyfryzowana, tak jak teraz pewnie trochę się dzieje, ale jednak to wszystko była taka no misterna robota i wręcz no może o jakimś nawet podłożu alchemicznym, bo wydaje mi się, że farmacja i alchemia tutaj w Krakowie mogły mieć jakieś powiązania.
20: Jak najbardziej, nie tylko w Krakowie zresztą, wszędzie dotyczyło to wszystkich terenów. Przede wszystkim z tego względu, że to właśnie alchemicy dzięki swojej wiedzy, dzięki tym arkanom, które posiadali wiedzę na temat przyrody, różnych zjawisk, ale przede wszystkim chemicznych, zajmowali się także między innymi poszukiwaniem leków, cudownego środka czy kamienia filozoficznego, który w potocznej takiej warstwie znaczeniowej miał przysparzać bogactwa, zamieniać wszystko na złoto. Niemniej miał mieć działanie lecznicze. Później z alchemii wykształcił się kierunek w medycynie XVI-wiecznej, mianowicie jatrochemia, czyli chemia lekarska, chemia lecznicza, która skupiała się właśnie na uzyskiwaniu leków na różne choroby na drodze chemicznych reakcji. I to także wywodzi się z alchemii. Natomiast w naszym muzeum można oglądać w jednej z piwnic, zresztą XV-wiecznych, można oglądać takie powiedzmy zainscenizowane, zaaranżowane raczej laboratorium, może nie stricte alchemiczne, ale zawierające jednak pewne elementy wyposażenia dawnych laboratoriów, gdzie między innymi uwagę zwracają XVII-wieczne retorty do suchej destylacji zrobione z grafitu, więc tego rodzaju klimat odsłania się właśnie naszym gościom w piwnicy.
21: Dobra, czyli teraz schodzimy sobie do piwnic. No i co my tutaj w tej piwnicy mamy?
0: Właśnie, w jednej z piwnic muzeum, które zresztą sięgają swoim wiekiem końca XV stulecia, została zaaranżowana piwnica apteczna, która była bardzo istotnym miejscem, ponieważ służyła, mówiąc krótko, jako magazyn do przechowywania surowców w dużych ilościach, a więc są tutaj różne naczynia. Między innymi także uwagę zwracają duże beczki drewniane, które służyły do przechowywania win. No, można się zastanawiać, jeśli ktoś nie interesuje się specjalnie takimi wątkami. Niemniej wino w aptekach było zawsze obecne. Produkowano po prostu wina lecznicze, a więc wina zazwyczaj wysokogatunkowe, dobre wina markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, z dodatkiem substancji leczniczych, i rzeczywiście miały takie działanie, wino wzmacniające, wino na przeciwko przeziębieniu, nawet dla podróżujących, więc reklamy, które mamy na przykład w naszej bibliotece muzealnej, mówią wyraźnie, dokumentują to, że wina jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w aptekach były, wina lecznicze oczywiście, wino chinowe, pepsynowe i tak dalej, i cieszyło się zrozumiałym powodzeniem wśród pacjentów. Z kolei jest na przykład także tutaj umieszczone koło do wytwarzania świec woskowych. To była kolejna rzecz, o której nie wie się może tak powszechnie, jeśli chodzi o aptekarstwo, ponieważ aptekarze trudnili się do XVIII wieku przynajmniej produkcją świec woskowych, ze względu na to, że wosk używany był przez nich do różnych postaci leków, maści, plastrów i tak dalej. A więc kolejna taka rzecz, która odsłania się, powiedzmy, jako wątek związany z historią aptekarstwa.
21: I może początki aromaterapii.
0: Tak, jak najbardziej, z tym, że to akurat na przykład akcentujemy bardziej na najwyższym poziomie muzeum. Tutaj muszę dodać, że Muzeum Farmacji mieści się na 5 poziomach kamienicy, starej mieszczańskiej krakowskiej kamienicy. Tam bowiem są zioła rozmaite eksponowane i właśnie głównie tam się wskazuje na tego rodzaju terapię. Świece oczywiście także bywały nasączane rozmaitymi substancjami. No, zdarzało się także, że niekoniecznie dobrych celach.
21: Tutaj mamy też taki ciekawy element, bardzo mroczny element.
0: Tak, mroczny celowo, ponieważ szafeczka, czarna szafeczka jest wyraźnie oznakowana. Rysunki, które na niej widnieją, czyli szkielet, między innymi i czaszka, one miały sygnalizować to, że w takiej szafeczce przechowywano leki silnie działające, a więc trucizny, leki o działaniu narkotycznym. Takie oczywiście substancje były w aptekarstwie zawsze używane naturalnie w dobrym celu, ponieważ, jak to już powiedział Paracelsus, wybitny lekarz, wszystko jest kwestią dawki. Tylko dawka czyni truciznę, a więc lek, surowiec czy substancja, która jest lecznicza w małej dawce, niestety w zbyt dużej może działać całkiem przeciwnie. Więc takie szafeczki na trucizny znajdowały się zwykle w odosobnieniu, w specjalnym miejscu i wyraźnie oznakowane, to na co pani właśnie zwróciła teraz uwagę. To są tego typu oznaczenia. Często także jeszcze łaciński napis venena, czyli trucizny.
21: No to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo myślę, że możemy też odwiedzić te wyższe kondygnacje. 5-piętrowy budynek, 5 pięter tego muzeum, no to jest tutaj co zwiedzać, a nie wygląda.
0: Nie wygląda, jest to owszem szacowna, zabytkowa krakowska kamienica, gdzie ona jest dwupiętrowa stricte, ale licząc parter, piwnicę oraz strych, mamy 5 poziomów. Kamienica jest wąskofasadowa. Zdarza się nawet, że goście nasi mijają ją, ponieważ nie wyróżnia się wielkością.
21: Apteki krakowskiej, nie tylko, w ogóle farmacja, no to też oczywiście wybitni naukowcy, wybitni działacze w tej właśnie dziedzinie. No i co ciekawe, kobiety, bo wiemy o pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak się okazuje, to właśnie tutaj one miały swoje początki, właśnie w farmacji.
0: Tak, właśnie trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że rocznica minęła niedawno pojawienia się pierwszych kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w roku akademickim 1894 na 95 na Uniwersytecie Jagiellońskim, ku oburzeniu wielu krakowian, pojawiły się 3 pierwsze studentki. To były właśnie panie, które przyjechały wprawdzie z zaboru rosyjskiego, z Warszawy, po odbytych już tam praktykach aptekarskich, i postanowiły i uzyskały zgodę na to, aby studiować właśnie farmację na Wydziale Filozoficznym, bo wówczas na właśnie farmacji nauczano na Wydziale Filozoficznym, częściowo także na lekarskim. Akurat tutaj muszę dodać, że Wydziału Farmaceutycznego jako takiego nie było dosyć długo. On powstał dopiero w 1947 roku, a mówię o tym dlatego, że mimo, że farmacja jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od połowy wieku XVIII, to a muzeum nasze należy właśnie, jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego, jednostką dydaktyczno-badawczą. I te pierwsze panie, bardzo dzielne i bardzo zdeterminowane, które zostały wyłonione z ogromnej ilości zgłoszeń kobiet, ponieważ okazało się, pamiętamy, że to były czasy zaborów, a więc zgoda władz była tutaj dosyć trudna do uzyskania i była taka możliwość ze strony władz austriackich właśnie, aby kobiety mogły początkowo jako tak zwane hospitantki uczęszczać na studia. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie miały prawa do uzyskania, do starania się o dyplom ukończenia studiów i musiały uzyskiwać każdorazowo zgody prowadzących na to, aby na zajęciach się pojawiać. Panie były bardzo zdeterminowane, były bardzo pilne i miały świadomość, że ich postępy w nauce muszą być na dużo wyższym poziomie niż kolegów mężczyzn. Po prostu musiały, na nich spoczywała odpowiedzialność, musiały udowodnić, że są nie tylko warte właśnie tego, aby studiować, ale że są po prostu świetne. Były to trzy panie, Jadwiga Sikorska-Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało.
21: No i myślę, że o tej historii właśnie trzeba pamiętać, że jednak kobiety w nauce były już potem coraz częściej, no i wiadomo, teraz kobiety w nauce no, są tym trzonem niejako.
0: Tak, na pewnych wydziałach czy kierunkach stanowią nawet naukowczynie większość, nie mówiąc już o, nie wspominając o studentkach. Zresztą jeśli chodzi o same apteki, to przez długi czas, teraz no, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat to się nieco zmieniło, ale uważano zawsze zawód farmaceuty za zawód sfeminizowany mocno. Tutaj obok tych pamiątek, fotografii, dyplomów po pierwszych studentkach, czyli tych pierwszych studentkach farmacji. Jest także bardzo cenny dyplom, który udowadnia jeszcze wcześniejszą obecność kobiet w zawodzie aptekarskim, mianowicie dyplom Konstancji Studzińskiej. To była siostra zakonna, która wraz ze swoją rodzoną siostrą Filipiną pracowała w aptece szpitalnej Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. To był szpital, można właściwie powiedzieć, że to był, że tak powiem, początek szpitala uniwersyteckiego dzisiejszego i siostry obie zajmowały się apteką. Były zakonnicami, siostrami miłosierdzia, miały praktyczną wiedzę, ale z pewnych względów musiały udowodnić, że są odpowiednio przygotowane do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ponieważ szpital podlegał władzom uniwersytetu i nie bardzo chętnie patrzono na to, że zajmują się tym tylko i wyłącznie kobiety, właśnie zakonnice. One zdały egzaminy i ten dyplom potwierdza, że już w 1824 roku, a więc 70 lat wcześniej niż pierwsze studentki, kobiety pracowały pełnoprawnie w zawodzie aptekarza. A więc no, jest to bardzo ważny wątek tutaj u nas zaznaczony.
21: Apteki to nie tylko osiągnięcia, ale i piękne wnętrza, bo kiedyś bardzo dbano o to, żeby apteka nie tylko była dobra personelowo, ale no, też piękna tak wnętrzowo. No i faktycznie tutaj mamy ślady po tej dbałości o wygląd krakowskich aptek.
0: Tak, przede wszystkim reprezentują to, o czym pani wspomina, meble. Przepiękne meble w różnych stylach. Te wyposażenia aptek u nas zlokalizowane głównie na pierwszym piętrze to są wnętrza aptek w stylu Empire, Biedermajerowskie, neobarokowe i wspaniałe meble, jak również naczynia oraz inne elementy, kolumny, popiersia wybitnych uczonych, wybitnych medyków, czy też postaci związanych z polską historią właśnie no, tworzą wspaniałe otoczenie tutaj. Zresztą powoduje to, że mimo, że jest to Muzeum Historii Nauki, Historii Zawodu, to zawsze uważamy, że każdy zwiedzający może coś tutaj dla siebie interesującego znaleźć. Miłośnicy pięknych naczyń fajansowych mają do dyspozycji, do oglądania przepiękną kolekcję majolik. Ci, którzy interesują się właśnie zabytkowymi meblami, mogą podziwiać meble w różnych stylach. Natomiast oprócz tego właśnie wyposażenia tych eksponatów, o których wspominam, dodatkowym walorem tworzącym całość, którą zresztą bardzo doceniają nasi goście, są detale architektoniczne, które zachowały się tutaj, w tym budynku, jak wspominałam właśnie w krakowskiej mieszczańskiej kamienicy, która nosiła kiedyś nazwę pod Świętą Teklą. Między innymi jeden ze stropów jest pokryty papierową tapetą z początku XVIII wieku, tak zwaną kołtryną. Jest to rzadkość, nawet jeśli chodzi o pewne krakowskie standardy, jeśli chodzi o zabytki, ponieważ tylko częściowo uzupełniana jest, zachowana w bardzo dużym stopniu, zrekonstruowana i dodaje uroku właśnie eksponowanym meblom aptecznym. Z kolei w sąsiednim małym pomieszczeniu ściany ozdobione są freskami o tematyce roślinnej XIX-wiecznymi, które tworzą klimat, naśladują jakby wygląd ogrodu, może nie roślin leczniczych, ale jakiegoś takiego przyjemnego miejsca, gdzie rosną rośliny.
21: No to zachowując parytet, o którym też się dzisiaj bardzo mówi, mówiłyśmy o kobietach w krakowskich aptekach, o farmaceutkach, no to teraz powiedzmy sobie o panach. Jakie wybitne męskie postaci.

0: twórca przemysłu naftowego w Polsce, jako prekursor tego przemysłu, człowiek, który wynalazł, raczej skonstruował, był pomysłodawcą pierwszej lampy naftowej, natomiast no, może dziwić niektórych jego obecność w naszym muzeum, był farmaceutą. Pracował w wielu aptekach, a pracując w aptece Piotra Mikolasza we Lwowie, dokonał właśnie tam razem ze swoim kolegą aptekarzem Janem Zechem czegoś, co było bardzo istotne, a mianowicie uzyskał metodą destylacji frakcjonowanej oczyszczoną naftę. Pracę prowadził właśnie, mając znakomite wykształcenie, zresztą zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończone, sfinalizowane w sensie magisterium w Wiedniu na Uniwersytecie. I właśnie destylacji poddany był naturalny olej skalny. I właśnie jemu poświęcony jest mały pokoik, tak zwany przez nas gabinet aptekarza, gdzie między innymi umieszczone są pamiątki związane z jego osobą, no nie tylko medale, rozmaite fotografie, ale przede wszystkim także meble, które drogą różnych kolei losu trafiły do nas, sekretarzyk Łukasiewicza, a także bardzo interesująca apteczka dworska należąca właśnie do Ignacego Łukasiewicza.
1: Przejdźmy sobie dalej w takim razie. To jesteśmy na kolejnym piętrze waszego muzeum i tutaj tak naprawdę zbiór różnych eksponatów, od naczyń po różne naturalne elementy, jakieś fiolki, przez różne portrety, dokumenty.
0: Tak, tutaj ekspozycja jest zróżnicowana. Ona właściwie ma kilka zasadniczych zrębów. Jednym z nich są naczynia apteczne, więc to, w czym przechowywano leki i surowce lecznicze od bardzo dawnych czasów, bo są także takie naczynka tak zwane ungwentaria z czasów rzymskich. Są także naczynia z szkła, z porcelany. Jest kolekcja wspaniałych majolik aptecznych, bardzo cennych naczyń, przepięknie zdobionych, którą podarował kiedyś muzeum polski farmaceuta żyjący w Londynie, prowadzący tam aptekę, ale również galerię sztuki Mateusz Grabowski. To są majoliki pochodzące z wielu wytwórni znanych, między innymi takich jak Delfty i inne europejskie wytwórnie. Są też naczynia, to kolejny polski akcent, może wart zauważenia, mianowicie naczynia ze szkła brązowego, tak zwanego szkła oranżowego, którego przydatność dla przechowywania surowców, środków chemicznych, odkrył polski uczony Teodor Torosiewicz, prowadząc badania w pierwszej połowie XIX wieku nad właśnie właściwym przechowywaniem leków, i okazało się, że szkło brunatne, brązowe, oranżowe, jakkolwiek je nazwiemy, nie przepuszcza światła, nie zachodzą reakcje, wobec tego jest ono bardzo odpowiednie, używane do dzisiaj. Jeżeli kupujemy syrop w aptece na przykład, to jest on właśnie w takim kolorze szkła. Poza tym są tutaj również amulety, różne dziwne, tajemnicze, niesamowite, używane kiedyś raczej na podstawie wiary niż wiedzy w ich moc leczniczą, różne części zwierząt, kości i zęby i tak dalej. No i są wreszcie kurioza farmaceutyczne tak zwane, czyli surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego. Jak już wspominałam o tych trzech królestwach, roślinne surowce są eksponowane na strychu, na najwyższym poziomie, natomiast wśród tych kuriozów, tych różnych dziwnych leków dawnych, które często budzą przerażenie, między innymi jest sproszkowana mumia, są karaluchy, są muszle ostrych, są koszenile, czyli stosowane jako barwnik spożywczy nadal, samiczki mszyc, są także różnego rodzaju dziwne leki, o których często słyszy się w jakichś baśniach czy legendach, na przykład bezoary, a więc bezoar to jest taki twór powstający w żołądku przeżuwaczy, który jest po prostu pozostałością niestrawionych części pokarmu. No i uważano, że bezoar ma właśnie wspaniałą moc odpędzania trucizny. Jest fragment rogu jednorożca, czyli naprawdę ząb narwala, co do którego też miano takie właśnie nadzieje raczej, że właśnie zapobiega otruciu i jest w ogóle fantastyczny, bardzo ceniony przez władców, często umieszczany na przykład w berle fragment. Są też na przykład między innymi jest naczynie na pijawki, naczynie na dżdżownice, są różne skorpiony, jaszczurki i tym podobne surowce, które niegdyś były bardzo obecne i są opisane w całej literaturze dawnej medyczno-farmaceutycznej. Są także minerały, których stosowanie w lecznictwie dokumentują starożytne źródła, już nawet w średniowieczu. Były także bardzo poważane, między innymi słynna

0: mistyczka, święta Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, zajmująca się nie tylko tajemnicami przyrody, ale też między innymi komponowaniem muzyki, zalecała stosowanie minerałów na różne schorzenia. Na przykład uważała, że na ataki gniewu, furii, w które można było wpaść, bardzo był pomocny diament. Jeżeli trzymało się go w ustach przez jakiś czas, to bardzo uspokajał. Myślę, że ten mechanizm mógłby nawet dzisiaj zadziałać.
1: Myślę, że każda kobieta chętnie przytuliłaby taki diament. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj, do tej sali, bo tu kolejny zbiór takich narzędzi aptekarskich.
0: Tak, untelsylia, a więc tabletkarki, drażetkarki, pigulnice, a więc już jak same nazwy wskazują, narzędzia pracy aptekarzy służące do wytwarzania takiej właśnie postaci leku. Są też strzykawki, są łyżeczki do dozowania proszku, są wreszcie opakowania po dawnych lekach razem z ulotkami do nich, a także etykietami o różnej, często bardzo zabawnej już dla nas nazwie, na gniecenia w żołądku, czy też ziółka piersiowe, albo miodek koperkowy, lub też balsam kapucyński z Pragi. A więc tego rodzaju bardzo, czy też jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj też trzeba pamiętać, że wiele środków sprzedawanych w aptekach i produkowanych to były środki kosmetyczne na poprawienie wyglądu skóry, na właśnie uzdrowienie jej wyglądu, no krem na piegi na przykład, czy inne tego typu kosmetyki. Obok opakowań są też eksponowane apteczki. Apteczki małe, przenośne, na czele z XIX-wieczną lekarza z czasu powstania listopadowego. Są także starodruki medyczne, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się bardzo wiele przykładów literatury medyczno-farmaceutycznej. Wreszcie jeden z wątków tutaj zaakcentowanych to jest ekspozycja, część ekspozycji poświęcona jest Tadeuszowi Pankiewiczowi, czyli bohaterskiemu aptekarzowi z getta krakowskiego, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie własnej rodzinnej apteki, chociaż nie był Żydem. W związku z tym według prawa okupanta nie powinien przebywać na terenie getta jako Aryjczyk, używając wczesnej nomenklatury, i postanowił prowadzić aptekę wraz z personelem, trzema farmaceutkami. W ten sposób uratował bardzo wiele istnień ludzkich, ratował ludność żydowską zamkniętą w getcie w strasznych warunkach, nie tylko przekazując leki, ale także apteka właściwie pełniła funkcję takiej ambasady normalnego życia, takiej namiastki tego, co może poza gettem być, a więc rozmawiano tam, spotykano się, rozmawiano o literaturze, o sztuce, o różnych rzeczach, którymi także sam, mając szerokie zainteresowania, Pankiewicz się zajmował.
1: Tak jak sobie słucham o tych wybitnych, dawnych postaciach w farmacji, to bycie farmaceutą to była swego rodzaju misja. Czy teraz obserwujemy, że dalej ten zawód jest taki właśnie misyjny? Czy spotykacie się może ze stereotypem, że bycie farmaceutą to takie siedzenie i sprzedawanie w aptece? Jak to wygląda współcześnie?
0: Myślę, że to jest bardzo duży problem i szeroko dyskutowany, między innymi przez rozmaite projekty ustaw, różne aspekty właśnie prawodawstwa, które na przykład przyznawały, tak patrząc na dzieje aptekarstwa, prawo do posiadania apteki niekoniecznie aptekarzom, różnym innym zawodom, zresztą między innymi lekarzom. Tutaj zawsze taki problem i taka właśnie kolizja, czy też konflikt interesów był i no warto pamiętać, że już w XIII wieku, w połowie XIII wieku, tak zwane edykty sycylijskie regulowały te sprawy i rozdzielały zawód lekarza od zawodu aptekarza. Właśnie chodziło o to, że lekarz nie powinien przygotowywać leków, a aptekarz nie powinien leczyć. I tutaj też sięgamy właściwie do takich spraw związanych z historią i z filozofią, czy etyką zawodu raczej, ponieważ w czasach, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie znikają apteki prywatne, apteki prowadzone rodzinnie, co było tradycją w ogóle tego zawodu, były apteki przekazywane z pokolenia na pokolenie, to o co pani pyta, jeżeli widzimy na przykład apteki wyłącznie sieciowe, apteki, które na przykład sprzedają leki gotowe, parafarmaceutyki.
1: Umówmy się, że to są apteki, do których najczęściej idziemy, bo ich jest po prostu najwięcej. Tę sieciowość widać na każdym kroku.
0: Widać, poza tym tutaj chodzi o kwestię ekonomiczną, a mianowicie te apteki są po prostu tańsze. Bardzo często i korzystają korzystamy z aptek internetowych, oczywiście no, są to pełnoprawne apteki. Niemniej to jest jedna taka strona tej sprawy. Drugą jest z kolei to, o czym coraz więcej się mówi i to zarówno w programie studiów farmaceutycznych, jak i po prostu jeśli chodzi o pracowników i właścicieli aptek, mianowicie opieka farmaceutyczna. Aptekarze w tej chwili mają coraz bardziej rozszerzane uprawnienia i bardzo słusznie do świadczenia nad pacjentami opieki farmaceutycznej. To jest nie tylko doradztwo. To są jak ostatnio zresztą czasy wymusiły jakby, to są także szczepienia. To jest wystawianie recepty farmaceutycznej, a więc te uprawnienia i to te właśnie obowiązki, czy też możliwości, jakie aptekarz może świadczyć i może opiekować się w ten sposób pacjentem, to jest coraz więcej. Więc i tak, z jednej strony apteki sieciowe, znikające, prywatne, małe, rodzinne i tak dalej, z drugiej strony właśnie to, że rozszerza się opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, co jest dobrym zjawiskiem.
1: Ale do Was warto zajrzeć i spotkać się z tą historią farmacji.
0: Mam nadzieję, tak mówią nasi goście zwiedzający, którzy zobaczyli muzeum. To Muzeum Krakowskie nasze jest jednym z największych muzeów farmacji w Europie na pewno. Jeszcze dwa pozostałe są porównywane, mianowicie Muzeum Aptekarstwa w Heidelbergu w Niemczech i Muzeum Bazylei, które podobnie jak my jest muzeum uniwersyteckim, bo to jest także inny charakter ekspozycji, inny charakter jakby misji, ponieważ jesteśmy zapleczem dydaktycznym dla studiujących nie tylko zresztą farmację i nie tylko zresztą na Wydziale Farmaceutycznym UJ, ale także z wielu innych ośrodków. Przyjeżdżają do nas technicy farmacji, przychodzą i zwiedzają na przykład ratownicy medyczni, nie tylko zawody medyczne. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak mówiłam, nie tylko zabytki merytorycznie związane z tym zawodem i z tą nauką, ale po prostu dużo pięknych przedmiotów, a więc nawet pewnego rodzaju terapie, które tutaj prowadzimy, oprowadzając różnych pacjentów, to jest także coś, co w jakiś sposób my oddziaływujemy i mamy nadzieję, że ta misja muzeum jest tutaj realizowana. Poza tym no, należymy do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, które właśnie zrzeszają tego rodzaju placówki, ale jesteśmy dostępni, można nas odwiedzać i zapraszamy bardzo do Muzeum Farmacji UJCM przy Floriańskiej 25.
2: A z Agnieszką Rzepielą rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zabytków fortecznych Krakowa, fortowi Klepasz. O dziejach fortyfikacji, której tak naprawdę nie powinniśmy nazywać fortem, opowie nasz przewodnik, dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
3: Zacznijmy od tego, czy fort, czy bastion. Mówi się przeważnie fort Klepasz, taka popkulturowa nazwa forty Klepasz. Ona już ma swoje obywatelstwo w Krakowie, nie ma z nią co walczyć, ale jest nieprawidłowa. Ponieważ jeżeli co to fort, ale de facto był to bastion. Czym się różni bastion od fortu? Bastion jest elementem niesamodzielnym. Jest on włączony w ciągłą linię fortyfikacji składających się z wałów, fos. Bastion przynależy jeszcze do fortyfikacji XVI-XVII wiecznej. Przypominamy sobie świętego Rocha w zespole fortyfikacji jasnogórskich czy bastiony twierdzy Zamość. Kraków uzyskał fortyfikacje bastionowe stosunkowo bardzo późno. Co ciekawe, jeżeli teraz jedziemy sobie alejami Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, jedziemy odcinkiem prostym, po czym aleje się załamują. I potem znowu odcinek prosty i znowu załamanie. Gdybyśmy popatrzyli na to z lotu ptaka, centrum miasta otoczone jest drugą obwodnicą niebywale regularną, pozałamywaną linią, która zaczyna się na przyczółku mostu Dębnickiego, a potem obiega sobie miasto i w pewnym momencie dochodzi do bastionu 3 Klepasz, a potem przebiega sobie dalej, dochodzi do resztek bastionu 5 Lubicz i potem kończy się nad Wisłą niedaleko mostu Kotlarskiego. Jest to pamiątka późnych fortyfikacji bastionowych zaprojektowanych jako rdzeń twierdzy Kraków. Rdzeń, który zastąpił w latach 50. XIX wieku wcześniejsze fortyfikacje nikogo innego, tylko Tadeusza Kościuszki. Największy z tych obiektów, najbardziej znany, najbardziej czytelny, najbardziej widoczny to Fort Kościuszko górujący nad Krakowem. Ale drugi tym rzędzie, a najbardziej chyba dostępny z całej twierdzy Kraków, będący w odległości 12 minut marszu samego ścisłego centrum Krakowa, to Bastion 3 Klepasz. Niejako włączony w ową łamaną linię fortyfikacji biegnących po trasie dzisiejszych alei, Bastion numer 3, na gdzie był Bastion numer 1, 2, dodam, był również Bastion 1,5, okazuje się, że przebieg dzisiejszych ulic, zabudowanych monumentalną zabudową międzywojenną, budynkami międzywojennymi, na przykład ulicę na przedpolu dzisiejszego domu handlowego Jubilat. Gdybyśmy tam popatrzyli, ulica Morawskiego, to ślady wielkiego bastionu numer 1. Miejsce, gdzie obecnie stoją budynki Uniwersytetu Rolniczego, a na ich zapleczu budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Paderewianum, to miejsce bastionu 1,5. Ślad nieopodal Parku Krakowskiego, tam, gdzie mamy ulicę Morską, gdzie mamy Kościół Świętego Szczepana, to ślad bastionu numer 2. No i wreszcie mamy naszą trójkę. Jedyny zachowany w pełnym tego słowa znaczeniu bastion dawnego rdzenia twierdzy Kraków. Co się stało z tymi bastionami, że ich nie ma? No, w większości zlikwidowali je sami Austriacy. Po 1907 roku, podjąwszy decyzję, że ten rdzeń jest po prostu zbyt ciasny. Bastion 3 i bastion 5 ostały się, dlatego bo pełniły funkcje magazynowe, koszarowe. Bastion numer 3 jest niebywałym obiektem, który w środku ma olbrzymi, półkolisty budynek zwany reditą. Nie redutą, reditą. Wokół otoczony jest pięciobocznym wałem. W fosie posiada kaponiery, zwane z racji swojego kształtu kocimi uszami. Z tyłu ma olbrzymią kaponierę zapola, pomijającą troszeczkę jaskółczy ogon, za pomocą której był on niejako włączony, jak za pomocą wielkiej wtyczki, w ten obwód wałów. Wałów dość wysokich, na tyle mocnych i na tyle wielkich, że w 1889 roku rozpoczęto projektowanie i zlokalizowano na nich kolej cyrkumwalancyjną, która przebiegała od zachodniej głowy stacji Kraków Główny aż do stacji pod Górze Bonarka po drugiej stronie Wisły. Wały, które są widoczne na wielu rysunkach i na wielu obrazach Stanisława Wyspiańskiego, który akurat miał te wały przed oczami, no to nie wały kolejowe, tylko właśnie wały forteczne. Bastion 3 Klepasz otrzymał w pewnym momencie nowoczesną artylerię. Nie poszedł on na emeryturę. W latach 1877-78 dostał potężne stanowiska dla armat M61, z których mógł ostrzeliwać dalekie przedpole, czyli mógł strzelać nawet na przedpole fortu zewnętrznego, już wówczas pierścienia. Stał się wielką baterią. Potem pełnił funkcje magazynowe, między innymi dla drugiego pułku artylerii fortecznej w Krakowie. Był on równocześnie w czasie I wojny światowej składnicą materiałów cmentarnych dla budowy prawie 400 cmentarzy zachodniogalicyjskich. Ma on więc taką bardzo ciekawą historię. Ciągle nie mógł się zestarzeć. W okresie międzywojennym miał stać się klubem żołnierskim. W okresie II wojny światowej krótko pełnił funkcje więzienne, ale te funkcje więzienne zostały zmultiplikowane przez Rosjan, przez Sowietów w chwili bardzo brutalnej pacyfikacji Górnego Śląska i przewożenia bardzo wielu Bogu ducha winnych Ślązaków niestety na Sybir do więzień z uwagi na to, że po prostu potraktowano ich jako Niemców. Jednym z miejsc tej śląskiej Golgoty był właśnie Bastion 3 Klepasz. A potem przewidziano go do wyburzenia. Ten straszny plan, który powiódł się dla Fortu Kościuszko, dla Bastionu Lubicz, on w pewnym momencie się zatarł, ponieważ już była odwilż gomułkowska, był rok 56 i nagle postawili się przeciwko tym wyburzeniom profesor Estreicher, młody wówczas architekt Janusz Bogdanowski, Hanna Ptaszycka, wielu innych. I w pewnym momencie okazało się, że pierwszym ocalonym obiektem był właśnie bastion, który miał szczęście, Bastion 3 Klepasz. Znaleziono dla niego funkcję, dobrą funkcję, piwnic win importowanych. Adaptacja dla tego celu była pierwszym projektem, wykonanym zresztą pod kierunkiem profesora, wówczas doktora Bogdanowskiego, przez takich architektów jak Józef Budziło. Fort zaczął pełnić funkcję piwnic win. Lata 60. były dobre dla niego. W latach 70. zaczęto od tego zabytku wymagać zbyt wiele. Wprowadzono coraz intensywniejszą produkcję czy składowanie win, ale również produkcję napojów wyskokowych bardzo marnego autoramentu. Wprowadzono technologię, która w znacznym stopniu zniszczyła obiekt. Tragedią okazało się zrabowanie kilkuset metrów płyt kamiennych wieńczących mury oporowe, mury skarpowe fortu. Co więcej, rabunku tego dokonały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Poszedł ten piaskowiec na inne cele, no ale niestety otwarło to drogę penetracji wody do murów oporowych. Próbowano to, mówiąc kolokwialnie, zaklajstrować jakimś cementem, nie udało się to. I teraz na styku terenów należących do fort, czy też do bastionu, gdzie gospodaruje Fundacja Polish Heritage, i na styku terenów miejskich mamy katastrofę budowlaną. Ale są też i bardziej pozytywne aspekty historii tego fort. Mianowicie następca centralnych piwnic win importowanych, już prywatna spółka, zajęła się tym obiektem bardzo dobrze. To był przełom lat 90. i 2000. Właśnie spółka Winfort rozpoczęła rewaloryzację obiektu. Zagospodarowano w bardzo dobry sposób kaponierę szyjową tego obiektu. Zabezpieczono obiekt przed postępującą dewastacją. Kontynuatorem tych prac jest Fundacja Polish Heritage, która wykorzystała środki unijne, pięknie adaptując wał fortu na rodzaj parku, parku ekspozycyjnego, gdzie nagle, ni stąd, ni z owąd, mamy pełnoskalowe trzy modele armat. Armaty M59 gładkolufowej, młodszej o 2 lata armaty M61, już armaty gwintowanej, i na końcu potężnej armaty M80. Pod spodem, pod tym wałem, mamy kaponierę kocie uszy, która spełnia funkcje ekspozycyjne, ale również funkcje klubowe w momencie organizowanych wielkich imprez muzycznych, które dzieją się na dziedzińcu kaponiery Zapola, wewnątrz adaptowanej dla celów klubowo-restauracyjnych kaponiery szyjowej, i na wałach, i pod wałami, i w każdym możliwym miejscu, które w tej chwili jest porządkowane. To jest dopiero 1/3 procesu restauracji tego obiektu. Są potrzebne naprawdę wielkie środki, biorąc pod uwagę, że obiekt jest porównywalny z wielkością rynku krakowskiego, z najbliższymi okolicami. Widać jego czerwone ściany, widać jego czarno-żółte bramy, ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest wielkie. Czeka na swoją adaptację Redita, która nie powinna być obiektem hotelowym czy obiektem adaptowanym od tak wprost, dlatego, bo nastąpiłoby jej zniszczenie. Jej wspaniałe wnętrza powinny służyć galerii sztuki, być może sztuki nowoczesnej. Fantastyczne wnętrza obiektu, nie nadające się wprost do utylizacji na pokoje biurowe czy hotelowe, dzięki swojej wspaniałej akustyce mogą służyć celom muzycznym, mogą służyć sztuce. Obiekt jest równocześnie rodzajem bramy do twierdzy Kraków. Kto ją chce zwiedzać, kto chce dotknąć inżynieryjnego dziedzictwa Krakowa, powinien najpierw udać się na ten obiekt i tam uzyskać ukierunkowanie, gdzie, w którym kierunku ma jechać. Być może będzie to serce turystycznego, inżynieryjnego i fortyfikacyjnego Krakowa.
2: Obecnie w Forcie Klepasz odbywają się koncerty, festiwale czy targi tematyczne. Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich pancake'ów, ale to prawdziwie krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko z cukrem, pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
4: Oczywiście mamy taki specjał krakowski, trochę zapomniany, a uważam, że to jest rzecz cudowna w kontekście właśnie kuchni krakowskiej, bo kuchnia krakowska, niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak z Yeti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? Dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No, dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, jak Rzemiosł Spożywczy, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym. I mamy właśnie takie potrawy. I ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest Małdrzyk Krakowski.
1: Trochę wygląda jak taki a la pancake amerykański, racuch.
4: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez, no bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej, jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie, świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszalać, to i słodkie tutaj, słodkie pożywienia. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był. Bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim naszym daniem popisowym w kontekście właśnie szybkiego, dobrego śniadania. Szczególnie, że mamy przepisy o małdrzyku krakowskim. Ten przepis był wtedy trochę inaczej nazywany, czyli sama tylko nazwa, bo był nazwany mądrzykiem. Pisał wielki, trochę też niestety zapomniany kuchmistrz krakowski Antoni Teslar. Mamy przepis na tego małdrzyka krakowskiego, tylko jest jeden problem. Kiedy czytamy te przepisy i próbujemy je uwspółcześnić, to mamy duży problem, ponieważ w tych starych przepisach na małdrzyka pojawia się informacja w kontekście sera, na sera półtłustego. Tylko, że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na samym początku, kiedy robiłem małdrzyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak. Wtedy już można było właśnie tutaj zrobić tego, no właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tego tradycyjnego małdrzyka krakowskiego. Świetnie komponuje się z konfiturami domowymi.
1: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego małdrzyka i ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
4: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
1: Mówił pan tutaj o tym dziedzictwie i o tym, żeby o tych kulinariach krakowskich jednak pamiętać. Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
4: Tak, a czy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechów Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechów Rzemiosł Spożywczych w ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest w Krakowie, że można je odwiedzić. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu. No, chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym sztytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem. Także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
1: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
4: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał i nie tylko także ja i zacnijcie ode mnie eksperci związani związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany małdryk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, no też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniana zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, która kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego, czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane tak więc.
1: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy, tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
4: Znaczy, generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając i trochę upraszczając, by tego miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć tego świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. No oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyroby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które no, nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazw. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które no właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty. No w tamtym
1: konkurencja roku, jest bardzo duża, prawda?
4: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie, niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełkę. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są Liszki, ale już zniknęła też w naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypiekała cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście, czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek, czy pieczywa przetrwają, to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady. Ja wiem, że one są, oczywiście muszą mieć wyższe ceny niż na przykład pieczywo wielkopowierzchniowe, ale my nie musimy zjeść tego aż tak dużo, ale jedzmy lepiej, jedzmy zdrowo.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Ponad 2 miliony pielgrzymów odwiedziło w ubiegłym roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Turystyka religijna kwitnie w Krakowie od lat. Pielgrzymi odwiedzają też pobliskie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Aby dokładnie obejrzeć oba miejsca kultu, potrzeba wielu godzin, o czym w rozmowie z Tomkiem Iżykiem opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
5: Jeżeli chodzi o Kraków, to mówi się, że Kraków jest drugim Rzymem. Jeżeli chodzi o liczbę kościołów i świętych, tych kościołów jest prawie 136, więc ogromna liczba. Jedne z najważniejszych oprócz Wawelu i Skałki znajdują się w Łagiewnikach. Nasza trasa obejmuje dwa sanktuaria. Możemy zacząć albo w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, albo w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i zwiedzić cały kompleks centrum Nie Lękajcie Się.
6: Ile trwa czas takiego zwiedzania właśnie tych Łagiewników i jakie miejsca takie najciekawsze możemy tam zobaczyć?
5: Zwiedzanie Łagiewnik najkrótsze, myślę, że na najkrótsze zwiedzanie trzeba przeznaczyć 2 godziny, ale zachęcam do tego, żeby się nie spieszyć. Jeżeli nie mamy czasu, to najpierw zwiedzimy i nawiedzimy jedno sanktuarium, przeznaczmy na to do 3 godzin, tak żeby na przykład być też na mszy świętej, bo warto. Co warto zobaczyć w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II? Przede wszystkim mozaiki ojca Rupnika, którego znamy z mozaik San Giovanni Rotondo na przykład. Warto nawiedzić górny kościół, widząc te mozaiki, przejść się dookoła kaplicami. Tam w jednej z kaplic jest umieszczona sutanna świętego Jana Pawła II, ale sutanna przeszczelona na placu świętego Piotra, kiedy był zamach, więc z plamami krwi. Trzeba udać się również do podziemi, podziemnego kościoła świętego Jana Pawła II i tam nie tylko nawiedzić kaplicę dolną, ale te wszystkie kaplice, które otaczają właśnie kościół dolny. Mamy na przykład replikę kaplicy świętej Kingi, która jest w kopalni soli w Wieliczce. Też są tam rzeźby i płaskość rzeźby wykonane z soli. Mamy kaplicę, która jest kopią wierną kaplicy świętego Leonarda z katedry na Wawelu, gdzie z kolei mamy też imitację płyty nagrobnej grobu świętego Jana Pawła II z relikwiarzem srebrnym, w którym znajdują się relikwie naszego wielkiego rodaka, czyli kropla krwi. Trzeba nawiedzić i zobaczyć oprócz sanktuarium, muzeum, które znajduje się w tym miejscu. No i należy pamiętać, że centrum Nie Lękajcie Się to nie tylko kościół, ale to 4 filary: wiara, rozum, miłość chrześcijańska. Filary, które wspierają życie człowieka i które powinny być żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Natomiast jeżeli będziemy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, trzeba pamiętać, że to sanktuarium zwiedzamy w całkowitej ciszy. Tutaj warto zacząć od małego kościółka świętego Józefa, gdzie po lewej stronie mamy relikwie świętej Faustyny i jest ten wizerunek Jezusa, który ukazał się świętej Faustynie z podpisem Jezu, ufam Tobie. I właśnie tutaj warto zacząć nasze zwiedzanie sanktuarium i od chwili modlitwy. Idąc do sanktuarium po prawej stronie zobaczymy okno wiodące do celi, w której pracowała, mieszkała i umarła święta siostra Faustyna. Ta cela jest niedostępna na co dzień dla pielgrzymów, ale możemy się udać do takiego małego muzeum będącego repliką, imitacją tej celi. Po zwiedzeniu tego kościółka udajemy się do Bazyliki Głównej, którą również możemy zwiedzić dwuetapowo, udać się do Kościoła Górnego. Przypomnę, że bazylika według projektu Witolda Cęckiewicza jest naprawdę ogromna. Ma kształt łodzi Piotrowej. Tutaj są chyba największe witraże w Krakowie, a ołtarz ma symbolizować krzak targany przez wiatr, czyli tak jak życie ludzkie jest takim krzakiem targane właśnie przez różne przeciwności życiowe. W Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia możemy zejść do Kościoła Dolnego i też popodziwiać wystawy czasowe, które tam się znajdują i kilka oryginalnych kaplic. Natomiast jest to miejsce, które trzeba podkreślić, jest związane z kultem Bożego Miłosierdzia, nie tylko z obrazem Jezu, ufam Tobie, nie tylko z sylwetką siostry Faustyny, ale też z wielkimi obietnicami Chrystusa, który powiedział i obiecał, że ktokolwiek odmówi tylko jeden raz w życiu koronkę do Bożego Miłosierdzia, nie zostanie potępiony. Jest to miejsce, gdzie Chrystus podkreśla wiele swoich darów, łask, przywilejów, chociażby związanych z godziną 15, czyli godziną łaski, podczas której modlimy się i wspominamy Jego mękę. Trzeba wspomnieć, że z Błoń od strony południowej nad rzeczką Wilgą i tunelem trasy łagiewnickiej zbudowano most Miłosierdzia, który umożliwia pielgrzymom przejście do sanktuarium świętego Jana Pawła II z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, więc jeżeli mamy więcej czasu, jest pogoda, możemy się przespacerować, kontemplując też drogę krzyżową, która jest w tym miejscu. Ciekawostka jest również taka, że tam możemy wznieść się na wolnostojącą wieżę, która ma 77 metrów wysokości i albo udać się tam za pomocą windy, albo po 315 schodach. I opłaca się to, drodzy Państwo, ponieważ na samej górze czeka nas przepiękny widok i panorama Krakowa. Natomiast przed wieżą warto jeszcze zwrócić uwagę na pomnik świętego Jana Pawła II, który trzyma gołębia, symbol Ducha Świętego. Jest to pamiątka faktu, że kiedyś właśnie usiadł na papieżu gołąb i święty Jan Paweł II go nie przegonił, tylko wypuścił w górę na znak pokoju i błogosławieństwa dla wszystkich pielgrzymów. Ciekawą historią jest ta, że kiedy papież wspominał II wojnę światową, kiedy był w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to mówił, że nigdy by nie uwierzył w fakt, że chłopak, który tutaj pracował podczas II wojny światowej w drewniakach, ubogi, biedny, i pracował w kamieniołomach Solwaju na terenie właśnie Białych Mórz, ten sam chłopak będzie po tylu latach jako papież wprowadzał święto Bożego Miłosierdzia. Więc poczucie humoru Bożej opatrzności jest ogromne, ale też widać, jak wielka droga prowadziła naszego Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową.
6: Jakie są najciekawsze legendy związane z łagiewnikami?
5: Najciekawsza legenda według mnie jest związana z siostrą Faustyną. Może nie jest to zupełnie legenda, ponieważ jest opisana w dzienniczku świętej siostry Faustyny, więc jest to jej wersja pewnego cudu, zdarzenia. Ona była furtianką i pewnego razu w godzinach nocnych usłyszała dzwonek przy furcie. Podeszła i okazało się, że tam biedny człowiek prosi ją o miskę zupy. Podobno tej zupy nie mogła długo znaleźć, bo to już była noc. Nie mogła znaleźć żadnego jedzenia, ale z wielkim trudem udało jej się coś zdobyć i mimo własnego zmęczenia nakarmiła głodnego. I w tym samym momencie ten żebrak przemienił się właśnie w Jezusa ze słowami: patrz, kogoś nakarmiła. Więc po pierwsze jest to dla nas taka nauka i wielkie symboliczne znaczenie ma ta historia, że pod każdym człowiekiem, któremu okażemy miłosierdzie, jest właśnie Chrystus, a po drugie dzwonek, którym właśnie ten żebrak, który się okazał Chrystusem, dzwonił, jest właśnie wciąż dostępny naszym oczom w tej celi, która jest muzeum rekonstrukcją celi świętej Faustyny.
7: To był już ostatni temat w tym programie. Słuchajcie naszych magazynów, tam kolejne odcinki z cyklu krakowskich kulinariów czy wędrówek po fortach twierdzy Kraków. Kasia Snakowska, dziękuję za dziś.
8: SK2. Magazyn lokalny.
7: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To najstarszy budynek akademicki w Polsce. Z mikrofonem Radia SK zaglądamy dziś do Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historia budynku sięga XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło przekazał kamienicę na potrzeby Akademii Krakowskiej. W XIX wieku była to siedziba głównej biblioteki uczelni, a dziś znajduje się tam Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Joanna Ślaga, zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw naukowych i strategicznych. Jesteśmy mamy właściwie w samym centrum Starego Krakowa. Do rynku głównego mamy ledwie 2-3 minuty pieszo, więc jesteśmy w sercu miasta, w sercu średniowiecznej historii miasta, no i uniwersytetu, który w tamtym czasie rozpoczął swoje działanie. To jest budynek, który właściwie zainicjowany został przez parę królewską, króla Władysława Jagiełłę i królową Jadwigę, bowiem to Fundacja Królewska, Opieka Królewska umożliwiła zakupienie pierwszej kamienicy i też dała początek Collegium Maius. Budynek jest dzisiaj takim czworobokiem, zamkniętym, który objawia też po wejściu od strony czy to Jagiellońskiej, czy wyjątkowo czasami od strony ulicy Świętej Anny. Piękny dziedziniec, który jest dzisiaj przestrzenią spotkań naszych gości, turystów z całego świata. Kiedyś był przestrzenią też debaty, rozmów, tych podstawowych, nawet edukacyjnych, powiedzielibyśmy, czy dydaktyczno-badawczych. Ten budynek, historia jego sięga właściwie jeszcze XIV wieku, jeśli popatrzymy na ten najstarszy fragment. Budowa do miejsca, w którym rozpoczynamy nasz spacer, czyli do librarii, trwała aż do początku XVI stulecia. Musimy sobie jednak też tutaj wytłumaczyć, że to nie jest tak, że królowa pozostawiła pewną intencję i finanse, a król zamówił architektów, projektantów budowniczych, którzy po prostu przez 100 lat ten dom budowali. Po prostu nabywano kolejne domy, ewentualnie budowano jakieś przewiązki. No musimy też sobie wyobrazić, że tak jak w naszym domostwie, to domostwo akademickie przeżywało różne historie, przeżywało potrzeby, przeżywało czasem dramaty, również te dotyczące architektury, czy jakieś tam pożary, jakieś różne trudności, potrzeby zmiany z uwagi na potrzebę większej przestrzeni, czy na przykład no, nowe standardy. W związku z powyższym no, to jest wiele historii we fragmentach tych murów, wiele historii zmiany. Zatem jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu, szczególnym, nie tylko dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie tylko dla samego Krakowa. Jeśli mówimy o historii uniwersytetów, szczególnie uniwersytetów europejskich, to na pewno jest to jeden z tych wczesnych ośrodków akademickich. To raz, no i ta architektura też wkomponowuje się w tę wspaniałą kolegialną architekturę, czyli miejsc, gdzie prowadzono wykłady, gdzie drżało to życie akademickie, gdzie też w wielu przypadkach czy to profesorowie, czy studenci jakoś pomieszkiwali, spędzali tu naprawdę dużo czasu.
1: To też jest takie miejsce, które zawsze kojarzy nam się z tym początkiem roku akademickiego i z początkiem kolejnego sezonu nauki, bo to przecież stąd wyrusza orszak profesorski, który jest jedną z tradycji uniwersytetu.
9: Jest jedną z tradycji uniwersytetu, a co więcej, jest elementem niematerialnego dziedzictwa naszego kraju, z czego jesteśmy absolutnie dumni, bo na ten wpis, na tę aplikację pracowało wiele pokoleń. My tak naprawdę mieliśmy tę przyjemność, ale również to była nasza odpowiedzialność, żeby z tą aplikacją się zmierzyć. Orszak profesorski, który rozpoczyna ten tradycyjny dzień inauguracji roku akademickiego, rzeczywiście wyrusza z tego miejsca, tutaj się formuje ten orszak. Prawdą jest, że tutaj też wiele zmian w przeciągu dziesięcioleci, bo kiedyś ta grupa profesorów biorących udział w takim orszaku była dosyć mała. Dzisiaj mamy 16 wydziałów. W tym roku rekordowa ilość osób biorących udział to 350 przedstawicieli i przedstawicielek naukowych naszego uniwersytetu. Pochód profesorski, orszak rektorski, ten orszak inauguracyjny, no, ma różne konotacje w przeszłości. Miał związki też z różnymi potrzebami i tradycjami i był obserwowany też w różnej formule. Natomiast w tym miejscu, w Collegium Maius, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten element inauguracji został osadzony w latach 60. To była inicjatywa profesora Karola Estreichera młodszego, ówczesnego dyrektora muzeum. Później też profesor Waltoś nadał taki dodatkowy sznyt, mianowicie bardzo dbał też o tą formułę, formowanie pochodu tutaj wychodzącego. Dodatkowo też wniósł taki element tradycji, jakim jest dzisiaj też taki fluktuujący pochód melodii z pozytywek, które posiadamy w muzeum. No, za czasów kolejnego z dyrektorów, profesora Krzysztofa Stopki, udało nam się dokonać tego wpisu. Wpis jest świadectwem tego, że ona jest zaopiekowana i że ta tradycja jest kontynuowana, bo to w nich jest najistotniejsze. Natomiast no, to jest też moment takiego promowania tych zwyczajów i budowania świadomości. Też pokazania, że rzeczywiście jest to taki dzień wspólny dla i Uniwersytetu, i Krakowa, dla społeczności, która jest bezpośrednio związana z Uniwersytetem, ale tej, która gdzieś tam obserwuje Uniwersytet albo korzysta z jego zasobów, że to jest piękna tradycja pokazująca naszą historię, trwałość instytucji, tym samym no, nasze jakieś korzenie. W związku z powyższym tak naprawdę od takich bardzo praktycznych, logistycznych kwestii typowo historycznych, no, mamy ten element tożsamościowy. On jest bardzo ważny tutaj. Myślę, że jest bardzo istotny dla profesorów, którzy biorą udział w pochodzie, dla zespołów, które przygotowują wszystkie elementy tego dnia i myślę, że dla wszystkich, którzy gdzieś spotykają nas na trakcie, bo to jest taki dzień wspólnotowy. To jest też czasami dzień wymiany różnych opinii, czasem może i krytycznych. No, to oznacza też, że to gremium jest gremium, do którego powinny trafić pewne wątki. Zatem to wydaje mi się, że to jest takie wielowymiarowe, jeśli chodzi o te tradycje. I to piękne, że kolejne pokolenia bardzo są nią też zainteresowane.
1: To jak już tutaj wespniemy się po tych kamiennych schodach na Krużgankach i trafimy do Kolegium Majus, no to co zobaczymy? Odkryjmy te skarby.
9: Tak, odkrywamy te skarby. No przede wszystkim możemy zobaczyć sale, które no, były używane przez stulecia do różnych celów dla profesorów i studentów Uniwersytetu. Z biegiem czasu udostępniane też społeczności. Właśnie jesteśmy w librarii, która była pierwszą taką biblioteką tutaj w Kolegium Majus. Potem w pełni siedzibą Biblioteki Jagiellońskiej stało się całe Kolegium Majus. Natomiast ta biblioteka była też miejscem, w którym czasami przyjmowano gości z zewnątrz. Przyjmowano gości, prezentowano różne przedmioty historyczne, pamiątkowe. Była księga wpisów, gdzie zachowały się po dzień dzisiejszy bardzo ciekawe adnotacje z wizyt tutaj w kolegium. Bo kto wizytował Kraków, chętnie zaglądał do biblioteki. Jak wspominał Karol Streicher starszy, no jest to miejsce szczególne, było to miejsce szczególne. Czy byli również artyści, którzy opiewali poematami tą przestrzeń, a że no, Warszawa jest piękna i to, co posiada, ale że jest też Kraków, a tam Uniwersytet i jego biblioteka. W związku z powyższym to jest też taka przestrzeń, która jako pierwsza daje nam sygnał, że Kolegium Majus jest otwarte i było otwarte. Że oczywiście działy się tu pewne rzeczy, które są no, przewidziane dla tego grona, powiedzmy, zatrudnionych w Uniwersytecie, ale też, że to, co jest wytwarzane w Uniwersytecie, co się pojawia też tutaj jako wytwór pracy dzisiaj muzealnej, jest to dla otoczenia. Ktoś musi być odbiorcą tych osiągnięć. Poza tym te osiągnięcia bazują na śladach przeszłości, rozmaitych śladach przeszłości, pewnych odgadnionych, nieodgadnionych wątków i też rolą, tak jak rolą Uniwersytetu jest adaptować się, edukować. Naszą rolą jako Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tutaj być tym pomostem pomiędzy tym, co było, co nadchodzi, no i oczywiście skupić się na tym, jak najlepiej możemy, co możemy dzisiaj zrobić dla zasobów i ich widoczności, czytelności, użyteczności. No i też wykorzystać to zaplecze, jakim jest Uniwersytet i otoczenie społeczne, aby ta praca była jeszcze bardziej efektywna i no, docierała wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. To jest fascynująca przestrzeń. Przestrzeń, która myślę też wskazuje na pewno w tych murach zachowanych jest wiele radości, wiele determinacji. Myślę też, że i lęków, ale przede wszystkim kwestia pewnej dumy i odpowiedzialności. Te mury, myślę, są przede wszystkim emanacją takich emocji, bo takie emocje towarzyszą też tutaj przede wszystkim osobom, które pracowały, pracują i zapewne pracować będą się mierzyły przede wszystkim z takimi odczuciami. To sala, która dziś jest salą ekspozycyjną, nawiązującą do tej różnorodności akademickich historii, bo i oczywiście mamy tutaj przedstawienia artystów, teoretyków, nie tylko z Krakowa, nie tylko z polskiego otoczenia naukowego, generalnie z Europy. Tak kiedyś też prezentowano się i otaczano się takimi biustami, przedstawieniami właśnie osób, które wnosiły coś do świata nauki, do szeroko pojętej kultury. Mamy przedstawienia osób, które już bezpośrednio były z uniwersytetem związane, z muzeum, czyli gdzieś tam też jest to element taki ikonograficzny przedstawienia tej historii. Bardzo oczywiście intrygujący jest wielki stół, który zaprasza nas zawsze w librarii, a przez wiele lat też przede wszystkim gościł senatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to też była ta przestrzeń, w której podejmowano wiele decyzji. A dzisiaj, ponieważ mamy troszeczkę inne reguły organizacji Senatu, też liczba senatorów jest inna i gości zaproszonych do składu Senatu, do obrad Senatu, w związku z czym nie wszystkie obrady są tutaj organizowane, ale jest to też pomieszczenie, gdzie rektorzy spotykają się z wieloma gośćmi, czy no też libraria i inne sale Kolegium Maius są przestrzenią wielu wizyt dyplomatycznych. Także od wielu lat to kolegium ma też taką rolę łącznika w tym aspekcie, czyli wizytujący Kraków i nasz uniwersytet też są zapraszani tutaj i to jest też piękna historia właśnie tej komunikacji wielokulturowej.
1: A te narzędzia za nami, te eksponaty?
9: A tutaj rzeczywiście dobrze pani określiła mianem narzędzi, ponieważ trzy z drewnianych przedmiotów, które tu widzimy, to są zrekonstruowane przedmioty, które no, służyły przede wszystkim astronomom. Widzimy sferę armilarną, kwadrant i trikwetrum, czyli takie urządzenia do obserwacji. Przede wszystkim trikwetrum pozwalało prowadzić obserwacje. Musimy pamiętać, że długi czas gołym okiem, bez soczewek, to jest późniejszy wynalazek. Mamy kwadrant, który przede wszystkim no, gdzieś tam oznaczał pozycję Słońca, zatem można było się tutaj odnosić do czasu. No, sfera armilarna to jest kwestia tego, po jakich łukach krążą planety i w którym momencie, w jaki sposób mogą się one gdzieś tam, te linie pomiędzy nimi przecinać. Bardzo podstawowe z jednej strony, dla nas mimo wszystko zaskakujące, że były podstawą takich osiągnięć i odkryć. Oczywiście tymi instrumentami nawiązujemy do postaci Mikołaja Kopernika, bo jakby nie było najbardziej rozpoznawalnej i też takiej marketingowo uznawanej postaci w historii polskiej nauki, ale też naszego uniwersytetu, bo Kopernik studiował w Krakowie i w uniwersytecie dzisiaj zwanym Jagiellońskim. A też te instrumenty są tak naprawdę wykonane na wzór i jego wskazanie, bo on opisywał w swoich anotacjach, jakie instrumenty jemu towarzyszyły. To rzeczywiście duża determinacja i absolutnie inna technika działania, aniżeli dzisiaj byśmy sobie mogli wyobrazić.
1: Do Kopernika chyba jeszcze wrócimy.
9: Do Kopernika wrócimy, zresztą wracamy w różnych nawiązaniach. Tutaj zresztą nad nami jest piękne sklepienie i ono jest udekorowane w taki charakterystyczny sposób, że właściwie jest nad nami nieboskłon. Jest dużo takiej fantazji, bo różne gwiazdy, gdzieś tam jakiś aniołek się pojawia, ale to też jest nawiązanie do tej kwestii obserwacji, astronomii, astrologii, która tutaj była opiekowana, że tak powiem, w Kolegium Maius i nauczana. Natomiast też pamiętajmy, że były takie zwyczaje dekorowania, czy to właśnie w takich przestrzeniach bibliotecznych, czy kościelnych. Był taki moment, od którego bardzo chętnie te niebieskości, granaty, dodatkowo złocone delikatne gwiazdy, no, były dosyć popularne. To jest już element wprowadzony w latach 50., ale bardzo ładnie tutaj nam dopowiada tę historię. No i no, można to różnie tłumaczyć. Można by powiedzieć, że sky is the limit, ale myślę, że w przypadku wielu badaczy i mentorów naszych nawet niebo nie stanowiło limitu i jakby to też jest kwestia takiej symboliki, że trzeba być otwartym, pokornym, wytrwałym, prawda? I gdzieś tam się do tych wyżyn człowiek potem może dostać.
1: No to może przejdźmy dalej.
9: To są już pomieszczenia, które dzisiaj przede wszystkim są traktem ekspozycji muzealnej. Nasi goście tutaj zwiedzają albo z przewodnikiem, albo samodzielnie. No musimy pamiętać, że muzeum jest dla wszystkich w tym znaczeniu, że do danego muzeum, w tym do naszego muzeum, niekoniecznie trzeba przyjść, żeby tylko i wyłącznie odkrywać historię tego miejsca, czyli uniwersytetu. Można tutaj poszukać wątków dotyczących naszego miasta i regionu. można tutaj znaleźć wątki związane z historią Polski, europejską historią i zwyczajem. Przede wszystkim też wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne i przyjazne miejsce. I nie bez powodu dzisiaj mówi się o tym, że muzea są takim naszym miejscem i oazą spokoju, że można po prostu tutaj przyjść, pobyć, popatrzeć, troszkę poddychać tą atmosferą, którą no jakby nie było, wprowadzają te przedmioty, które prezentujemy. Oczywiście nie wszystkie są na ekspozycji, prezentujemy je też na ekspozycjach czasowych, jak w ramach jakichś indywidualnych wydarzeń czy takich akcji promocyjnych. Natomiast naprawdę to miejsce otacza spokojem, więc mamy taką formułę również indywidualnego zwiedzania. Można przyjść, można się poprzechadzać. Za chwilę, mamy nadzieję, będziemy mieli też kilka dodatkowych miejsc, w których będzie można taką chwilę spędzić tutaj w Kolegium Majus. Dziedziniec również jest taki bardzo przyjazny i przyjemny. No i tak sobie troszkę samemu podyskutować z tym otoczeniem i przyszłością. Natomiast wracając do miejsca, w którym jesteśmy, w którym też bardzo miło się raczej nasi goście czują, to jest Izba Wspólna. No, samo określenie jest bardzo przyjazne, Stuba Communis, z racji tej, że mieszkający tu profesorowie zazwyczaj w tym miejscu zasiadali do posiłków albo też dyskusji. My dzisiaj też staramy się tutaj prowadzić wiele spotkań, podejmować też niektórych jakimś poczęstunkiem, no bo to była po prostu jadalnia, więc to jest wedle tradycji. Natomiast też, tak jak mówię, tutaj śpiewają absolutnie różne obiekty, różne historie, od tych lekko kulinarnych, przez wspólnotowe, mamy elementy nawiązujące do różnych hierarchiczności, struktura, mamy piękne przedstawienia portretowe, no i przede wszystkim też możemy się odnieść do naszego pierwszego fundatora, czyli Kazimierza Wielkiego, króla, który zainicjował działalność uniwersytetu w 1364, a ten przedmiot, który tak bardzo o nim przypomina, to jest w ogóle jedna z najstarszych polskich rzeźb portretowych, piękne przedstawienie Kazimierza Wielkiego, które kiedyś było prezentowane w kolegiacie wiślickiej. Tutaj Kazimierz jest w wykuszu. Wykusz to też bardzo charakterystyczny element architektoniczny, który widzimy od strony ulicy Jagiellońskiej, także na ścianie wschodniej od strony ulicy Jagiellońskiej, taki piękny, obudowany balkonik. To jest wykusz, który możemy również zaobserwować właśnie tutaj, będąc w stupie.
1: No to idziemy dalej.
9: Idziemy dalej i to, co

0: cenne, jak widzimy, bardzo drobne przedmioty, więc one muszą też być w odpowiedni sposób zabezpieczone, ale przede wszystkim mamy tutaj insygnia władzy rektorskiej. Berła, pierścienie i dawny łańcuch rektorski.
1: Znane też z herbu uniwersytetu, prawda?
0: Z herbu uniwersytetu, bo berło dało początek herbowi. Korona, która w herbie zwieńcza, była też takim sygnałem, że to uniwersytet był założony właśnie przez króla i ten patronat królewski był niezwykle istotny. Natomiast te insygnia nawiązują nam oczywiście do tej tradycji, o której wspominałyśmy na samym początku, czyli pochodów profesorskich, czyli uroczystych, takich ceremonialnych wręcz wydarzeń uniwersyteckich, jak wręczenie nagród, jak wręczenie tytułu doktora honoris causa itd. itd. Oczywiście insygnia, te, które są autentycznymi, przekazanymi uniwersytetowi przez króla i biskupów, kardynałów krakowskich, te nie są używane już, zastąpiono je kopiami. To jest właśnie też ten element zmiany, kiedy już czujemy, że pewne elementy wymagają, te materialności wymagają ochrony, to one są zabezpieczane, stosuje się jakieś zamienniki. U nas to są wykonane specjalnie kopie berł, dlatego rektor jest w otoczeniu pedli, którzy na przykład w trakcie pochodu inauguracyjnego niosą te berła. Sam rektor używa jednego berła, sam ma pierścień, ma łańcuch, ale to nie są te najstarsze, które należą do już tutaj kolekcji muzealnej. To jest też nasza duma, bo jesteśmy w grupie niewielu naprawdę europejskich uniwersytetów, które jeszcze te oryginalne insygnia posiadają. I teraz patrzymy na te gablotę i czy wiele gablot w muzeach i myślę, że dlatego warto sobie różne muzea, w tym nasze oczywiście, po swojemu czytać. Dlatego, że każde muzeum ma oczywiście swoją narrację, no ponieważ jest zobowiązane do tego, żeby prezentować ten wycinek historii, za który odpowiada. Są mimo wszystko takie różne obszary tematyczne i jeśli mówimy o tradycji uniwersytetu, jeśli mówimy o tym, o tej trwałości, jeśli mówimy o symbolice, jeśli mówimy o jakimś utożsamianiu się, no to na pewno takim top obiektem są te insygnia. Jeśli mówimy o przedmiotach, które są pomiędzy narzędziami badawczymi, a jakimiś tam kuriozum, które się gdzieś pojawia, a jednocześnie jakąś ciekawostką, czy takim ikonicznym obiektem jest tak zwany Złoty Globus Jagielloński. To jest niewielki globusik otoczony sferą armilarną z początku XVI wieku, który gdzieś tam po prostu w tych zapiskach właśnie globusowych zawiera już nowo odkryty ląd, znaną nam i ostatnio często wspominaną Amerykę Północną. Więc z punktu widzenia tego, czym jest ten obiekt, to jest znowu szersza historia, bo tutaj musieliby się jej wypowiedzieć i historycy nauki, i kartografowie, i historycy sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem, i geografowie. Więc widzimy, że to tak naprawdę każda dyscyplina by w tym obiekcie coś znalazła. My możemy po prostu znaleźć piękny obiekt. I to też jest w porządku. Do tego też służą muzea. Zatem będąc w skarbcu, na pewno znajdujemy rzeczy niezwykle cenne, bezcenne wręcz z punktu widzenia, tak jak mówię, długotrwałości działalności instytucji, ale znajdujemy też takie przedmioty, które nawiązują do innych, mniejszych historii. Z jakiegoś powodu znalazły się w naszym zbiorze. No i znalazły się dlatego, że na przykład właśnie stanowią, są reprezentacyjne dla jakiegoś tematu, są istotne z punktu widzenia w związku z jakąś osobą. Mamy tutaj jakieś królewskie pamiątki, prawda? Także czytać należy te obiekty bardzo różnorodnie, oczywiście zwracać uwagę na to, co instytucja przedstawia i jaki kontekst tutaj i dlaczego posiada te obiekty, że to jest tłumaczone. Natomiast myślę, że oko każdy tutaj chętnie zawiesi, a co więcej, wielu znajduje wiele inspiracji albo jakieś ciekawe historie, które jednak z nim są bezpośrednio związane. Także myślę, że jesteśmy takim w ogóle skarbcem narodowym.
1: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie, a dla tych, którzy lubią pewien porządek rzeczy, to też tutaj na przykład rekonstrukcję dokumentów fundacyjnych, czyli tych podstawowych, które dały początek instytucji w 1364-1400 roku. Nieszczęśliwie nie mamy oryginalnych dokumentów z uwagi na utratę ich w czasie wojny, natomiast oryginały pieczęci są zachowane w archiwum. W archiwum są też dodatkowe dokumenty, bo trzeba pamiętać, że decyzja o utworzeniu uniwersytetu była decyzją złożoną. Ona polegała na decyzji króla, przychylności miasta, czyli takich przywilejach dla społeczności akademickiej, ale też była oparta o decyzję papieską w owym czasie. Druga część skarbca to szalona że tak powiem, kompozycja, w bardzo dobrym oczywiście rozumieniu tego słowa, od pamiątek królewskich związanych ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. No, troszkę niekoniecznie chętnie wizytującym Kraków, bo był tu jedynie raz, ale jego czasy, a przede wszystkim działalność też jego brata i profesorów z nim związanych, przyniosły wielką reformę uniwersytetowi. Więc to jest czas wielkiej zmiany. Czas Poniatowskiego to też pewne niezwykle inspirujące Europę i świat wydarzenia, jak chociażby pierwsza ustawa rządowa, konstytucja. Mamy tutaj w zbiorach między innymi kałamarz, z którego czerpano tuszu właśnie podczas podpisywania tegoż dokumentu. Mamy wiele innych przedmiotów, typowo takich artystycznych, dekoracyjnych. To też jest taka sztuka użytkowa, bo jest wiele naczyń stołowych, wiele naczyń liturgicznych, więc jak najbardziej takie przedmioty, które były stosowane w różnych obszarach. To, że je posiadamy, wynika też z faktu, że w XIX wieku uniwersytet już tworzył kolekcje dedykowane. Był ogród botaniczny, był gabinet zoologiczny i powstał gabinet archeologiczny, specjalnie jako zaplecze dla historii sztuki, archeologii, historii, więc przedmioty były też elementem uczenia, tak? Przedmiot niesie wiele wiedzy i pozwala też na zdobywanie wiedzy poprzez obcowanie z nim. Oczywiście są też takie przedmioty, które trafiły dużo wcześniej, bo te gabinety to XIX wiek, po prostu z tytułu chęci podarowania uniwersytetowi. I taka tradycja, powiedziałabym, obdarowywania uniwersytetu jest wciąż aktualną. Tutaj widzimy od znanych i cenionych na całym świecie osób pamiątki Andrzeja Wajdy, Wisławy Szymborskiej czy Roberta Korzeniowskiego, ale też nasze muzeum od zeszłego roku posiada stałą wystawę maszyn liczących od XIX wieku po współczesność, które są darem kolekcjonera Waltera Schrecka, Polaka, który wyemigrował wiele lat temu do Stanów Zjednoczonych. Krótko przed śmiercią podarował nam ponad 600 obiektów. Matematyka była elementem nauki i studiów, absolutnie pozostaje w uniwersytecie, więc jest to bardzo ciekawy dla nas też przedmiot badań i możemy taką wystawę zwiedzić. Kto się zna na przedmiocie, będzie rozczytywał poszczególne instrumenty, niektórzy będą pamiętać liczydła, które się tam znajdują, a niektórzy po prostu przyjdą znowu i powiedzą, że to jest bardzo ciekawe wizualnie, bo instrumenty naukowe wcześniej były naprawdę niezwykle ciekawe, właściwie były dziełami sztuki, tak?
1: Tutaj miłośnicy kina znajdą coś dla siebie, bo mamy przecież Oscara.
0: Miłośnicy kina jak najbardziej, Oscara w tym roku mamy wielki jubileusz związany z Andrzejem Wajdą, więc będzie głośno ponownie o tych obiektach.
1: Tak, bo to rok Andrzeja Wajdy, tak, musimy przypomnieć.
0: Przez właśnie rok Andrzeja Wajdy, wspaniałego reżysera, niezwykłego człowieka, doktora honorowego uniwersytetu, więc też będziemy współdziałać między innymi z krakowską Mangą w zakresie inicjatyw związanych z tym jubileuszem. Przechodząc się dalej, możemy troszeczkę zaczerpnąć może nie tego dokładnie, jak żyli profesorowie, ale też jak się zmieniały czasy i style, bo akurat przechodzimy przez takie style bardzo proste, dawne, bo tutaj jesteśmy w stylu ludowym, niezwykle barwnym, kwiecistym, pstrokatym, ale to, jak mówią, de gustibus non disputandum est, czyli to wszystko jest kwestia tego, kto co lubi i to jest jego prawo, więc mamy tutaj wielobarwność. W sumie to jest bardzo adekwatne do czasów, do którego tutaj wracamy, bo wracamy właśnie do reformy Kołłątajowskiej, do Komisji Edukacji Narodowej. Mamy tu portrety Hugona Kołłątaja, wspomnianego wcześniej Michała Poniatowskiego i Antoniego Żołędziowskiego. To akurat ostatni z rektorów, który zamieszkiwał w Kolegium Maius, bo wielu rektorów zamieszkiwało w tym miejscu. Bardzo skromne pomieszczenie, ale bogate w doświadczenia i bogate w historię. To jest pokój Kopernika, skarbiec Kopernika.
1: Czyli wracamy do Mikołaja Kopernika.
0: Kopernika i do studiów nauk wyzwolonych, których elementem były właśnie astronomia z astrologią. Trzeba pamiętać, że astrologia to była też bardzo poważna dziedzina. Zajmowano się ustawianiem prognoz, gdzieś tam budowaniem jakichś kalendarzy. I to jest wysoka sztuka. Bardzo, bardzo odpowiedzialnie była traktowana, była też swoiście dobrze wynagradzana. Ponieważ takim nadwornym astrologiem króla węgierskiego był jeden z naszych jeden z naszych profesorów, Marcin Bylica, to te instrumenty, które tu właśnie widzimy, były jemu podarowane, specjalnie wykonane przez jeden z warsztatów i następnie Marcin Bylica przekazał je uniwersytetowi. Mamy tutaj globus nieba, astrolabium, które pozwala przede wszystkim na różne kalkulacje, czy tam obserwacje i badanie odległości, troszkę taki nawigacyjny też, ale bardzo taki pomiarowy instrument i torquetum. Instrumenty oryginalne z 90. lat XV wieku, najprawdopodobniej też inspirujące Kopernika do tej działalności astronomicznej. Wiemy, że po studiach krakowskich Kopernik kontynuował zainteresowania astronomią. Oczywiście niewiele jest takich pamiątek związanych wprost z Kopernikiem, materialnych rzeczy, nie wiem, pochodzących z jego otoczenia. Tymi najcenniejszymi na pewno są jego teksty i no, dla nas jako Uniwersytetu Księga de Revolutionibus Orbium Celestium, która jest w Bibliotece Jagiellońskiej. My mamy tutaj faksymile tej księgi. Jeśli chodzi o zainteresowanie Kopernikiem i powiązanie Uniwersytetu z Kopernikiem, ono jest duże. Nawet wiele lat temu Neil Armstrong, uczestnik misji Apollo 11, podarował nam zdjęcie Ziemi, które było robione z promu w trakcie jego podróży kosmicznej i tutaj właśnie zadedykował Muzeum Kopernika wręcz, więc potraktował nas bardzo kopernikańsko. Ostatnio mieliśmy z kolei przyjemność gościć naszego astronautę Sławosza Puznańskiego, więc tutaj jakby to zainteresowanie i czytelność tej postaci i przede wszystkim dziedziny, która go wywiodła do takiej rozpoznawalności, na pewno takie zjawiska tutaj obserwuję. Tutaj jesteśmy w auli, to jest ostatni moment naszego spaceru. Warto do nas zajrzeć, proszę się nie obawiać, że tak powiem, natłoku wrażeń i detali historycznych. Każdy ma prawo do własnej ścieżki odbioru, a każdy odbiór i każda refleksja jest istotna, aby właśnie to dziedzictwo zachowywać, utrzymywać i przenosić dalej, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jego depozytariuszami.
2: A z Joanną Ślagą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. To obowiązkowy spacer dla odwiedzających Kraków, a dla mieszkańców szlak symboli miasta. W naszym cyklu o najważniejszych turystycznych szlakach Krakowa dziś Droga Królewska ze Starego Kleparza na Wawel. O tym, co na trasie, opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
3: Droga Królewska to najpopularniejszy dzisiaj szlak turystyczny, który każdy turysta musi się obowiązkowo spacerować. Dlaczego jest taki ważny? W średniowieczu król, rycerz, obywatel, który chciał się dostać na Wawel, do zamku królewskiego, do króla na przykład na przesłuchanie, to musiał udać się od Kleparza przez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką, aż do Wawelu. Stąd dzisiaj ta droga jest nazywana Drogą Królewską. No, musimy pamiętać, że Kraków był stolicą Polski do XVII wieku, więc chyba nie ma częściej uczęszczanej drogi niż ta nasza krakowska królewska droga z Kleparza na Wawel.
4: A z której strony możemy rozpocząć naszą przygodę właśnie z tym szlakiem turystycznym?
3: Szlak może się rozpocząć albo od Kleparza, albo możemy zacząć zwiedzanie od Wawelu, czyli wzgórza Wawelskiego, ale tak naprawdę z każdej strony Krakowa możemy dotrzeć na Drogę Królewską i dołączyć w którymkolwiek miejscu chcemy, a później zwiedzić sobie całość.
4: Co jest najciekawsze, na co możemy się natknąć podczas właśnie tej naszej podróży?
3: Sercem Krakowa i sercem Polski jest wzgórze Wawelskie, na którym możemy zwiedzić nie tylko królewski zamek z XVI wieku, ale i królewską katedrę pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława biskupa męczennika. Przypomnę, że święty Stanisław biskup męczennik jest patronem całej Polski, więc to takie najważniejsze momenty naszej trasy. No sam Zamek Królewski obecnie oferuje turystom sześć stałych ekspozycji, które obowiązkowo trzeba poznać, chociaż w części, i mnóstwo atrakcji czasowych.
4: Co zobaczymy w trakcie trasy i ile ona trwa?
3: Tak, przeciętnie droga z Wawelu na Kleparz albo z Kleparza na Wawel zajmuje grupie 20-30 osób około 3 godzin, ale trzeba pamiętać, dodać, że tak naprawdę ta trasa, Droga Królewska, zależy od tego, jaką mamy kondycję, co nas interesuje i ile możemy czasu przeznaczyć na poznawanie Krakowa. Bo taką trasę możemy wydłużyć o dzielnicę uniwersytecką i zwiedzić Kolegium Majus, najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że to najstarsza uczelnia w Polsce, założona jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Zaczynamy przykładowo od Wawelu. To wtedy obowiązkowo na Wawelu wchodzimy do Zamku Królewskiego, zwiedzamy Królewską Katedrę, patrzymy na ruiny kościołów świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła, zniszczonych nam przez Austriaków. No a Austriacy pozostawili po swoim władaniu krótkim Krakowem i drugi rząd murów obronnych Wawelu i szpital austriacki dla żołnierzy austriackich, którym dzisiaj zakupimy bilety na ekspozycję. Można wejść do Smoczej Jamy, żeby udać się pod pomnik symbolu Krakowa, jakim niewątpliwie jest smok ziejący ogniem, dzieło Bronisława Chromego, i wzdłuż bulwarów wiślanych, wzdłuż królowej polskich rzek, czyli Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, która ma 1047 km długości, udać się już przez ulicę Kanoniczą, najstarszą ulicę Krakowa, na ulicę Grodzką, której zwieńczeniem jest rynek główny. Spacerując ulicą Grodzką będziemy omijać kościoły świętego Piotra i Pawła. My sobie, przewodnicy, żartujemy, że to najmniejszy kościół w Krakowie, bo figury 12 apostołów, które otaczają ten kościół, nie zmieściły się do środka. Oczywiście to jest żart, bo najmniejszy kościół świętego Wojciecha w Krakowie jest na rynku głównym. No i kościół, który jest najstarszy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, bardzo dobrze utrzymany, to kościół świętego Andrzeja w stylu romańskim, w którym zobaczymy charakterystyczne cechy stylu romańskiego, jak na przykład bliźnie okienka. Będziemy mijać statuę z postacią księdza Piotra Skargi, czyli tego księdza, który głosił tak ostre kazania, że przecinał serca ludzi jak mieczem, jezuitę, przyjaciela króla Zygmunta III Wazy, czyli tego winowajcy, który przeniósł nam stolicę z Krakowa do Warszawy. Obowiązkowo na Drodze Królewskiej nie może zabraknąć spaceru koło kościoła Franciszkanów, gdzie zobaczymy nie tylko witraże Stanisława Wyspiańskiego, ale i jego polichromię, i poznamy historię, jak to było, że tak naprawdę tego kościoła nie dokończył malować. Będziemy zwiedzać pałac biskupi, gdzie jest najsłynniejsze okno papieskie, które teraz właściwie już jest zamurowane, na nim widnieje mozaika, także już nie otwiera się, ale wciąż nazwa pozostała. Trzeba parę słów powiedzieć na temat plant krakowskich. Planty krakowskie to największy park w kształcie koła, otaczający Stare Miasto, największy park w Europie, a powstał, tu ciekawostka, na miejscu dawnej fosy. Fosy, czyli rowu z wodą, która otaczała mury obronne Krakowa. Tak jak już wspomniałam, mijając Kolegium Majus, mijając Kolegium Novum, czyli przechodząc przez całą dzielnicę uniwersytecką, udajemy się na rynek główny, gdzie jest mnóstwo zabytków i tu już trzeba wybierać to, co nas interesuje. Przede wszystkim Kościół Mariacki, symbol Krakowa, z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszym drewnianym, ręcznie wykonanym z średniowiecza, z XV wieku, z polichromią Jana Matejki wewnątrz, z witrażami i XIV wieku, i z witrażami też wykonanymi przez Józefa Mechofera i Stanisława Wyspiańskiego. Kościół świętej Barbary, kościół świętego Wojciecha, który powstał na pamiątkę, kiedy to święty Wojciech peregrynował z pielgrzymką ewangelizacyjną na Prusy. No i tam podobno odprawią mszę świętą w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy kościół. Kościół świętego Wojciecha to znakomity przykład tego, jak nam miasto urosło, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej mieści się tam pierwsze wejście z X wieku i możemy porównać poziom rynku krakowskiego z X wieku i poziom rynku krakowskiego dzisiaj i zobaczymy na własne oczy, że miasto nam urosło prawie 3 metry, czyli 2,70 m centymetrów. Wykorzystano to wszystko do badań, przekopano jedną z spółek naszego rynku i tam archeolodzy znaleźli mnóstwo zabytków i ta cała zbadana area została przemieniona w największe muzeum archeologiczne w Europie obecnie, czyli podziemia rynku. Tam możemy zobaczyć wszystko to, co archeolodzy znaleźli, przepiękne ilustracje i komputerowe prezentacje przybliżają nam historię architektury Krakowa. Jest cząstka ratusza, część ratusza w postaci wieży ratuszowej, na którą możemy się wspiąć i podziwiać panoramę Krakowa. Są sukiennice. Drodzy Państwo, no, w środku sukiennic każdy z nas kupi to, co nam jest potrzebne do szczęścia i też kupi wszystko to, co nam potrzebne do szczęścia nie jest. Więc to jest taki raj dla kupujących, raj dla turystów, ale w XVI-wiecznym budynku na pierwszym piętrze jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który prezentuje galerie i obrazy z XIX wieku. I tam możemy zobaczyć nie tylko obrazy Józefa Chełmońskiego, ale Jana Matejki, a nawet świętego brata Alberta, więc naprawdę warto tam wejść. Drogą królewską, zadzierając głowy do góry, czyli poszukując też godeł kamienic, bo trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, ani liczyć, więc domy tak naprawdę nie miały numeru, ale trzeba było je jakoś rozpoznawać, tak więc każdy z domów miał swoje godło. Mamy tą słynną kamienicę pod Baranami, gdzie symbolem są trzy barany. Mamy kamienicę pod dwoma Etiopami na rogu Floriańskiej. Mamy już na ulicy Floriańskiej kamienicę pod Wiewiórką chociażby, więc warto na to wszystko zwracać uwagę. Na ulicy Floriańskiej takim najpiękniejszym portalem jest portal hotelu pod Złotą Różą, więc warto zwrócić uwagę na ten portal, na ozdoby i na inskrypcję, którą tam zobaczymy w języku łacińskim, a która w tłumaczeniu oznacza, że żeby ten dom tak długo przetrwał, aż mrówka wody nie wypije, a żółw całego nie obiegnie świata, więc te życzenia myślę, że spełniły się do dnia dzisiejszego, bo rzeczywiście hotel stoi bardzo długo.
4: Jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane właśnie z tym szlakiem turystycznym?
3: Jest tradycja, która mówi, że kto pierwszy raz przyjeżdża do Krakowa, to przechodząc przez bramę floriańską, która wieńczy ulicę Floriańską, musi pomyśleć marzenie i popatrzeć na Matkę Bożą Fiołkową i ta Matka Boża z obrazu spełni to marzenie. A brama floriańska była jedną z 7 bram należących do muru obronnego Krakowa. Przypomnę, że mieliśmy w średniowieczu 47 baszt, a do dzisiejszego dnia przetrwały tylko 3 pasamoników, Ciesielska i Stolarska. Na Drodze Królewskiej widzimy Kościół Mariacki i tutaj najważniejsze dwie legendy, które są związane z symbolem Krakowa. Czyli pierwsza, słyszymy co godzinę na żywo grany hejnał. Co godzinę, także w nocy. I jest to melodia grana na trąbce, która nagle się urywa. Związana z legendą, która mówi, że w XIII wieku całe miasto spało, a Tatarzy chcieli napaść i ograbić bezbronnych mieszkańców. I tylko strażnik z wyższej wieży zobaczył niebezpieczeństwo. Zaczął grać na trąbce, żeby mieszkańców obudzić. I tak też się stało. Miasto wstało i odparło atak, ale Tatarzy wściekli, że ktoś ich ubiegł i oszczędził mieszkańców, naciągnęli swoje łuki i jedna ze strzał trafiła jego gardło na wylot. Przerwała ten hejnał na półnucie i stąd melodia hejnału urywa się dokładnie na tej samej nucie, dacie, na której hejnalista stracił życie. Hejnał jest grany na 4 strony świata, więc jak się spóźnimy i nie przyjdziemy punktualnie na daną godzinę, to jeszcze mamy minutę albo dwie, żeby obiec wieżę wyższą hejnalicę Kościoła Mariackiego i posłuchać hejnału z różnych stron. Druga legenda jest również związana z Kościołem Mariackim, który ma dwie nierówne wieże. Według legendy te wieże zostały budowane przez dwóch braci, pokłócili się, starszy chociaż zakończył wyższą wieżę, no wbił w serce młodszego brata nóż, a jego ciało rzucił do rzeki Wisły. I wydawałoby się, że nie ma dowodu przestępstwa, więc wszystko ujdzie mu płazem, ale wyrzuty sumienia go dopadły, nie mógł jeść, nie mógł spać, więc wyszedł na tą wyższą wieżę, powiedział wszystkim, co zrobił i rzucił się na rynek Luchny, popełniając samobójstwo. Król zdecydował nie kończyć budowy tych wież, żeby była dla nas symbolem, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A specjalnie dla naszych turystów ten nóż, którym brat brata zabił, wisi w sukiennicach ku przestrodze, żeby się nie kłócić.
2: A rozmawiał Tomek Iżek. Z centrum Krakowa przenosimy się teraz do Nowej Huty, która skrywa w sobie wiele tajemnic i historii. Te historie opowiadane są przez ludzi, architekturę, ale również pomniki i rzeźby. Od historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez walkę z komunistycznym reżimem, aż po ekspresję ówczesnych artystów. To wszystko można znaleźć między socjalistycznymi blokami. Jednym z najbardziej kojarzących się z tą dzielnicą Krakowa pomników jest nieistniejący już pomnik Włodzimierza Lenina. Spytaliśmy osoby, które znają się na Nowej Hucie najlepiej, jak wyglądała historia tego monumentu.
5: Ciężko nie zacząć od tego chyba najbardziej kojarzącego się z Nową Hutą, Lenin, który był i go nie ma. No i teraz pojawia się pytanie, jak w ogóle wygląda historia tego wszystkiego, tej rzeźby.
6: Piotr Kapusta, pracownik Muzeum Krakowa, oddziału Muzeum Nowej Huty.
5: W Alei Róż, tam rzeczywiście jak zapadała decyzja o tym, że on już powstanie, po raz pierwszy taki pomysł pojawił się w 1966 roku, tak wynika z dokumentów, które znamy. W roku kolejnym, 67, już były plany, żeby stworzyć kamień węgielny pod ten pomnik i planowano, że on się pojawi w 69 albo 70 roku. Te daty nie są przypadkowe, bo 67 z tym kamieniem węgielnym miała się wiązać 50. rocznica wtedy rewolucji październikowej. 69 to z kolei było 20-lecie Nowej Huty, tak mówiono, czyli 20 lat od rozpoczęcia jej budowy, plus dodatkowo jeszcze mijało wtedy 25 lat od początku Polski Ludowej, tak, bo ten 44 rok był przyjmowany za jej początek i manifest lipcowy, a rok 70 to z kolei 100. rocznica urodzin Lenina, no i wydawało się, że to jest taki bardzo dobry moment, żeby taki pomnik w Nowej Hucie się pojawił. I faktycznie jak już, no powiedzmy tak bardziej szczegółowo omawiano to zagadnienie, no to pojawiły się również pomysły, gdzie on powinien stanąć. Wśród nich była taka idea, żeby on stanął w okolicach bloku szwedzkiego, czyli na osiedlu Szklane Domy. Pojawiały się również inne pomysły, między innymi zakładano, że on może stanąć przed bramą główną huty imienia Lenina, to też nie było przypadkowe. Aleja Lenina prowadziła do huty imienia Lenina, więc tam też mógłby się znaleźć pomnik i faktycznie się znalazł. Takie małe popiersie tam przez jakiś czas stało, no ale ten główny pomnik jednak pojawił się gdzie indziej. Myślano także o placu centralnym, tutaj wspomnianym, żeby ten pomnik tam się pojawił, ale zrezygnowano z tego pomysłu przede wszystkim ze względu na fakt, że zakładano, że plac centralny, no zresztą tak faktycznie było, jest takim miejscem, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju marsze, tak, tego typu wydarzenia i sam fakt, że on był i do tej pory jest plac centralny takim ważnym miejscem komunikacyjnym, powodowałby, że właśnie takie jakieś uroczystości pod pomnikiem mogłyby zakłócać płynność ruchu w tym miejscu. Była też idea, żeby stworzyć ten pomnik, zamontować go, no już bliżej Łąk Nowochódzkich, tak, czy tam powiedzmy na Skarpie, tylko zdecydowano, że tak nie będzie. Przede wszystkim ze względu na fakt, że ten Lenin musiałby być wtedy ustawiony tak, żeby stał no, przodem w stronę Placu Centralnego, czyli jakby spoglądał w kierunku północnym, no i to powodowało, że oświetlenie jego byłoby no, mało korzystne. Ostatecznie zdecydowano się, że on pojawi się w Alei Róż. W 70 roku, kiedy, tak jak już wcześniej mówiłem, był pomysł, żeby ten pomnik stanął, no nie udało się tego zrobić. Udało się jedynie murować właśnie kamień węgielny pod ten monument. No i trzeba było czekać jeszcze 3 lata do roku 73, kiedy on ostatecznie tam stanął, 28 kwietnia 73 2007 roku dokonano takiego uroczystego odsłonięcia tego pomnika i ta data też nie była przypadkowa, ten kwiecień roku 73, bo po pierwsze zbiegło się to z dniami leninowskimi, no powiedzmy, że one się odbywają co roku, więc tutaj może to nie było aż takim ważnym argumentem, natomiast chyba ważniejszy był ten fakt, że w 73 roku trwały też obchody 50-lecia istnienia Związku Radzieckiego. Związek Radziecki, przypomnijmy, utworzono pod koniec roku 1922, tak oficjalnie, formalnie, i dlatego od końca 72 przez początek roku 73 trwały takie obchody jubileuszu 50-lecia ZSRR i właśnie połączono to z uroczystościami odsłonięcia pomnika Lenina w Alei Róż. Pomnika, który stał tam przez lat w sumie 16, czyli do roku 89. No i to jest takie miejsce, no właśnie, gdzie on stał, czyli przy restauracji kawiarni Stylowa, gdzie dzisiaj też często grupy turyści przychodzą i słyszą różne opowieści o tym pomniku. Przede wszystkim te anegdoty, jak próbowano go usunąć albo spowodować, żeby on został usunięty. Te wszystkie historie o tym starym rowerze, o tych gumiakach, które kładziono pod pomnikiem z kartką, która miała być też takim przesłaniem do pomnika, żeby no on sobie stąd poszedł, tak, chociaż to trochę inaczej brzmiało w oryginale, trochę bardziej dosadnie.
7: Adam Grzanka, oprowadzać po Nowej Hucie, z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. No wiadomo, kim był Lenin, no to wszyscy wiemy i pewnie dlatego w sposób symboliczny ten Lenin był obalony. I tu powiem Ci ciekawą rzecz, że to była moja pierwsza i chyba jedyna nawet taka poważna demonstracja, na której byłem. Otóż jak już system chylił się ku upadkowi, no to tutaj były regularne, z dość dużą częstotliwością demonstracje polegające na rzucaniu tego Lenina farbami. W późniejszej fazie nawet podpalaniu go, więc on taki umaziany tymi farbami płonął. Są gdzieś zdjęcia w necie i bardzo polecam, żebyście sobie to zobaczyli. No krzyczeliśmy wszyscy coś o ZOMO nieładnego, nie mogę tutaj zacytować. ZOMO wtedy już było bardzo takie ugrzecznione, bo chyba wiedzieli, że ich czas Twilight of the Gods nadchodzi, więc oni już wcale nie byli aktywni, ale faktycznie po jakimś czasie, w pamięci może mi się zatrzeć interwał czasowy, no ale przyjechał dźwig i tego Lenina zabrał. Podobno Lenin leży gdzieś w Szwecji. Ja osobiście jestem z tej frakcji, która jest za tym, żeby takie pomniki może nie stały, ale leżały i przypominały, no bo on jednak był potężnym symbolem systemu. Te flagi, defilady, to wszystko się odbywało tutaj. Ale ja też mam fajną anegdotę związaną z tym miejscem. Otóż ja jako ze względu na moją profesję uważam, że częścią spuścizny pamięci są również anegdoty. I wyobraźcie sobie, głęboka komuna. Polegało to na tym, że wtedy już dwie osoby to było nielegalne zebranie. I zebrał się tutaj mój kolega z kolegą kolegi. I to sobie rozmawiali, co sprowokowało patrol ZOMO do podejścia, który kazał się im rozejść. Panowie, co wy tu robicie? Rozejść się, bo dostaniecie pałami albo was zawiniemy. Oni mogli to zrobić. Podczas rozchodzenia się jeden z uczestników dwuosobowego zebrania puścił bąka. Tak mu się zdarzyło ze stresu czy jakoś, więc ten ZOMOwiec oburzony zawołał ich z powrotem. Chodźcie, będziemy was spisywać. I teraz, proszę państwa, ja zacytuję z pamięci autentyczny protokół zdarzenia, który ja teraz zacytuję. Obywatel Iksiński, oddalając się z miejsca zdarzenia, urągliwie zaszemrał na odbytnicy. No i powiedzcie mi, że to nie jest jakiś wykwit, tudzież przepuklina intelektu, gdzieś tam wielki szacun. Co ciekawe, na kombinacie, jak już sobie tak myślowo przeskoczymy, na kombinacie znajduje się inny eksponat muzealny, mianowicie autentyczny, nagrany donos. Jak gdzieś zobaczycie, że jest możliwość, czy to przez Stowarzyszenie Rawelin, czy inaczej wejść na teren tych budynków administracyjnych kombinatu, koniecznie i proście, żeby wam na magnetofonie szpulowym odtworzono ten donos dotyczący nam, zdaje się, wywożenia węgla.
8: Możemy uchylić robka tajemnicy, co tam właściwie jest na tym donosie?
7: Śmieszne, bo jak tak słuchasz parę razy, to dzwoni jakaś kobieta, która ona mówi, że ona widzi i ktoś tam wieczorami wywozi węgiel i że ona tak nie może na to patrzeć, że wywozi węgiel. I ewidentnie ci, którzy słuchają tego donosu, mają jakiś współudział w wywożeniu węgla, bo tak próbują sprawy zatuszować, więc uważam, że jest to idealny jakby eksponat, tudzież pomnik akustyczny historii.
5: Oblewano go różnymi substancjami, wszystkim myślimy o walerianie, która przyciągała koty, no te koty potem tam przychodziły, wychodziły na ten pomnik. szkodnik powodowały, że on miał taki dosyć specyficzny zapach, no i zakładano, że to może być przyczyna, dlaczego on zostanie usunięty.
8: Jeszcze tylko dopytam, rower, tak?
5: Tak, no to jest ta anegdota, że kiedyś ktoś tutaj przyszedł pod pomnik Lenina, zostawił właśnie taki stary rower, do którego była przywiązana kartka z, no, taką prośbą, że masz tu rower, stare buty z Nowej Huty, tak? Tu jeszcze właśnie wspomniano o tych butach, więc one też tam miały zostać postawione. No, to jest taka anegdota, która zazwyczaj w przewodnikach po Nowej Hucie jest opisywana. Jest znana już, no, bardziej, powiedzmy, uchwytna w źródłach historycznych historia, czyli próba wysadzenia tego pomnika pewnej kwietniowej nocy roku 1979. Nie wiemy do dzisiaj, kto jest za ten pomysł odpowiedzialny, za pomysł i za realizację jego. No, po samym wybuchu prowadzono przesłuchania wielu osób, także dzieci kilkunastoletnich wtedy, no, między innymi mój kolega, który miał wtedy lat 15, był przesłuchiwany w tej sprawie, kolega z muzeum Maciej Miezia. I no, nie udało się ustalić sprawcy wtedy. Po wielu latach, już w innej zupełnie rzeczywistości, po przełomie roku 89, dokładnie w roku 1996, przyznał się do tego czynu Andrzej Szewczuwianiec, czyli człowiek, który, no, był też związany z Hutą imienia Lenina, który kojarzony jest przede wszystkim ze strajkiem w 1988 roku, bo on ten strajk wtedy zapoczątkował, no, ale niektórzy wierzą, że faktycznie on tego dokonał, inni raczej mu nie ufają, więc ta sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.
8: Właśnie, czy wiadomo, czym próbowano wysadzić ten pomnik, bo jednak jest to kawał stali.
5: Tutaj, no, znamy relację Szewczuwiańca samego, który opowiadał, jak to miało się technicznie odbywać. Miały to być takie, powiedzmy, domowej roboty, ładunki wybuchowe, zawierające różne substancje, tam chyba fosfor też wśród nich był, który... Plan był taki, że, powiedzmy, taki łączony wybuch spowoduje, że ten pomnik przestanie istnieć. No ale niestety pogoda, która wtedy była tej nocy, nie sprzyjała jego realizacji, ponieważ było dość wilgotno. No, padał też deszcz, co miało spowodować, że te ładunki jakby troszkę zamokły i w efekcie nie wybuchły równocześnie. Tylko doszło do dwóch wybuchów, które dzieliło tam kilka minut, bodajże 4 minuty oficjalnie, jeden od drugiego. No i siła tego wybuchu była przez to dużo słabsza, ale i tak na tyle znacząca, że szyby w pobliskich lokach wtedy po prostu wyleciały i nawet raniły ludzi, którzy spali, bo to wszystko się działo w nocy, więc, no, większość ludzi po prostu sobie spała, nikt nie spodziewał się, nikt nie wiedział, że coś takiego wtedy nastąpi.
2: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. Ogród pełen eksperymentów, gdzie nauka wychodzi z podręczników i zaczyna działać na żywo. W ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie, w tym wiosenno-letnim sezonie, nowe instalacje, a w programie pikniki, które pokazują, jak zasady fizyki działają w praktyce. Z Rafałem Sforstem, kierownikiem ogrodu doświadczeń, rozmawiała nasza reporterka Ilona Motyka.
9: Bardziej mi się podobało te biegi. Takie, że jak naciskasz przycisk, to wtedy biegniesz i taka tabliczka pokazuje ci prędkość.
10: Najbardziej mi się podobały doświadczenia z wodą i płynami. Że na przykład trzeba czymś kręcić i potem jakieś piłki się podnosiły do góry.
11: No właściwie jest tutaj mnóstwo atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Mi najbardziej się podobał kącik akustyczny.
12: Plac zabaw muzyczny, w którym mogły dziewczyny doświadczyć różnych rzeczy i oczywiście zjeżdżalnie.
13: Czym właściwie jest ogród?
14: Jest to park edukacyjny, takie centrum nauki na wolnym powietrzu, pod gołym niebem. Ponad 100 urządzeń edukacyjnych mamy, które łączą naukę i zabawę.
15: Co nowego w tym sezonie?
14: Mamy 2 bardzo fajne modele. Jeden to model, który nazwaliśmy lewitująca piłka. Otóż użytkownik samodzielnie będzie mógł wytworzyć taki dosyć silny strumień powietrza, w którym to strumieniu będzie się nasza piłka poruszać. No i tam będzie można obserwować ciekawe dosyć zjawisko związane z prawem Bernoulliego. Mianowicie ta piłka, mimo że nic jej tam za bardzo nie trzyma z jakichś zewnętrznych elementów, ona się w tym strumieniu powietrza dosyć stabilnie porusza, nie wypada na boki. No a dzieje się tak dlatego, że kiedy taka piłka próbuje się wychylić, to w tym środkowym, w tej osi środkowej, gdzie jest ten strumień powietrza, tam prędkość tego przepływu powietrza jest większa, zgodnie z prawem Bernoulliego maleje ciśnienie i pojawia się siła, która spycha z powrotem piłkę do wnętrza, do środka tego strumienia powietrza. No i to zjawisko będziemy prezentować pracować na tym stanowisku, ale oczywiście największa zabawa polega na bardzo intensywnym kręceniu tutaj korbą i wytwarzaniu tego strumienia powietrza, no i obserwacji piłki oczywiście. Drugi z modeli naszych nowych tutaj w tym sezonie to jest tak zwana równia za równią. Jest to kilka równi pochyłych połączonych ze sobą razem i my, chwytając dłońmi za uchwyty, możemy zmieniać jednocześnie kąt wszystkich tych równi. Na najwyższej umieszczamy piłeczkę i naszym zadaniem jest taka zabawa, żeby tą piłkę poprowadzić po kolei z najwyższej równi na coraz niższe i zrobić to tak, żeby piłka nie wypadła poza te równie. Więc kawał fizyki, konkretnie mechanika, a jednocześnie bardzo dobra zabawa.
13: I skąd się wziął pomysł na tego typu instalacje?
14: Takie pomysły biorą się z praw fizyki. My tutaj się zastanawiamy co roku, czym nowym wzbogacić naszą ekspozycję i takie zjawiska obserwujemy w życiu, prawda? Możemy sobie piłeczkę ping-pongową nad suszarką umieścić i będzie podobny efekt. Również na naszych warsztatach robimy takie eksperymenty. Tym razem udało się stworzyć eksponat, który będzie służył cały sezon.
15: Jak na deskorolce.
16: Jesteśmy na wycieczce.
15: I co już zwiedziliście w tym ogrodzie doświadczeń?
17: Różne w sumie rzeczy, na przykład kapsuły różne, tam tor saneczkowy i różne inne ciekawe rzeczy.
16: Jeszcze byliśmy jeszcze graliśmy w takiego jakby hokeja, nie wiem jak to nazwać.
18: Byliśmy w labiryncie.
16: Tam. Nie, a wy byliście?
18: No.
16: A, to ja nie byłem.
15: Podoba wam się taka forma nauki przez zwiedzanie?
18: Na razie tak. Fajna wycieczka, tylko minusem jest to, że około 4 godzin tu jechaliśmy.
15: A skąd wy w ogóle jesteście?
18: Z Wrocławia,
15: dokładnie. I aż tak wam się chciało przyjeżdżać tutaj do Krakowa?
18: Tak, każda wycieczka mile widziana.
19: Paulina Podarczyk, pracuję tutaj w biurze w okresie doświadczeń. Na co dzień zajmuję się przygotowaniem, koordynacją warsztatów, które są prowadzone dla dzieci. Mamy tutaj ponad 100 urządzeń interaktywnych, gdzie można podejść, na przykład pokręcić albo stanąć, tym samym doświadczając żywej lekcji fizyki, ale również mamy tutaj mnóstwo terenów zielonych, gdzie można siąść na ławeczce. Dzieci mogą w tym czasie się super bawić, natomiast my możemy sobie odpocząć. Grupy szkolne, które tutaj do nas przyjeżdżają, mogą skorzystać z oferty warsztatów, które są przeprowadzane. Są prowadzone przez instruktora, który przez powiedzmy 40 minut prowadzi takie lekcje o danej tematyce. Są one zarówno dla małych dzieci, jak i dla tych troszkę starszych. Można również skorzystać z oferty dla osób indywidualnych, gdzie przeprowadzamy urodziny, one odbywają się w weekend, no i można sobie zorganizować takie urodziny dla grupy dzieci i wtedy mamy taką grę terenową, gdzie można również troszkę lekcji fizyki, ale również taka sama zabawa, biegając po ogrodzie.
13: Jest coś, co trzeba koniecznie sprawdzić, będąc tutaj pierwszy raz?
19: Myślę, że wszystko. Ciężko jest wybrać jakąś jedną atrakcję, która jest taka wow. Wszystko zależy od osoby, która tutaj przychodzi, tak? Jeśli mamy małe dzieci, to na pewno spodoba im się naukowy plac zabaw, gdzie mamy bardzo duże zjeżdżalnie i ogromną piaskownicę. Jeśli będą to starsze dzieci, na pewno będą chciały doświadczyć czegoś innego, więc ciężko mi tutaj wybrać coś konkretnego dla jednej osoby.
13: Dla kogo jest najwięcej opcji? Bardziej dla dzieci czy dla dorosłych? Czy może wspólnie w zasadzie można coś porobić?
19: Myślę, że ogród doświadczeń jest takim miejscem, gdzie można sporo robić wspólnie. Jest to cudowne miejsce dla całych rodzin, ponieważ i małe dzieci, i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie i nikt nie będzie stratny.
13: A jak zainteresowanie ludzi nauką właśnie w takiej formie?
14: No myślę, że frekwencja o tym świadczy, że jest to duże zainteresowanie. Blisko 100 tysięcy odwiedzających każdego roku przez niecałe 6 miesięcy. Zadowoleni goście, których tutaj obserwujemy. Rodziny z dziećmi i tutaj nie tylko dzieci eksperymentują, ale również ich rodzice czasami są wręcz konkurentami w tej zabawie.
2: Nowy sezon w Ogrodzie Doświadczeń potrwa do jesieni. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
13: Thank you.